jak na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Skaleszno.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kot.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

Radio SK.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: SK Leszno News.
1: Magazyn lokalny w Radiu SK Leszno, Joanna Haliasz. Aż 5 pijanych kierujących zatrzymali w miniony weekend gostyńscy policjanci. Ponad 2 promile alkoholu miała w organizmie 48-latka kierująca Fordem z nietrzeźwą siostrą. Przyjechała na cmentarz w Gostyniu. Zostały zatrzymane dzięki reakcji świadka, mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
2: W sobotę około godziny 11 dyżurny gostyński jednostki policji otrzymał zgłoszenie, że na ulicy Jana Pawła II w Gostyniu w rejonie cmentarza zaparkował Ford, którym przyjechały 2 kobiety. Zataczając się, weszły na teren cmentarza. Funkcjonariusze ustalili, że samochodem podróżowała 48-letnia mieszkanka województwa dolnośląskiego oraz 47-letnia mieszkanka powiatu gostyńskiego. Obie były nietrzeźwe. Na podstawie reakcji świadków oraz wstępnych ustaleń okazało się, że pojazdem kierowała 48-latka, która miała w organizmie ponad 2 promila alkoholu. Do kolejnego zatrzymania pijanego kierowcy doszło w nocy z soboty na niedzielę w Borku Wielkopolskim na ulicy Droga Lisia. Policjanci zatrzymali 21-latka, który kierował Oplem, mając w organizmie ponad promil alkoholu. 48-latce oraz 21-latkowi grozi teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami. Z kolei w niedzielę około godziny 11 na ulicy Poznańskiej policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego zatrzymali do kontroli drogowej 3 wspólnie poruszających się rowerzystów. Jak się okazało, wszyscy byli nietrzeźwi. Badanie

0: popełnione wykroczenia.
1: Wszyscy rowerzyści odpowiedzą za popełnione wykroczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi im kara aresztu albo grzywna nie niższa niż 2,5 tysiąca złotych. Sąd może również orzec wobec nich zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne. To doskonałe miejsce na odpoczynek od codziennych obowiązków, na spędzenie czasu z pociechą lub schronienie przed gorącem. Mowa o Parku Tysiąclecia i Mini Zoo. Poznajcie jego historię.
2: Pierwszy zwierzyniec powstał nieistniejący w 1903 roku. Trzmiel Michał, opiekun zwierząt i edukator w Mini Zoo Leszno. I tak dla porównania, Zoo Wrocław zostało otwarte w roku 1865, Zoo Poznańskie w 1974, Zoo Warszawa 1928, a Zoo w Opolu 1912. Nasza historia też jest bardzo bogata, no byliśmy pod zaborami i właśnie jeżeli chodzi o Zoo Wrocławskie i Zoo Poznańskie jest taka ciekawostka, ponieważ najstarszym ogrodem zoologicznym w Polsce jest ogród zoologiczny we Wrocławiu, ale najstarszym polskim ogrodem zoologicznym jest Zoo w Poznaniu, ponieważ pierwsze 80 lat historii wrocławskiego zoo to Niemcy. Dlatego na przykład niedawno wrocławskie zoo wydało publikację na swoje 150-lecie, która jest w języku i polskim, i niemieckim. Po prostu szanując tą historię, zdecydowano się na taki krok. Niewielu mieszkańców Leszna zdaje sobie sprawę, ale Leszno ma bardzo bogate tradycje w eksponowaniu zwierząt na terenie miasta, ponieważ pierwszy zwierzyniec powstał już w 1903 roku i on znajdował się na obecnej ulicy Poniatowskiego. Przetrwał w miarę w dobrym stanie całą I wojnę światową. W 1920 roku miasto przejęło ten zwierzyniec. No niestety, wiadomo jak to w czasie wojny, takie placówki mają bardzo duże trudności z utrzymaniem. Miasto miało bardzo duże problemy z jego przetrwaniem. No jednak mieszkańcy tutaj podjęli walkę o to miejsce w tamtym czasie. Powstało Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca. No i w takich placówkach należy pamiętać, że za nimi stoją ludzie, którzy często poświęcają wiele wysiłku. I w tamtym okresie należy tu przywołać nazwisko doktora Bronisława Świderskiego, który właśnie wiele wysiłków włożył, żeby ten zwierzyniec przetrwał. W 1934 zwierzyniec został przeniesiony na teren obecnej szkoły ekonomicznej. Z takich ciekawostek znajdowało się w nim takie zwierzęta jak niedźwiedzie, dwa psy dingo, wilki. Rozmawiałem jeszcze niedawno z osobą, która pamięta jeszcze ten pierwszy zwierzyniec. To nawet przez moment znajdował się w naszym zwierzyńcu leszczyńskim niedźwiedź polarny. Tylko należy mieć świadomość, że w tamtych czasach zwierzęta były traktowane, można powiedzieć, przedmiotowo. Warunki też utrzymania były zupełnie odmienne od tych, jakie prezentują.

0: Prezentujemy teraz. Warunki mogły być różne. W 1941 roku zwierzyniec ten został przeniesiony na teren obecnego parku Tysiąclecia. No niestety tutaj był ten najbardziej, zresztą dla wielu placówek tego typu, ciężki okres. Druga wojna światowa, 1944 był takim najgorszym okresem dla tej placówki. Okupanci niemieccy wywieźli praktycznie wszystkie zwierzęta w głąb Niemiec i to w zasadzie działo się w całej Polsce. Z wielu placówek zwierzęta wyjechały w kierunku nieznanym. Należy mieć też taką świadomość, że w okresie wojny wiele zwierząt, które z ogrodów zoologicznych czy takich placówek, które mogły być przydatne, że tak wyrażę, kulinarnie, niestety były poświęcone ze względu na też braki żywności. W czasie wojny ludzie mają problem z podstawowymi potrzebami, więc takie placówki są zdecydowanie na drugim miejscu. No i w zasadzie 45 rok to jest koniec istnienia leszczyńskiego zwierzyńca. Przestaje on istnieć. Potem nastąpiła długa przerwa. I w 1977 roku, jak były centralne dożynki, wrócił pomysł, żeby reaktywować zwierzyńca. Na centralnych dożynkach była wystawa łowiecka i zdecydowano się przywrócić zwierzynie z powrotem. Prezentował on właśnie zwierzęta krajowe, tak jak dziki, jelenie, sarny i łabędzie. I w chwili otwarcia ponownego w 1977 roku posiadało ono 35 zwierząt. W większości krajowych, takich jak dziki, jelenie, sarny czy łabędzie, bażanty oraz kaczki. Największy taki rozkwit na tamte czasy to był w latach 1995 i do 2002. No wtedy praktycznie ten zwierzyniec nabrał ostateczny kształt na tamten moment. No niestety ogrody zoologiczne też się zmieniają. Wszystkie placówki hodujące zwierzęta, one muszą się zmieniać i trwa to cały czas. Niestety leszczyńskie mini zoo po tym roku 77 stanęło trochę w rozwoju, nie zmieniało się. No problemem też było zdobycie wykwalifikowanej kadry. Miasto nie miało pomysłu na to miejsce. Dochodzi do takiej sytuacji, jak nie ma pomysłu, też jest problem ze środkami finansowymi, bo jak nie ma takiego sensu, to zaczyna być tak, to po co to w ogóle. No i zaczął się taki powolny, stopniowy upadek. No i przyszedł moment, że zwierzyniec zaczął tak wyglądać, że miasto musiało podjąć decyzję albo o całkowitej przebudowie, albo o zamknięciu. Właśnie w 2003 roku była kontrola TOZ-u, która wykazała pewne nieprawidłowości. My mieliśmy właśnie niedźwiedzie w warunkach, które były właśnie z lat 70. Niedźwiedzie to właśnie jest taki trochę problematyczny gatunek, ponieważ on długo żyje i właśnie od lat 70. standardy utrzymania zwierząt się bardzo zmieniły. No te niedźwiedzie zostały z tamtych czasów, bo na przykład w przypadku wów i tygrysów było to prościej, one żyją krócej i po prostu od tych lat 70. one szybciej zakończyły życie. No i Rada Miasta jednogłośnie zdecydowała się, że zwierzynie trzeba odbudować i praktycznie w dniu dzisiejszym jedyna rzecz, która została z tamtego czasu, to właśnie klatka po niedźwiedziach, która została przebudowana dla szopów praczy. Ogrodzenie, w którym kiedyś mieszkały żubry, obecnie jest to ogrodzenie bydła szkockiego, a w zasadzie cały park został przebudowany. Powstała koncepcja zagospodarowania parku, która też stawia na edukację przyrodniczą. Powstała koncepcja też przebudowy całego parku, czyli podziału na część rekreacyjną i część dla zwierząt. No i tutaj autorem koncepcji jest pani, niestety nieżyjąca już, pani Maria Kurzawa, która właśnie jest autorem tego, jak ten park teraz wygląda, jego architektura. Projekt był dobrze napisany, właśnie całości parku. No i teraz weszliśmy w okres rozwoju, od 11 lat prowadzimy też zajęcia edukacyjne dla dzieci. No nasze budynki się zupełnie zmieniły, też teren parku się zmienia. My cały czas myślimy do przodu, zmieniła się też kadra, mamy wykwalifikowaną kadrę z wykształceniem też i rolniczym, i weterynaryjnym. No i z optymizmem patrzymy w przyszłość. I powiem z takich ciekawostek, mamy też gości z różnych placówek. Mieliśmy gościa z Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego, starszą osobę, która jest tam pracuje, jest kierownikiem naukowym. Jest kolekcjonerem też, bo są takie osoby, kolekcjonuje różne materiały z ogrodów zoologicznych z całego świata. Był u nas z wizytą, to stwierdził, że nasza placówka spokojnie, nie musimy się wstydzić, możemy się porównywać do placówek niemieckich. też w czasie tej przebudowy postawiliśmy na to, żeby mieć mało zwierząt, ale w bardzo dobrych warunkach. Postawiliśmy na to, żeby żadne zwierzę nie miało warunków prawie dobrych albo niedobrych. Więc lepiej, żeby tych zwierząt było mniej, ale w bardzo dobrych warunkach. No i najczęściej, jeżeli pytamy się, co gościom się nie podoba, no to często właśnie zwracają uwagę na małą ilość zwierząt, ale należy mieć świadomość tego, że już nie ma powrotu do tych czasów, o których mówiliśmy na początku, gdzie wtedy były menażerie, gdzie zwierzęta były trzymane w klatce 2x2 albo 2x1 i były, można by powiedzieć, eksponatami, a o ich potrzebach nie za bardzo też wiedziano, nie za bardzo też one miały znaczenie. Teraz już po prostu zwierzę jest na pierwszym miejscu, no na drugim też goście, ponieważ takie pomieszczenie dla zwierząt musi łączyć trzy cechy. Musi być dobre dla zwierząt, ponieważ ona w nich spędza całe swoje życie. Musi być dobre dla gości i też wygodne dla pracowników. No teraz staramy się, żeby wszystkie nasze pomieszczenia łączyły te cechy. Też nie lubimy obiecywać, ale mamy plany te bieżące i mamy też cały czas, myślimy, jak jeszcze bardziej to miejsce uatrakcyjnić.
1: To miejsce się od tych iluś lat stale zmienia. Pojawiają się takie rzeczy, które jeszcze do niedawna były może w tym miejscu nie do pomyślenia dla dzieciaków. Takie też ciekawostki, zobaczyć na przykład, jak daleko skacze zwierzak i porównać swój skok z jego skokiem, skrzydła, do których można się przymierzyć. Dużo rzeczy, żeby przejść tu całą rodziną i miło spędzić ten czas.
0: Tak jak wspomniałem przed chwilą, też goście są też ważni i też placówki hodujące zwierzęta, wszystkie ogrody zoologiczne i to na świecie, one ze sobą współpracują. Jest Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów Światowe i co prawda, mimo że Mini Zoleszyn nie ma statusu ogrodu zoologicznego obecnie, to współpracuje. Mamy bardzo bliski kontakt z Wrocławskim Ogrodem Zoologicznym, gdzie też kontaktujemy się, nawet opiekunowie między sobą. Ogrody zoologiczne dzielą się wiedzą. Wszystkie działają jako jeden, więc zawsze jak ktoś potrzebuje pomocy merytorycznej, nie ma najmniejszego problemu, nie ma sytuacji, że ktoś coś mu wychodzi i po prostu nie dzieli się tą wiedzą. No i też ważne jest, że pracownicy łatwo jeżdżą i też my właśnie wiele pomysłów, które tutaj są w Mini Zoo Leszno, wzięliśmy właśnie w innych placówkach. Po prostu jeździmy, widzimy i po prostu pomysły się kopiuje.
1: A powiedzmy sobie, bo być może słucha ktoś niekoniecznie z Leszna, może jest gdzieś przejazdem i na przykład ma włączone radio i nigdy tu nie był, to jakie zwierzaki może tu zobaczyć, kogo poznać?
0: My w koncepcji skupiliśmy się na zwierzętach gospodarskich, ponieważ teraz doszło do takiej sytuacji, że na wsi też zmieniły się gospodarstwa rolne i teraz jest trochę może to śmieszne, zupełnie inaczej niż 30-40 lat temu, teraz przejeżdżając przez wieś można nie zobaczyć żadnego zwierzęcia, dlatego skupiliśmy się na zwierzętach gospodarskich, też różnych rasach zwierząt gospodarskich, żeby też goście, którzy nas odwiedzają, mogli zobaczyć, jak wygląda krowa, świnia czy owca, bo wbrew pozorom teraz powoli zrobiło się z tym bardzo duży problem. Mamy bydło szkockie, bydło rasy szkockiej górskiej. No akurat my mamy dwa samce. No krowy jako takie, czyli samicy bydła domowego nie posiadamy. Ale mamy też konie, osły, czyli zwierzęta gospodarskie. Posiadamy też szopy pracze, tchórze, ptaki.
1: Mamy też egzotyczne trochę powiedzmy zwierzęta, ale też już coraz popularniejsze w polskich zagrodach.
0: Tak, no lamy są zwierzętami gospodarskimi, są coraz bardziej popularne, no bardziej popularne są alpaki. Naszymi najbardziej egzotycznymi zwierzętami są emu, które pochodzą z Australii, ale nasze emu to są dwie samice, które przyjechały do nas w latach 90. z Poznań. No przeprowadzały się już u nas dwukrotnie. Ale ich wybieg, obecny ich wybieg, uważam, że jest dla tego gatunku najlepszym wybiegiem w Polsce.
1: A jak to się stało, że trafił do Leszna z Poznania, a nie na przykład do innego ogrodu zoologicznego?
0: Nie mam wiedzy w tym temacie. Po prostu ogrody zoologiczne też dzielą się nadwyżkami. Naprawdę teraz ze zdobyciem zwierzęcia nie ma najmniejszego problemu. I to jest też taka nauka dla nas w domach, ponieważ też no, teraz przyszła moda, że w domach trzymamy różne zwierzęta oprócz psów i kotów. Zawsze należy pamiętać o tym, że zwierzę to jest najmniejszy koszt. Trzeba mieć świadomość, że zwierzę musi mieć odpowiednie pomieszczenie, odpowiednią karmę i również jest w naszym przypadku, że akurat przywieźć zwierzaka nie jest problem, ale trzeba mu zapewnić dobre warunki. Czyli wybudowanie pomieszczenia jest, zawsze się mówi, nawet 10 razy droższe niż zakup zwierzęcia, jak nie kilkadziesiąt razy droższe, tak jak w przypadku naszych. My po prostu zawsze najpierw szykujemy pomieszczenie, potem przywozimy zwierzęta. I podobnie należy postępować w domu, myśląc o jakimś zwierzęciu.
1: Eskaleszno News. W Radiu Eskaleszno czas na magazyn lokalny. Zapraszamy Joanna Haliasz i Tomasz Szymlet. Zespół szkół ogólnokształcących we Włoszakowicach przygotowuje się do ważnej uroczystości. 3 czerwca w środę odbędzie się nadanie sztandaru Branżowej Szkole Pierwszego Stopnia imienia weteranów działań poza granicami państwa. W programie znalazły się m.in. piknik militarny i koncert orkiestry reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania. Uroczystość rozpocznie się o 9:00 mszą polową na placu apelowym szkoły przy ulicy Kurpińskiego. Godzinę później rozpocznie się piknik dla mieszkańców z niespodzianką, który potrwa do 16:00. Orkiestry posłuchać będzie można o 19:00 na placu przed Pałacem Sułkowskich. Dwaj obcokrajowcy zatrzymani przez policję usłyszeli zarzuty. 35- i 37-latek dokonywali kradzieży sklepowych, m.in. w Gostyniu i Pudliszkach. Mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
2: Gostyńscy policjanci z Wydziału Kryminalnego pracowali nad sprawą kradzieży. Do jednej z nich doszło 15 marca w jednym z marketów na terenie Gostynia. Skradzione zostały artykuły spożywcze i przemysłowe, głównie kremy do protez oraz kawy. Straty oszacowano na blisko 1000 zł. Z kolei 19 marca w markecie w Podliszkach skradziono artykuły spożywcze i przemysłowe, w tym pasty do zębów, czekolady, bombonierki oraz kawy o łącznej wartości blisko 850 zł. Funkcjonariusze w wyniku pracy operacyjnej ustalili sprawców kradzieży, których zatrzymali 18 maja. To 37- i 35-letni obywatele Gruzji. Podczas przeszukania ich miejsca zamieszkania policjanci znaleźli część kradzionego mienia. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Obaj usłyszeli zarzuty kradzieży. W trakcie sprawdzenia 37-latka w policyjnych systemach okazało się, że był już on wcześniej notowany za kradzieże.

0: 2025 roku w Jarocinie. W związku z dotychczasową działalnością przestępczą cudzoziemca oraz uznaniem, że swoim zachowaniem stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jego postawa i notoryczne łamanie przepisów wskazuje na lekceważący stosunek do polskiego prawa, komendant powiatowy Policji w Gostyniu wystąpił do komendanta Straży Granicznej Poznań Ławica z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej obywatela Gruzji do powrotu do swojego kraju.
1: Mężczyzna został przekazany już funkcjonariuszom Straży Granicznej i w najbliższym czasie opuści terytorium naszego kraju. W trybie przyspieszonym stanie przed sądem 47-latek zatrzymany przez górowską policję. Mężczyzna kierował samochodem i o 14 km na godzinę przekroczył dozwoloną prędkość. Nie za to jednak stanie przed sądem. Za co więc? Mówi Małgorzata Nieborak z Komendy Powiatowej Policji w Górze.
2: W poniedziałek funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego podczas służby z wykorzystaniem radarowego miernika prędkości zauważyli samochód osobowy, którego kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość. Policjantka zatrzymała do kontroli osobowego Citroena. Za kierownicą siedział 47-letni mieszkaniec gminy Krotoszyn, który jechał o 14 km szybciej niż pozwalają na to przepisy. Jak się jednak szybko okazało, wykroczenie drogowe nie było jedynym problemem kierującego. Po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 47-latek posiada obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Gostyniu. Policjantka poinformowała mężczyznę, że swoim zachowaniem wypełnił znamiona przestępstwa z artykułu 244 Kodeksu Karnego, czyli prowadzenie pojazdu pomimo orzeczonego zakazu. Dodatkowo odpowie za popełnione wykroczenie związane z przekroczeniem prędkości. Funkcjonariusze uniemożliwili mężczyźnie dalszą jazdę, a pojazd został przekazany osobie przez niego wskazanej. 47-latek został zatrzymany i doprowadzony do komendy, gdzie wykonano dalsze czynności procesowe. Teraz mężczyzna w trybie przyspieszonym stanie przed sądem rejonowym w Głogowie, który zdecyduje o jego dalszym losie.
1: Uczniowie klas mundurowych zespołu szkół imienia Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce oraz rawiccy policjanci wsparli zakątek weteranów. To wyjątkowe miejsce, w którym psy i konie po latach służby w policji, straży granicznej czy wojsku spędzają swoją zasłużoną emeryturę. O pomocy i stowarzyszeniu zakątek weteranów mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.
3: Stowarzyszenie Zakątek Weteranów to wyjątkowe miejsce, w którym psy i konie po latach służby w policji, straży granicznej czy wojsku spędzają swoją zasłużoną emeryturę. To tu trafiają zwierzęta, które przez lata ratowały ludzkie życie, pomagały w działaniach poszukiwawczych, chroniły i wspierały funkcjonariuszy w codziennej służbie. I w ostatnich dniach to niezwykłe miejsce odwiedzili w ramach wolontariatu uczniowie klas mundurowych zespołu szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce oraz rawiccy funkcjonariusze, którzy postanowili wesprzeć stowarzyszenie i jego podopiecznych. Uczniowie przywieźli ze sobą karmę dla psów i koni, przysmaki, na przykład takie jak jabłka i marchewki oraz potrzebne akcesoria takie jak miski, piłki i inne drobne przedmioty ułatwiające codzienną opiekę nad zwierzętami. To jednak nie wszystko. Mundurowi aktywnie włączyli się w prace porządkowe, posprzątali wybiegi, wyczesali psy i konie, zabrali zwierzęta na spacer, spędzili z nimi czas, którego weterani zawsze potrzebują najbardziej, czyli ten czas bliskości i uwagi. Po intensywnym dniu pełnym pracy i zaangażowania wolontariusze zakończyli wizytę przy wspólnym ognisku, gdzie upiekli kiełbaski i podsumowali swoją działalność. Takie inicjatywy pokazują, jak ważne jest bycie wrażliwym i jak ważna jest gotowość do działania wśród młodych ludzi, szczególnie tych, którzy wiążą swoją przyszłość z służbami mundurowymi. To również piękny gest wobec zwierząt, które przez lata służyły człowiekowi z pełnym oddaniem. Stowarzyszenie Zakątek Weteranów buduje obecnie nową siedzibę w miejscowości Akrzyn. Każda złotówka przybliża do stworzenia bezpiecznego, komfortowego domu dla zasłużonych psów i koni. Jeżeli macie Państwo ochotę wesprzeć to miejsce, zapraszamy na stronę zakątekweteranów.pl.
1: Podopiecznych i Zakątek Weteranów zobaczycie na profilu facebookowym Policji w Rawiczu. 10 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom. Ukradli 3 ciągniki siodłowe, które stały na placu firmy w gminie Kościan. Jeden z zatrzymanych to jej były pracownik. Mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.
4: Do kościańskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o kradzieży 3 ciągników siodłowych z terenu ogrodzonego placu w gminie Kościan. Okrzywdzony wycenił straty na łącznie ponad 431 tysięcy złotych. Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego, którzy wytypowali sprawców tej kradzieży. Ustalili, że 8 maja mężczyźni po uprzednim wyłamaniu zabezpieczeń ogrodzenia dostali się na teren placu, skąd skradli 3 ciągniki siodłowe. W miniony poniedziałek funkcjonariusze zatrzymali 2 mężczyzn, 43-letniego mieszkańca powiatu zielonogórskiego oraz 49-letniego mieszkańca powiatu kościańskiego. Jeden z zatrzymanych był byłym pracownikiem firmy, do którego należały pojazdy. Policjanci ustalili również miejsce przechowywania skradzionych ciągników na terenie powiatu nowosolskiego. Pojazdy zostały zabezpieczone i wkrótce wrócą do właściciela. Wczoraj prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z łamaniem.
1: Za to przestępstwo każdemu z mężczyzn grozi do 10 lat więzienia.
5: Kierowcy zyskają nową drogę, a budżet leży na miliony. Wielki sukces negocjacyjny urzędników. Twarde negocjacje z firmami budowlanymi przyniosły spektakularny finał. Koszt budowy niezwykle ważnego dla Leszna łącznika drogowego do Gronowa spadło ponad 1 800 000 zł. Zamiast akceptować wysokie stawki z pierwszego przetargu, miasto wywalczyło potężny upust, a nowy faworyt do wykonania prac zadeklarował błyskawiczne wejście na plac budowy. Urzędnicy w sumie nie dali się ograć, a dogrywka zbiła wysokie ceny. Planowana trasa łącząca Rondo Antoniny z ulicą Gronowską to przecież inwestycja, na którą czekają tysiące mieszkańców. Każdy, kto codziennie traci czas w korkach na Rondzie Gronowo w godzinach szczytu, wie, że to kluczowe zadanie dla udrożnienia tej części miasta. Obecny prezydent Grzegorz Rusiecki od początku jasno deklarował, że budowa tej alternatywnej drogi jest dla niego priorytetem. Pod koniec kwietnia otwarto oferty w przetargu. Stawki rynkowe rzuciły wtedy wyzwanie miejskim finansom. Wpłynęło 7 propozycji. O tym, jakie były to propozycje i jak urzędnikom z Leszna udało się je zbić, mówi Michał Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu.
6: Przetarg na budowę nowego połączenia drogowego do Gronowa odbył się 24 kwietnia tego roku. W postępowaniu wzięło udział 7 firm i najtańszą z ofert złożyła wtedy firma Colas, proponując realizację inwestycji za kwotę ponad 18 milionów złotych. Najwyższa ze złożonych w postępowaniu ofert opiewała na ponad 21,5 miliona złotych. Zgodnie z warunkami przetargu miasto mogło jednak przeprowadzić dodatkowe negocjacje cenowe z oferentami i skorzystało z tej możliwości. Wyniki tych rozmów właśnie zostały ogłoszone. Efektem negocjacji było złożenie 7 nowych ofert. Wszystkie okazały się niższe od pierwotnych propozycji, a najkorzystniejsza z nich jest o blisko 2 miliony złotych niższa niż najtańsza z ofert złożonych w pierwotnym postępowaniu. W tej chwili trwa analiza dokumentów i ocena formalna złożonych ofert. Po jej zakończeniu miasto wybierze wykonawcę inwestycji. Budowa łącznika drogowego od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.
5: W Lesznie ruszyły procedury związane z dostosowaniem stadionu imienia Alfreda Smoczyka do wymogów najwyższej żużlowej klasy rozgrywkowej. W Urzędzie Miasta otwarto właśnie oferty w postępowaniu przetargowym na modernizację i przebudowę oświetlenia obiektu. Inwestycja ma charakter obligatoryjny. Wynika to bezpośrednio z regulaminu Ekstraligi Żużlowej, w której rywalizuje Unia Leszna. Dotychczas klub korzystał z warunkowej zgody na organizację meczów przy obecnej infrastrukturze. Dalsza gra na tym szczeblu wymaga jednak podniesienia parametrów technicznych stadionu. Różnica w wymaganiach jest spora. Aktualnie średnie natężenie światła na leszczyńskim obiekcie wynosi około 900 luksów. Nowe wytyczne ligi nakazują natomiast uzyskanie 1800 luksów na samym torze żużlowym oraz 1200 luksów na płycie boiska. Oznacza to konieczność całkowitej wymiany lub przebudowy istniejącego systemu. Dla samorządu kluczowa jest informacja, że zabezpieczone w budżecie środki okazały się wystarczające. W przetargu wpłynęły 4 oferty. Najtańsza z nich opiewa na kwotę około 2 milionów 700 tysięcy złotych, natomiast najdroższa wynosi 3,5 miliona złotych. Każda z tych propozycji mieści się w finansowych założeniach miasta. Teraz złożone dokumenty trafiły do urzędników, którzy prowadzą szczegółową analizę formalną. Po zakończeniu tych procedur nastąpi oficjalny wybór wykonawcy, który natychmiast będzie mógł przystąpić do prac budowlanych. Mimo że decyzja zapadła już kilka dni temu, wielu mieszkańców Leszna wciąż idzie na pamięć. Przed drzwiami zabytkowego gmachu na rogu ulicy Słowiańskiej i Alei Krasińskiego wciąż można spotkać zdezorientowanych klientów, którzy odbijają się od zamkniętych drzwi. Legendarny urząd pocztowy oficjalnie zmienił swój adres i od wczoraj przyjmuje interesantów w zupełnie nowej lokalizacji. Ta przeprowadzka to koniec pewnej epoki i zamknięcie niezwykle długiego rozdziału w historii miasta. W starym narożnym budynku poczta funkcjonowała nieprzerwanie od 1914 roku, czyli przez ponad 120 lat. Zmiana lokalizacji była jednak konieczna z powodów własnościowych. Historyczny obiekt należy obecnie do spółki Orange Polska. Ostatnie przesyłki i przekazy pod starym adresem zrealizowano w miniony piątek. Od wczoraj, 18 maja, nową siedzibę placówki jest okazała kamienica usytuowana przy ulicy Bolesława Chrobrego 45, dokładnie na rogu z ulicą Krótką. Cała strefa obsługi klientów została zorganizowana na parterze budynku i co ważne, lokal został w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dla mieszkańców odwiedzających okienka zmienią się wyłącznie ściany. Godzina otwarcia pozostaje bez zmian. Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do 18. Na miejscu spotkamy również tę samą dobrze znaną obsadę pracowniczą, a katalog dostępnych usług pocztowych nie uległ żadnym modyfikacjom. Warto jednak pamiętać o jednym logistycznym szczególe. Osoby, które do tej pory korzystały z usług banku pocztowego, nie załatwią już swoich spraw w tym samym miejscu. Placówka bankowa nie przeniosła się na Chrobrego. Została na stałe ulokowana w oddzielnym budynku pocztowym przy ulicy Dworcowej. Tymek Blacha 2115, Kubańczyk oraz Łydka Grubasa i Piersi. Tak imponującego składu artystów mogłoby pozazdrościć w Wschowie wiele dużych festiwali muzycznych. Organizatorzy oficjalnie odsłonili karty i zaprezentowali program tegorocznego Święta Miasta, który odbędzie się pod hasłem Lubuskie pełne mocy. Od 12 do 14 czerwca Plac Kosynierów zamieni się w prawdziwe centrum koncertowe regionu. Wielkie świętowanie wystartuje w piątek 12 czerwca. Po tradycyjnym korowodzie na scenie zacznie się prawdziwe hip-hopowe i rockowe uderzenie. Już o 18.30 przed publicznością zaprezentuje się Tymek, autor hitów generujących miliony odtworzeń w sieci. Zaraz po nim dawkę mocnego rockowego humoru zaserwuje ekipa z Łydki Grubasa, a piątkowy wieczór zamknie koncert niezwykle popularnego Kubańczyka. Sobota zapowiada się równie gorąco. O 20.00 w Schowę rozbuja jeden z najważniejszych obecnie reprezentantów polskiego rapu, czyli Blacha 2115. Z kolei o 21.00 klimat zmianę o 180 stopni zapewni kultowa grupa Piersi, która z pewnością porwie wszystkich do tańca swoimi największymi szlagierami. Dni w Schowie to jednak nie tylko muzyka. Niedziela upłynie pod znakiem sportowych emocji podczas wyścigu Solid MTB Gravel Race w Lginiu oraz lokalnej tradycji w południowym dyktandzie o pióro burmistrza. Całość zwieńczy wyjątkowa wystawa z okazji 70-lecia Wschowskiego Domu Kultury. Co ważne dla wszystkich mieszkańców i gości, wstęp na wszystkie koncerty i wydarzenia na Placu Kosynierów jest całkowicie bezpłatny.
7: SK Leszno News.
1: Joanna Nachaliasz i Tomasz Szymlet to magazyn lokalny w Radiu SK Leszno. A zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców. Od dziś do 21 lipca zamknięta będzie z powodu przebudowy droga powiatowa od ronda w Łoniewie przez Dobramyśl do skrzyżowania z Krajową 12. Objazdy wyznaczono przez Konkolewo drogą krajową numer 12 oraz ulicą Krzywińską. Prace kosztować będą blisko 4 miliony złotych, o prawie milion więcej od pierwotnie zakładanej kwoty. Prawo jazdy na 3 lata i wartościowy samochód straci prawdopodobnie 32-latek z Leszna. Mężczyzna kierował Volkswagenem, mając prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie, mówi Monika Rzymełka z leszczyńskiej policji.
8: Policjanci patrolujący nocą leszczyńskie ulice zauważyli samochód marki Volkswagen, którego kierowca nie zatrzymał się na znaku stop. W związku z popełnionym przez niego wykroczeniem policjanci zatrzymali pojazd do kontroli. Okazało się, że za kierownicą siedział 32-letni mieszkaniec Leszna. W trakcie rozmowy z mężczyzną policjanci wyczuli woń alkoholu. Poddali zatem kierowcę badaniu na stan trzeźwości. 32-latek miał w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Na zadane przez policjantów pytanie oświadczył, że rzeczywiście kilka godzin wcześniej spożył prawie pół litra wódki. takiej sytuacji oprócz wykroczenia ten kierowca odpowie za przestępstwo kierowania w stanie nietrzeźwości. O wymiarze kary zadecyduje sąd, jednak pewnym już dzisiaj jest, że straci prawo jazdy na co najmniej 3 lata oraz prawdopodobnie wartościowy samochód, którym się poruszał.
1: Dodatkowo grożą mu wysokie kary pieniężne i kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecyduje o karze dla 40-latka zatrzymanego przez górowską policję. Mężczyzna jechał motocyklem BMW w terenie zabudowanym w Łękanowie o ponad 70 km na godzinę za szybko. Policjanci nałożyli na mieszkańca gminy Wąsosz 15 punktów karnych i mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu. Miał się tłumaczyć, że w sądzie dostanie mniej, tak jak kolega.
5: Rowerzyści podróżujący między Lipnem a Lesznem doczekają się w końcu bezpiecznego przejazdu i to w ekspresowym tempie. Jeszcze w tym roku na tej ruchliwej drodze wojewódzkiej ma powstać nowa trasa dla jednośladów. To efekt rozmów wójta gminy Lipno Łukasza Litki z dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Pawłem Katarzyńskim. Poznańska dyrekcja podjęła decyzję, że inwestycja zostanie realizowana w najbliższych miesiącach i zakończy się jeszcze przed końcem roku. Najbardziej rewolucyjny jest jednak sam plan inżynierów, ponieważ w pasie drogowym nie ma miejsca na budowę osobnego, oddzielonego chodnika, a drogowcy wykorzystają samą istniejącą jezdnię. Szerokość pod ścieżkę zostanie wygospodarowana poprzez całkowitą likwidację dotychczasowych poboczy oraz przesunięcie osi samej drogi. W ten sposób kosztem pasów dla samochodów powstanie tam bezpieczna, wydzielona strefa dla cyklistów. Dla wszystkich osób podróżujących na tym odcinku to ogromna zmiana, która diametralnie poprawi bezpieczeństwo na trasie, do tej pory uznawanej za wyjątkowo niebezpieczną.
1: Herman Miller to bohater kolejnej wystawy planszowej z cyklu Budowniczowie Leszna. Oglądać możecie ją przed budynkiem Muzeum Okręgowego przy ulicy Narutowicza w Lesznie.
9: W tamtym roku muzeum rozpoczęło taki cykl Budowniczowie Leszna. Kolejny bohater Herman Miller.
10: Małgorzata Gniazdowska, kustosz Muzeum Okręgowego w Lesznie.
11: Tak, to już trzecia taka planszowa wystawa i do tego trzecie wydawnictwo. Planujemy minimum 7, tak, aby objąć naszymi badaniami, naszymi publikacjami i wystawami większość budowniczych, którzy działali w Lesznie na przełomie XIX i XX wieku. Tym razem mamy do czynienia z Hermanem Millerem, a tak naprawdę Karlem Augustem Hermanem Millerem, bo tyle imion posiadał, ale w pracy zawodowej, prowadząc swoją firmę budowlaną w Lesznie, używał tego jednego imienia. Herman Miller w ogóle pochodził z Dąbrówki, z Damerau, pod Elblągiem. Tam urodził się w 1862 roku. Był synem rzemieślnika, właściciela tamtejszej cegielni. Jego brat także został technikiem budowlanym. Miller pojawił się w Lesznie w latach 80., dokładnie w 1887 roku. Został zameldowany na posesji Edwarda Steina, budowniczego leszczyńskiego, jako technik budowlany. I tam pracował. To była Bismarckstrasse, ale tak naprawdę to jest dzisiejsza ulica 17 stycznia. Pracował tam przez kilka miesięcy, ale wyjechał, po czym wrócił, ponieważ już w 1889 roku w leszczyńskim kościele luterańskim Świętego Krzyża odbył się ślub Hermana Millera z najstarszą córką Edwarda Steina, Anną. Rodzina przez pierwszy rok mieszkała w Poznaniu, później wróciła do Leszna. Prawdopodobnie znowu Herman pracował u swojego teścia Edwarda Steina, ale już rok później razem ze szwagrem, czyli Hansem Steinem, założyli spółkę budowlaną i przez 10 lat Miller pracował właśnie w spółce razem z Hansem Steinem. Około 1900 roku założył już swoją własną firmę i pracował w Lesznie do końca 1919 roku. Był z jednej strony budowniczym, projektował budynki wznośne, miał całą dużą firmę budowlaną, łącznie z tartakiem, który mieścił się na tyłach jego willi, czyli między ulicą Przemysłową a alejami Krasińskiego i ulicą Marcinkowskiego, ale także był członkiem Rady Miasta. Uczestniczył w posiedzeniach Rady Miejskiej aż do grudnia 1919 roku. Wyjechał najprawdopodobniej z Leszna już na początku 1920 roku po przejęciu miasta przez władze polskie, ponieważ nie istnieje w spisie mieszkańców w tym pierwszym powojennym w 1921 roku. I co jest ważne, jego żona umarła już w 1919 roku i małżeństwo nie miało dzieci, więc możemy przypuszczać, że opuścił Leszno i na przykład wrócił do Elbląga, czy tamte okolice, gdzie była jego rodzina.
12: Wrócił też z powodów politycznych?

0: Elbląga. W związku z tym, no my nie wiemy. Po prostu ślad się urywa. Może kiedyś jakieś dalsze badania pozwolą nam rozwikłać tą zagadkę, bo gdyby zmarł w Leszni, to byśmy o tym wiedzieli. Natomiast nie zmarł w Leszni. Nie ma go w żadnych księgach zgonów. Ślad się urywa. Firma istniała jeszcze do 1924 roku. Oczywiście on mógł zarządzać tą firmą, nie mieszkając w Leszni. Na początku 1924 roku oficjalnie firma została zlikwidowana, więc możemy przypuszczać, że w tym momencie na przykład Hermann Müller zmarł.
1: Co z tego, co on zaprojektował, czy też zbudował, pozostało w Lesznie? Czy są takie rzeczy, których już nie ma? I co jakby wyróżniało ten jego styl?
0: Jest kilka bardzo znaczących budynków, o których należy pamiętać. Jeśli chodzi o stylistykę, to ewoluował od bardzo charakterystycznej w budownictwie miejskim tamtego czasu, neorenesansu, po secesję. Jeśli chodzi o budynki, na początku razem z Hansem Steinem projektowali m.in. kamienice. No to było najbardziej popularne i to były kamienice z takim kostiumie stricte neorenesansowym. Tutaj przykładem takiej kamienicy jest kamienica na placu Metzinga pod numerem 5, taka narożna, przepięknie zdobiona, z loggiami, z bardzo bogatą oprawą drzwi wejściowych. Nieistniejącym elementem, bardzo ciekawym, zaprojektowanym też przez spółkę. I tutaj nie wiemy, który z budowniczych był bardziej, a może obaj równocześnie, nie wiemy. Była nieistniejąca już dzisiaj brama na cmentarz przy kościele Świętego Krzyża. Przepiękna, klasycyzująca, zdobiona elementami typowymi dla ówczesnych nagrobków. Natomiast takim najbardziej znaczącym, samodzielnym dziełem Hermanna Müllera jest zespół, istniejący do dzisiaj zespół kamienic zbudowanych dla leszczyńskiej urzędniczej spółdzielni mieszkaniowej. To są kamienice przy ulicy Przemysłowej i Marcinkowskiego. One powstały na przełomie niespełna 4 lat, dosłownie co kilka miesięcy powstawała kolejna. Mają wspólne podwórko, mają wspólny budynek gospodarczy na tym podwórku. Co więcej, kamienice mają bardzo uproszczoną dekorację. Te najstarsze mają takie pewne drobne elementy nawiązujące jeszcze do tego neorenesansu. Późniejsze są już taki styl z ozdobnikami w stylistyce secesji. Ale ważne jest jedno, można by powiedzieć, że ten zespół kamienic to taki prototyp późniejszego osiedla mieszkaniowego, bo to wszystko zostało bardzo zgrabnie, urbanistycznie zaplanowane. Do dzisiaj tam są mieszkania. Do dzisiaj ten zespół nie stracił na swoim kształcie. Jak Państwo podejdą i zobaczą, na naszej wystawie mamy zarówno plan tego podwórza z rozplanowaniem poszczególnych kamienic, jak i współczesne zdjęcie z drona, które właśnie pokazuje ten układ urbanistyczny i to wszystko zostało tak samo zachowane, więc to wszystko istnieje.
1: Tempo pracy szalone, bo Pani mówi co kilka miesięcy, no to...
0: To taka ciekawostka, bo leszczyńska urzędnicza spółdzielnia mieszkaniowa powstała już w latach 80., ale przez kilka lat nic nie wybudowano. W momencie, kiedy powstały leszczyńskie młyny i ta część Leszna stała się pewnego rodzaju dzielnicą przemysłową, to grunty na tym terenie staniały i właściciel gruntów, pan Ressler, dość tanio, przynajmniej stosunkowo tanio, odsprzedał grunt na budowę tych domów i dlatego, no można by powiedzieć, z kopyta ruszyła budowa i co kilka miesięcy kolejna kamienica. One mają najczęściej 2 piętra. Plany są powtarzalne. To jest to, co później mamy też w blokach, prawda? Takie same układy mieszkań, powtarzalne, równa wysokość tych kondygnacji, niewielka ilość dekoracji.

0: Pół kamienic, willa własna Hermana Millera, zbudowana na początku XX wieku, jest chyba najlepiej zachowaną budowlą całościowo utrzymaną w stylu secesyjnym. Większość leszczynian zna ten budynek, bo przecież przez wiele lat znajdowały się tam wydziały Urzędu Miasta. Ale dopiero kiedy ogląda się ten budynek już teraz po opuszczeniu przez urzędników, to można zauważyć przepiękne secesyjne klamki, secesyjne okuciaki, secesyjny kaloryfer, płytki. Co więcej, układ wnętrz w większości nie został zmieniony. Bardzo ciekawym jest na przykład, wcześniej to było po prostu na stole zamknięte, mogliśmy tego nawet nie zauważyć, bo było zestawione na przykład regałami. Ale między dwoma dużymi pomieszczeniami, salonem i jadalnią na parterze, znajdują się przepiękne rozsuwane drzwi, które pozwalają na połączenie tych dwóch pomieszczeń. No po prostu to była jednorodzinna willa, która na parterze miała głównie pomieszczenia reprezentacyjne, biuro budowniczego, właśnie salon, jadalnię, niewielki salon, a na piętrze sypialnię.
1: Kolejny bohater też już jest w głowie, pewnie tak.
0: Tak, oczywiście już jest cała lista bohaterów, nie będziemy ich zdradzać. Za rok o tej porze na pewno zostanie otwarta kolejna wystawa. Chcielibyśmy w ten sposób właśnie pokazać tą panoramę budownictwa leszczyńskiego z przełomu XIX i XX wieku i przybliżyć zarówno postaci, które tworzyły te budynki, jak i budynki, które bardzo często do dzisiaj mieszkamy albo których używamy, a w ogóle nic o nich nie wiemy. Bo na przykład takim zaginionym budynkiem pana Millera była wielka sala widowiskowa przy hotelu Kaiserhof. To był hotel na ulicy Słowiańskiej w pobliżu poczty. Na jego tyłach znajdowała się zaprojektowana właśnie przez Millera wielka sala widowiskowa na 504 osoby. Później tę salę przebudowano na kino. A ten budynek już większość leszczynian, szczególnie tych starszego pokolenia, dokładnie kojarzy.
1: Wystawa czynna jest do 3 lipca.
2: Osieczna przedstawiła harmonogram tegorocznych wydarzeń plenerowych, które odbędą się w okresie letnim. W planie znalazły się imprezy masowe, zawody sportowe oraz koncerty artystów polskiej sceny muzycznej. Wszystkie zaplanowane wydarzenia będą ogólnodostępne i bezpłatne dla uczestników. Sezon tradycyjnie otworzy impreza plenerowa, czyli Wianki, zaplanowana na 27 czerwca. Wydarzenie odbędzie się na plaży nad Jeziorem Łoniewskim. Głównym punktem programu muzycznego będzie koncert zespołu Poparzeni Kawą 3, wykonującego muzykę z pogranicza gatunku ska, rocka i popu. Tradycyjnym elementem tego święta w Osiecznej jest również wieczorny pokaz pirotechniczny. Jak informuje burmistrz gminy Sławomir Kosmalski, będzie bardzo spektakularnie.
3: W zeszłym roku były takie jakieś protesty, że tam są jakieś ptaki, które nie lubią, gdy jest tak głośno. W tym roku nie było protestów, wszystko się udało bez problemu?
4: Protestów nie było, natomiast nauczeni doświadczeni wystąpiliśmy do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Poznaniu o zgodę na odstępstwa, taką zgodę otrzyma. Odzyskaliśmy, ale pokaz będzie już trzeci raz z rzędu, tak zwany cichy pokaz.
3: 7-minutowy z tego co pamiętam.
4: Tak, mam informację, 7-minutowy. Mam nadzieję, że wywrze wrażenie na tych, którzy przyjadą do Osiecznej. Zapraszamy.
2: Kolejne duże wydarzenie nad Jeziorem Łoniewskim zaplanowano na sobotę 8 sierpnia. Odbędą się wtedy drugie regaty o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna, realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziewiąta Fala. Zawodom sportowym na wodzie będą towarzyszyć działania na lądzie organizowane pod hasłem Hawajskie Wakacje. W ramowym programie przewidziano m.in. plenerowy seans kina nocnego na plaży. W tym dniu w Osiecznej pojawi się także po raz pierwszy w tym sezonie radiowy patrol SK Summer City. Podsumowaniem letniego kalendarza będą dni Osiecznej, które zaplanowano na ostatni weekend wakacji 29 i 30 sierpnia. Dwudniowe święto miasta upłynie pod znakiem koncertów zaproszonych gwiazd. Na scenie zaprezentuje się zespół rockowy Happy Sad oraz wokalista młodego pokolenia Oskar Cems. Podczas finałowego weekendu na miejscu ponownie obecna będzie ekipa SK Summer City, która wspólnie z mieszkańcami i turystami zakończy tegoroczny sezon wakacyjny.
5: Leszno News.
1: Joanna Kaliasz i Tomasz Szymlet to magazyn lokalny w Radiu SK Leszno. Zarzut uszkodzenia ciała usłyszał 40-latek, który brutalnie zaatakował kobietę na jej posesji w Krobi. Miała zamieszczać w internecie nieprzychylne treści na jego temat. Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek na oczach świadków, mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
6: 40-letni mężczyzna przyszedł na posesję pokrzywdzonej i zarzucił jej, że zamieszcza w internecie treści naruszające jego dobre imię. Kobieta zaprzeczyła. W trakcie kłótni kobieta uderzyła mężczyznę w tył głowy. Wówczas 40-latek zaczął ją popychać, chwycił za szyję i uderzył jej głową o betonowy płot. Po Kobieta straciła przytomność i upadła na chodnik z płyt betonowych. Mężczyzna ponownie chwycił ją za szyję i uderzał głową o chodnik.

0: chwili zatrzymania mężczyzna siedział w ogrodzie pokrzywdzonej. Miał przy sobie metalową pałkę owiniętą materiałem, która została zabezpieczona do sprawy. Jak ustalili funkcjonariusze w toku prowadzonego postępowania, przedmiot ten nie został użyty wobec pokrzywdzonej kobiety. Sprawca usłyszał zarzut. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej oraz zakaz kontaktowania się z nią.
1: Brutalnemu 40-latkowi grozi za to kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Koniec uciążliwego sąsiedztwa w Świerczynie. Z centrum wsi zniknie ogromna hodowla 1000 byków, a w jej miejscu w przyszłości powstanie osiedle mieszkaniowe. Posłuchajcie, co na ten temat mówił na czwartkowej sesji Rady Miasta i Gminy Osieczna burmistrz Sławomir Kosmarski.
3: Właścicielem terenu, na którym prowadzona jest hodowla bydła w Świerczynie. To była bardzo rzeczowa dyskusja, rozmowa dość długotrwająca. Pan Wojciech Mróz wykazał zrozumienie naszych problemów i zadeklarował, że ta hodowla zostanie zlikwidowana. Złożył jeszcze jedną deklarację pan Wojciech, że w tym miejscu nie będzie prowadzona produkcja zwierzęca. Dziś mówiliśmy się wspólnie, że będziemy tutaj, poproszę państwa radnych, myśmy procedowali i pracowali nad tym, aby ten teren przeznaczyć docelowo pod zabudowę mieszkaniową. Taki jest też pomysł właściciela, jeżeli uda nam się tutaj to zmienić przeznaczenie tego terenu, to tak to będzie wyglądać. My spróbujemy jeszcze przed uchwaleniem planu ogólnego postępowanie w sprawie danej decyzji o warunkach zabudowy przeprowadzić. Gdyby się udało w ten sposób, to byłaby najszybsza droga do tego, aby umożliwić właścicielowi zmianę i realizację funkcji mieszkaniowej. Oczywiście wygaszenie produkcji to nie będzie kwestia tygodnia, czy dwóch, no to musimy uzbroić się cierpliwość. Wiemy, że jest tam umowa dzierżawy, to są kwestia wypowiedzeń tych umów, ale zostałem też upoważniony do tego, aby do publicznej wiadomości przebieg tej rozmowy podać. W związku z tym wydaje się, że niebawem ten problem w miejscowości Świerczyna przestanie istnieć.
4: Dziękuję bardzo. No myślę, że jest to bardzo dobra informacja. Tym bardziej, że właściciel jest, że tak powiem, za tym, żeby zmienić plan ogólny, który gdzieś tam się, zmiana tego planu wiązała się z jakimiś tam przyszłościowymi, ewentualnymi odszkodowaniami, tak jak burmistrz wcześniej wspominał, a skoro tutaj jest wola, że tak powiem, właściciela nieruchomości czy też działki, to myślę, że w znaczny sposób ułatwi nam to działania. Proszę pan radny Roman Lewicki.
5: Panie przewodniczący, panie burmistrzu, no tak, rzeczywiście to w tym kontekście tych sytuacji w ciągu ostatnich iluś miesięcy wydaje się to bardzo dobra informacja. Jeśli ja dobrze rozumiem, to dziś, z tego co pan burmistrz mówi, dziś możemy oczekiwać, że właściciel nieruchomości formalnie, nie tylko ustnie, ale formalnie złoży wniosek do planu ogólnego, czy chodzi o to, czy bo rzeczywiście upublicznienie dzisiaj tej informacji, ono rodzi moim zdaniem dosyć takie poważne konsekwencje. I teraz chodzi o to, żeby to nabierało realnych, formalnych kształtów.
3: No oczywiście, taka była deklaracja pana Mroza. Tak, będziemy próbować tutaj wniosek do planu ogólnego procedować. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli uda nam się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy to przeprowadzić postępowanie rejestracyjne, to je przeprowadzimy jeszcze przed uchwaleniem planu ogólnego, tak by właściciel miał też gwarancję, że na tym terenie będzie mógł zainwestować i przeznaczyć ten teren pod zabudowę mieszkaniową. No i tyle, no bardzo się cieszymy z tego faktu. I cóż, czekamy teraz na wygaszenie produkcji.
2: Nowoczesne mieszkania komunalne w Rawiczu nie dla wszystkich. Rada Miejska przyjęła zasady wynajmu lokali. W czerwcu ruszy nabór, a burmistrz Grzegorz Kubik wskazuje, kto ma największe szanse.
6: Z tego wstępnego założenia chcemy, żeby połowa z tych mieszkań była przeznaczona dla osób, które Zakład Usług Komunalnych będzie chciał przenieść z budynków starych w Starym Mieście do tych nowych mieszkań, żeby móc przygotować te budynki na termomodernizację i remonty. Stan państwo znają, to nie muszę mówić, jak wiele z nich wygląda, więc to jest jakby ten etap i w dalszym etapie będziemy chcieli te budynki remontować i znów wprowadzać do nich osoby, które mieszkają w budynkach wymagających remontu, czyli to jest taki proces długotrwały, a pozostała część to osoby, które na dzień dzisiejszy nie mają przydziału mieszkań komunalnych, także no, to będzie te dodatkowe 50 mieszkań według oczywiście tych samych kryteriów. Trzeba to przeanalizować. Na pewno, jak tak sobie gdzieś podsumowałem, te różne kryteria preferują na pewno osoby z rodzin wielodzietnych, osoby, czy rodziny generalnie wielodzietne, ale też i osoby z niepełnosprawnościami. Wiadomo, kwestie dochodowe, no to jest jakby temat poza, bo on jakby wynika z innych uregulowań, ale przede wszystkim jakby te dwie grupy osób, które tam według tej punktacji będą preferowane.
2: Premiowane będą również pracujący mieszkańcy, którzy uczciwie płacą w Rawiczu podatki.
1: W poniedziałek 1 czerwca wchodzi w życie nowy rozkład jazdy autobusów miejskich. Kursować będą częściej, bo tabor powiększył się o elektryki, mówi Stefan Szymański, dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.
7: Czas między poszczególnymi autobusami w szczycie będzie 20 minut, czyli skracamy czas przejazdu oraz zwiększamy liczbę autobusów na naszej trasie.
1: Z początkiem czerwca zlikwidowana zostanie linia 9, a jej zadania przejmie 6. Szczegóły zmian sprawdzicie na stronie internetowej MZK w Lesznie i jego Facebooku. Koniec z nielegalnym przechodzeniem przez jezdnię. Na ulicy Narutowicza koło skrzyżowania z Marcinkowskiego w Lesznie powstało nowe przejście dla pieszych, mówi Grzegorz Rusiecki, prezydent Leszna.
8: Odpowiadamy na te wnioski, które mieszkańcy do nas zgłaszają. W przypadku ulicy Narutowicza to była interpelacja pana radnego Andrzeja Strzężawego, który zwrócił uwagę na to, że no nie ma jak legalnie przejść w tej przestrzeni między Parkiem Kościuszki a Rynkiem. W związku z tym pojawiły się dodatkowe pasy. Z kolei na ulicy Niepodległości na odcinku od Ronda Inki do Alei Konstytucji 3 Maja pojawiły się ciągi pieszo-rowerowe. To jest taka kontynuacja dla rowerzystów, którzy poruszają się od ulicy Grunwaldzkiej w kierunku ulicy Konkolewskiej. Tworzy to spójny system ścieżek rowerowych. W tym roku planujemy jeszcze taki ciąg zmodernizować na odcinku od Ronda Inki do nowo budowanego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi Świętego Jakuba. Chodzi tutaj przede wszystkim o stworzenie dobrego takiego całego systemu komunikacji rowerowej w mieście, ale też bezpiecznych przejść dla pieszych. To na ulicy Narutowicza to pierwsze, natomiast nie ostatnie. Planujemy kolejne w tym roku, tak właśnie, żeby mieszkańcy mogli bezpiecznie przemieszczać się po mieście.
1: Nowe przejście pieszo-rowerowe wymalowano także przy alejach Jana Pawła II, przy zjeździe do hali Trapez oraz Centrum Handlowego Manhattan. Znów będzie okazja pomóc Liliance z Konkolewa. W weekend 13 i 14 czerwca w Lesznie odbędzie się trzeci ultramaraton wsparcia. Oprócz biegania i maszerowania z kijkami zaplanowano także piknik rodzinny i atrakcje dla dzieci.
9: Maria Hampel, współorganizatorka razem z mężem, organizujemy wydarzenie, trzecią edycję ultramaratonu wsparcia. Formuła zostaje ta sama, organizujemy bieg 24-godzinny. To jest okienko, otwarta trasa biegowa na 24 godziny. Można biegać bądź maszerować. W tym roku mamy już profesjonalny pomiar czasu, więc każdy będzie mógł rywalizować i sprawdzać po prostu swoje międzyczasy. Zbieramy, tak jak w zeszłym roku, zbiórka jest na Liliankę, na jej leczenie i rehabilitację. Aktualnie trwają już licytacje.

0: Marcin Dopuszek. Piknik i start będzie na ulicy Jesionowej 13 na placu studia treningowego Red Light. Zapraszam wszystkich serdecznie.
1: Przypomnij, kim jest Lilianka, mała dziewczyna z wielkimi problemami.
0: Dokładnie, Lilianka, dziewczynka, która urodziła się z niedożywieniem i z niedotlenieniem. No i potrzebne jest leczenie i rehabilitacja. Pierwsza edycja była dla chłopca, dla Huberta, druga i trzecia edycja jest dla Lilianki.
1: Podczas tej ostatniej, jak bardzo udało się jej pomóc?
0: Podczas ostatniej zbiórki zebraliśmy około 13 tysięcy.
1: Najważniejsze będzie to bieganie lub chodzenie. Chyba wszystko ty będziesz dźwigał na barkach, będziesz takim i motorem, i przewodnikiem.
2: Tak, dokładnie.
1: Mówi Patryk Hampel, współorganizator Ultramaratonu Wsparcia.
2: Będę też biegaczem, będę uczestniczył w tym wydarzeniu. W tym roku też mamy taką, można powiedzieć, nowość. Studio COVID-19 organizuje coś takiego, że będzie bieg, a później przez godzinę będą walczyć na wioślarzach. Troszkę inna formuła, nie każdy lubi biegać, przyłączyli się do nas, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Czyli zwykły taki, powiedzmy, Kowalski, jak nie będzie chciał biegać, to też będzie mógł powiosłować?
2: Jak najbardziej.
1: Dobra, a co do tego biegania, to gdzie, którędy, jak dużą trasę można w tym czasie 24 godzin pokonać?
2: Rekord trasy to jest 150 km. Wiemy, że w tym roku kilku śmiałków będzie chciało pobić ten rekord. W Kijkach rekord trasy jest 60 km. Też tam jakieś słuchy doszły, że ktoś tam będzie atakował ten rekord, żeby pokonać to na spacerze w Kijkach. Teoretycznie sądzę, że jak dobrze pójdzie, 200 km w 24 godziny.
1: Pogoda, pamiętam, że bywała różna chyba podczas ultramaratonu i nieważne, czy pada, czy grzeje słońce, to się impreza odbędzie.
2: Tak, oczywiście. Najlepiej jakby było słoneczko chociaż przez ten piknik, bo biegacze później w deszczu, oni sobie poradzą. Ale wiadomo, jak będzie słońce, będzie większa chęć, żeby przyjść po prostu na piknik i jak najbardziej pomóc Liliance.
1: Impreza się rozpoczyna o 10:00 i to najpierw jest to jakiś wspólny trening dla tych, którzy sportowo podejdą do sprawy?
2: Tak, start jest o godzinie 10:00, wiadomo, troszkę wcześniej będzie rozgrzewka, już takie przygotowania, no i wielkie takie otwarcie, honorowy start i hej.
1: Powiedzmy o atrakcjach tego pikniku, co tam się będzie działo, kto może przyjść, czy trzeba coś brać ze sobą, poza powiedzmy tymi pieniążkami, żeby pomóc Liliance.
0: Uśmiech zabrać ze sobą, a oprócz tego nic więcej nie potrzeba. Na miejscu będzie można skorzystać z wypieków i innych pysznych rzeczy z koła gospodyń wiejskich, z Konkolewa. Będzie OSP, również z Konkolewa. W zeszłym roku też uczestniczyli razem z nami. Pizza Kropla Oliwy będzie nas wspierała. Tutaj też dziewczyna będzie plotła warkoczyki. Także sporo atrakcji, animacje dla dzieci, maskotki. Także sporo będzie się działo i zapraszamy wszystkich.
1: To wszystko głównie w sobotę, tak? Bo w niedzielę o 10:00 będzie koniec.
0: Tak. Cały piknik odbywa się w sobotę od 10:00 do 15:00 i w niedzielę o godzinie 10:00 zamykamy trasę, robimy ostatnie honorowe przejście po trasie, zbieramy wszystko, sprzątamy po sobie i zamykamy całe wydarzenie.
1: To jest też noc. I to też się w nocy dzieje, tak? Czy jednak jak już wszyscy śpią, to wy też odpuszczacie, a nikt nie widzi?
2: Walczymy ponad 24 godziny. Jeżeli weźmiemy całą organizację, no to wychodzi 30 godzin.
1: Przypomnę, Ultramaraton Wsparcia 13 i 14 czerwca na Jesionowej w Lesznie. Mania, poza podium brązowego kasku w Grudziądzu rywalizowali najlepsi polscy juniorzy do lat 19 na żużlu. Z uwagą obserwowaliśmy Kacpra Manię, zawodnika FOGO Unii Leszno, który wciąż szuka optymalnej formy. W tej imprezie był bliski podium.
3: Wychowanek Unii Leszno był nierówny, rozpoczął od drugiego miejsca, ale potem zaliczył potężną wpadkę, przyjeżdżając na końcu stawki. Żużlowiec Byków pozbierał się jednak, bo w trzeciej i czwartej serii meldował się na mecie na pierwszym miejscu. Przed ostatnią serią pojawiła się szansa na wskoczenie na najniższy stopień podium, ale trzeba było wygrać. Na przeszkodzie stanął jednak Bartosz Bańbor, który tak mocno zamknął manię, że ten spadł na trzecie miejsce. W efekcie nasz zawodnik zgromadził 9 punktów i zajął 7 miejsce. Najrówniej jeździli faworyci Kevin Małkiewicz z miejscowego GKM-u oraz Maksymilian Pawełczak z Polonii Bydgoszcz. Obaj zgromadzili po 13 punktów i o zwycięstwie w imprezie decydował bieg dodatkowy, który na swoją korzyść rozstrzygnął utalentowany junior gospodarzy. Także o najniższy stopień podium rywalizowano w nadprogramowym wyścigu, bowiem po 10 punktów zgromadzili wspomniany Bańbor, Igor Kordun ze Stali Gorzów oraz wychowanek leszczyńskiej Unii, który w lidze zdobywa punkty dla ROW Rybnik, Jakub Żurek. Tu doszło do największej niespodzianki turnieju, bo wyścig ten wygrał żużlowiec z Gorzowa, na którego przed imprezą na pewno nikt nie stawiał. Żurek przyjechał drugi, ostatecznie w całej imprezie był czwarty, a Bańbor, należący do grona głównych faworytów, nawet do końcowego zwycięstwa zamknął stawkę biegu dodatkowego i sklasyfikowany został ostatecznie na

0: PiS. Dzień
1: Cześć,
0: dobry.
1: Michał, dzień dobry. Ja cieszę się jeszcze bardziej, że mogę tutaj być i że zechciałeś wesprzeć moją twórczość.
0: No dobrze, na podziękowania to przyjdzie czas, jak zostaniesz wielką gwiazdą, odbierzesz jakąś nagrodę Grammy albo inną, to wtedy tam podziękujesz Akademii i najwyżej Radiu SK.
1: Tego mi życzysz.
0: Tego ci życzę, oczywiście. Rzeczywiście Dziękuję. Nasze drogi się splotły już kilka ładnych miesięcy temu, kiedy podesłałaś mi swoją piosenkę, która miała ukazać się na ścieżce dźwiękowej do filmu Druga Furioza, o czym za chwilę sobie jeszcze pogadamy. I ja już wtedy czułem, że coś w tej muzyce jest takiego, co mnie pociąga, a z każdą kolejną propozycją czułem to coraz bardziej i dlatego postanowiłem cię dzisiaj tutaj zaprosić, żeby trochę świat o tobie usłyszał, bo mam wrażenie, że jak zrobię to jako jeden z pierwszych, to będę potem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Taką coś przewiduje przyszłość.
1: To słuchaj, bardzo się cieszę.
0: Chyba, że wywiniesz jakiś numer po drodze. To wtedy będzie gorzej.
1: Nie mam zamiaru, tylko te muzyczne numery.
0: Bardzo dobrze. To na tym się skupmy. Dzisiaj akurat sprowadza cię premiera kawałka Nonsense. To jest już kolejny singiel, który serwujesz swoim słuchaczom, których z singla na singla przybywa. Ale rzeczywiście, żeby cię trochę przybliżyć, to może cofnijmy się do czasu tego filmu, do kawałka Serce, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej sequela Furiozy. Tak, no właśnie, opowiedz w ogóle, jak to się stało, że twoje serce, czyli twoja piosenka, nagle stała się częścią filmu i tak naprawdę też dzięki temu całkiem nieźle zaistniała.
1: Wiesz co, ja podesłałam sama reżyserowi, Cyprianowi, moją twórczość. Jeszcze w większości na etapie demówek, dlatego że no, wiedziałam, że realizują drugą część właśnie tegoż filmu. I sama postanowiłam sobie dać na to szansę, żeby ktoś mógł tą moją twórczość usłyszeć, bo no, jak dobrze wiesz, ja byłam jeszcze przed debiutem, więc tak naprawdę nie było żadnych szans na to, żeby ktoś zapukał sam do moich drzwi i powiedział: słuchaj Sara, chciałbym zagrać, wiesz, chciałbym użyć w filmie twojej piosenki. Ja też wychodzę z tego założenia, że naprawdę trzeba umieć samemu walczyć o te marzenia. I wiesz, to nie jest tak, że to przyfrunie z nieba i samo się wydarzy. Więc nauczyłam się tego, żeby sama wychodzić naprzeciw, wiesz, swoim marzeniom. A to
0: dlatego też tutaj dzisiaj jesteś. To jest w ogóle świetne podejście, uważam. Chociaż podejrzewam, że to nie jest też tak, że od razu pierwszy mail czy pierwsza wiadomość i od razu sukces. Podejrzewam, że po drodze, zanim trafiłaś do reżysera tego filmu i zanim się udało, to z innymi może projektami, z innymi pomysłami wcale tak nie było, ale cię to nie zraziło. No chyba, że to był złoty strzał pierwszy.
1: To był złoty strzał.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. Wiesz, to nie było tak, że ja podsyłałam wielu reżyserom i licząc na to, że może tam z którymś się uda, to był naprawdę ten złoty strzał. Życie mi naprawdę już...
0: To ty takim, masz duże szczęście.
1: Też tak uważam, wiesz, do ludzi. Najbardziej do ludzi. I uważam, że to, jakich mam ludzi w ogóle obok, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, teledysków i w ogóle wszystkiego wokół tego, to jest największy mój sukces, wiesz? Jeżeli coś do tej pory mogę tym sukcesem nazwać, to właśnie to jest to i mówię to zupełnie szczerze.
0: Powiem ci, że rzeczywiście w takim razie twoja historia może być inspiracją, ale też pokazuje, że to szczęście jest potrzebne.
1: Również.
0: Jak się poczułaś, kiedy się dowiedziałaś, że rzeczywiście Serce trafi na ścieżkę dźwiękową do filmu?
1: Ojejku, co się działo ze mną wtedy? Słuchaj, to był śmiech przeplatany z płaczem, ze wzruszeniem. No naprawdę, to był taki moment, w którym... No bardzo mocno dmuchnęło to w moje skrzydła i mimo, że wiesz, no liczyłam na to, że któraś piosenka rzeczywiście wpasuje się w ten film, no bo to, że Cyprianowi podobała się moja twórczość, to jest jedno, ale to, żeby gdzieś tam się to wpasowało i po prostu, żeby on jako reżyser ocenił, że to jest spójne i pasuje do jakiejś sceny, to jest drugie. No i czekałam, wiesz, jak na szpilkach, no przysłowiowo, na tą wiadomość i jak już rzeczywiście to się potwierdziło, no to poczułam ogromną radość i naprawdę wdzięczność.
0: Ale dobra, Serce to jest taki kawałek, który brzmi rzeczywiście już profesjonalnie, jest świetnie zrobiony. No, wcześniej musiałaś coś robić. Jak ta droga twoja muzyczna wyglądała przed tym Sercem?
1: Wiesz, wcześniej ja tworzyłam muzykę, ale to nie była jakaś szalona ilość. To wiesz, ja tak naprawdę miałam kilka utworów. Miałam w życiu dwa tak naprawdę podejścia z pracy z producentem muzycznym. No i to jest też właśnie ta kwestia, że ja czekałam na odpowiednią osobę, z którą zgram się muzycznie, z którą wydarzy się muzyczna chemia i wiesz, i to wcale nie są bzdury, że takie rzeczy naprawdę muszą się wydarzyć, żeby móc iść dalej. No i tutaj właśnie spotkało mnie to szczęście, że zgraliśmy się z Pawłem Samperem Bogartem, właśnie z moim producentem i no to też jest jego zasługa, to jak to brzmi. Również Staszka

0: Koźlika, którego pozdrawiam. Jakoś tak wychodzi, że zawsze go pozdrawiam, słuchaj, podczas jakichś rozmów, ale lubię to robić. Bardzo też doceniam to, co... To jak Staszek potrafi oszlifować nasze piosenki w postaci, wiesz, i realizacji nagrań, miksu, masteringu. No i to wiesz, no to jest też zasługa właśnie tych wspaniałych panów.
1: To, że film, do którego trafiło serce, był sukcesem, sprawiło też to, że twoja piosenka gdzieś zaczęła wiralować, można nawet tak chyba powiedzieć, że trafiać do wielu osób. No okej, okay, no jakby zaczęła budzić zainteresowanie wielu osób, bo rzeczywiście w dość ważnej scenie tam się pojawia i pasuje idealnie do tego filmu. Potem za tym się pojawiła nominacja do odkryć w ramach bestsellerów Empiku, więc tak naprawdę szalone zaczęło się bardzo szybko dziać. Czy nie za szybko, pytanie?
0: Nie czuję tak, że za szybko, aczkolwiek dalej chyba nie dowierzam, że coś takiego spotkało mnie zaledwie na parę miesięcy po debiucie i naprawdę nie wiedziałam, że takie rzeczy mogą się dziać. I wiesz, na pewno to nie sprawiło tego, że ja postanowiłam zwolnić tempo, bo wiesz, a już coś się takiego wydarzyło, no to ja już nie muszę aż tyle nad tym pracować. A właśnie w drugą stronę to zadziałało, że ja po prostu mam jeszcze większą motywację i jak dostałam już taki mocny sygnał, że to naprawdę ma sens, choć ja sama, wiesz, czułam i wierzyłam, że to, co robię, ma sens, no to stwierdziłam, że idę naprawdę dobrą drogą. Po prostu swoją, że to się opłaca.
1: No i jesteśmy w momencie, kiedy ukazuje się singiel pod tytułem Nonsense. Cały czas obracasz się właśnie w takim nurcie muzyki elektronicznej, ja bym powiedział takiej ciemnej trochę, zresztą jak gadaliśmy czy wymienialiśmy maile wokół tego utworu czy poprzednich, to rzeczywiście zwróciłem uwagę ci na to, że to jest takie bardzo mocne, ciemne, takie transowe troszeczkę, w sensie, że potrafi cię tak wciągnąć w taki trans, że to mi się kojarzy z taką nocną jazdą samochodu, albo ewentualnie z jakimś takim rzeczywiście zaawansowanym stadium imprezy.
0: Wiesz, może to wynika z tego, że mnie inspiruje bardzo jazda samochodem w nocy. Naprawdę.
1: No, czyli
0: więc
1: się zgadza.
0: Bardzo mi się podobają te wszystkie określenia i to, jak to czujesz. I tak naprawdę to, w jaki sposób czujesz moją muzykę, jest dla mnie najlepszą nagrodą, bo ja właśnie tak chciałam, żeby ludzie tą muzykę poczuli. I jeżeli rzeczywiście to się udaje, to bardzo miło mi jest to słyszeć. Tak jak powiedziałam, jazda samochodem, nocna jazda samochodem bardzo mnie inspiruje i właśnie podczas nocnej jazdy samochodem przyszła do mnie też koncepcja mojego debiutanckiego albumu, której jeszcze, wiesz, nie zdradzam, bo jeszcze sobie daję na to chwilę, no ale już niedługo.
1: I rozumiem, że te piosenki cały czas powstają.
0: Tak, ale jeżeli chodzi o pierwszy debiutancki album, to no już w 90% wszystko jest gotowe.
1: Skupmy się jeszcze przez chwilę na Nonsensie. Co to jest za numer? Gdybyś miała go teraz trochę zareklamować, mówiąc krótko, to właśnie do jazdy samochodem, do kogo on powinien trafić?
0: Może zacznę od tego, że ja ten utwór tworzyłam w takim etapie swojego życia, w którym jeszcze ta wiara w siebie była naprawdę bardzo mocno zachwiana i przed tym, zanim poznaliśmy się z Pawłem i zaczęliśmy razem działać i zaczęłam tworzyć to, o czym marzę, to nie do końca wierzyłam, czy to rzeczywiście może się wydarzyć. I napisałam ten utwór właśnie w takim momencie życia, ale chciałam, żeby on brzmiał, żeby nie brzmiał dobijająco. Dlatego on jest taki lekki, dlatego też, wiesz, przed refrenem pojawia się na, które nie jest, wiesz, tylko takim, powiedzmy, zapychaczem i żeby to człowiekowi gdzieś tam zostało w głowie, tylko jest to celowy zabieg, żeby pokazać, że ja sama siebie hamowałam, wiesz, i że dobijałam się, tak nie wierzyłam w siebie, a tak naprawdę to jest jeden wielki nonsens, bo wszystko zależy ode mnie.

0: kolejny sukces już na koncie i to możemy zdradzić, bo to już jest oficjalna informacja, że zakwalifikowałaś się też na legendarny i kultowy dla wielu festiwal w Opolu do konkursu debiutów.
1: Zgadza się, to też jest szalone. I jeszcze nie dociera do mnie. Tym bardziej, że ponoć w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń, jeżeli chodzi właśnie o debiuty. No ogromnie jestem wdzięczna za tą szansę i postaram się zrobić wszystko, żeby ten mój występ rzeczywiście był, wiesz, zapamiętany.
0: Z tego co wiem, to tam jeszcze inna piosenka wchodzi w grę, prawda? Tam chcesz
1: tak,
0: zaprezentować
1: piękne.
0: Jeszcze inną odsłonę
1: piosenka
0: swojej
1: piękne,
0: twórczości.
1: Wiesz, intuicja mi tak podpowiedziała, żeby zgłosić właśnie tą piosenkę. Ta piosenka była drugim moim singlem. A tak naprawdę pierwszym jakby rozdziałem tej historii, bo ja zawsze piosenkę Serce opisywałam i będę opisywać jako takie intro, wiesz, moich działań. To taka trochę filmowa historia. Miękne rozpoczęło tą albumową historię i te rozdziały, bo tak sobie to określam, że to są rozdziały po prostu mojej historii, którą chcę opowiedzieć. Nie zastanawiałam się, wiesz, długo nad tym, którą piosenkę zgłosić. Jakoś tak czułam, że coś tą piosenkę czeka, wiesz? I jak na razie moja intuicja nie zawodzi.
0: Czym jest dla ciebie festiwal w Opolu? Bo jesteś przedstawicielką młodego pokolenia. Mam wrażenie, że te festiwale tego typu, jak Opole czy Sopot, trochę już straciły ten taki element kreowania przebojów. Są to imprezy skierowane do takiego masowego odbiorcy telewizyjnego, który po prostu lubi dostać to, co lubi, czyli piosenki, które zna. Skąd to Opole u ciebie w takim razie?
1: Wiesz, to nie jest tak, że ja chciałam dla zasady się zgłosić, żeby po prostu wystąpić w Opolu, bo zawsze się mówiło, że to jest, wiesz, legendarna scena i fajnie jest się tam znaleźć. Myślę, że trochę, będąc szczera, liczyłam na to, że jeżeli uda mi się dostać, to będę miała taką ogromną satysfakcję z tego, że można znaleźć się na tak dużej scenie, która, no nie oszukujmy się, jednak za legendarną jest uważana, że można tam wystąpić z muzyką, którą naprawdę robi się od serca, która nie jest muzyką komercyjną, jakkolwiek to nie brzmi. I z tego czuję taką największą satysfakcję. A też dyrektor mojej szkoły podstawowej, która bardzo mocno wspierała mnie muzycznie, już śpiewałam od najmłodszych lat, oni bardzo mi w tym pomagali. Życzył mi, słuchaj, na koniec mojej przygody z tą szkołą, jak stawałam się absolwentką, żebym znalazła się w tym Opolu. I jakoś tak mi to zostało w głowie, wiesz? Ja nawet ogłaszając to, gdzieś tam o tym wspomniałam No, od najmłodszych lat to gdzieś tam się działo w głowie, więc... Ale wiesz, też nie chciałam robić niczego na siłę, żeby po prostu się tam znaleźć, tak jak mówię, żeby tylko być. Ale z taką muzyką, którą bardzo czuję.
0: No to jest akurat super, że ten konkurs debiutów wrócił trochę do właśnie wykonywania swojej muzyki i pozwala na to, bo były takie różne projekty, że często ci debiutanci byli ubierani w jakieś covery, w jakieś piosenki, które do nich za bardzo nie pasowały, a tu rzeczywiście dostajemy zestaw artystów, którzy mają zaprezentować siebie i to, co tworzą na co dzień, więc to też może być jakaś trampolina do kolejnego sukcesu i no, możliwość dotarcia do trochę innego widza, do trochę innego odbiorcy.
1: Tak, wiesz, ja też jestem bardzo głodna grania na scenie. A wiesz, jak wyglądają początki. Więc ja też podchodzę do tego w taki sposób, że jak tylko pojawia się jakaś szansa, inaczej, że ja mogę sobie dać, wiesz, na to szansę, żeby wystąpić na dużej scenie i po prostu przeżyć takie niesamowite emocje, których jestem głodna, to chcę sobie na to pozwalać. I bardziej tak o tym myślę. Gdyby rzeczywiście te debiuty wyglądały w inny sposób i ja bym nie mogła siebie wyrazić, możesz mi wierzyć lub nie, ale nie czułabym, że muszę to dla zasady zrobić.
0: Sara Girgis dzisiaj w studiu Radia SK. Powiedz mi, gdzie będziesz, jak spotkamy się za rok o tej porze? Pytanie trochę jak z rozmowy kwalifikacyjnej w korporacji, ale...
1: Może to banalnie zabrzmi, ale mam nadzieję, że w tym samym miejscu, wiesz? Dlatego, że czuję, że nie sądziłam, że mogę osiągnąć takie szczęście i to jest dla mnie najważniejsze, żeby po prostu być szczęśliwą. A robię to, co kocham, realizuję się i już bardzo doceniam to, co się dzieje w moim życiu.
0: Pięknie, stawiam tu kropkę, chociaż tak naprawdę życzę ci, żeby do tego wszystkiego jednak doszły jeszcze jakieś konkretne, nie wiem, sceny, festiwale, to co cię gdzieś tam kręci, może jakieś uznanie na listach hitów radiowych, czy gdziekolwiek indziej, gdzie będziesz mogła się pokazywać ze swoją muzyką. Powodzenia.
1: Ja będę, wiesz, no przeszczęśliwa oczywiście z tego powodu, ale już doceniam to, co się dzieje. Ja po prostu wierzę, że jak człowiek pracuje nad czymś, co naprawdę chce robić, to musi to się udać.
0: I to nie jest nonsens.
1: To nie jest nonsens, dokładnie.
0: Wbrew
1: to jest
0: tytułowi
1: przekorne.
0: Nowego singla Sary Girgis. Bardzo polecam tę piosenkę, zwłaszcza właśnie na takie ciepłe wieczory, albo do tej nocnej jazdy samochodem. Ja akurat nie jestem kierowcą, więc nie wiem, ale wyobrażam sobie, że brzmi to dobrze.
1: No może kiedyś ja cię zabiorę na przejażdżkę.
0: Jesteśmy umówieni. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję ci, Michał, najpiękniej.
2: Tu Michał Hanczak, witajcie. Za chwilę w Radiu SK spotkanie z Igorem Herbutem, ale najpierw kilka muzycznych zapowiedzi.
3: SK Music News.
2: Za chwilę czerwiec, a to oznacza, że przed nami Warsaw Music Festival. Z jednej strony szykuje się coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Warsaw Music Festival to 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas, Armin van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, no a do tego zagrają jeszcze m.in. Benny Benassi, bracia Kacperczyk, Trips, Alien i Mighties czy Calvi i Remi. To na stadionie warszawskim Legii 13, 17 i 20 czerwca. Zaprasza was Radio SK.
3: SK Music News.
2: Na po czerwcu lipiec i kolejna impreza, którą warto już teraz zapisać w kalendarzach, tym razem dla fanów hip-hopu. 8 lipca w Sławie startuje Rap Stacja, no i będzie to jubileuszowa 10. edycja. Szykuje się gruby line-up, bo po 4 latach na festiwal powraca PZ, a wśród ogłoszonych już artystów są m.in. BDOS, Oki, White 2115, Gibbs, Kuban, Fukaj czy Problem. Rap Stacja w tym roku odbędzie się pod patronatem stacji radiowej, którą znacie doskonale, SK. Oczywiście was zaprasza.
3: SK Music News.
2: Lipiec to także Łódź Summer Festival, czyli wielka plenerowa impreza, na którą nie potrzeba biletów. Od 24 do 26 lipca w Łodzi pojawią się m.in. Timbaland, Bastille, Rudimental ze swoim DJ setem, a także Zalia, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska i mocna reprezentacja polskiego hip-hopu. PZ, BDOS, Whitechor, Problem, Żabson i wielu innych. Wystąpi tam też Natalie Imbruglia, która z pewnością zaśpiewa swój nieśmiertelny hit Torn. No, każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Łódź Summer Festival za niecałe 2 miesiące.
3: SK Music News.
2: Ostatnio bardzo często słyszymy go na antenie Radia SK w tegorocznym hymnie męskiego grania, czyli w hicie Nareszcie. Razem z Vito Bambino i Zalią nagrał go Igor Herbut. Tego lata będzie można spotkać go na koncertach w ramach tej słynnej trasy, no ale wokalista zapowiedział też premierę nowego, solowego albumu. Płyta Żeremie ma ukazać się jesienią. Tyle o przyszłości, teraz jednak cofniemy się w czasie, bo Igor Herbut powspomina trochę swoje różne pierwsze razy.
4: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
5: To jest... No, nie wiem, dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu, jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
2: Mój pierwszy muzyczny idol?
5: Światosław Wakarczuk, Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
2: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
5: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba 5-krotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
2: Mój pierwszy raz w talent show.
5: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I no i dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
0: Mój pierwszy hit.
5: To chyba Będę z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojąc na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie... bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on, bo słuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza wiśnią. To ciekawe. Ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem ESCA Music Awards.
0: Ja pamiętam ESCA Music Awards, ja pamiętam to, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No, to było zabawne, ale miałem miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. Jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mm. Się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: Moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy i te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej. A ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal. sytuacja i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem. Nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie. To było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej. I to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach, po prostu to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój Pierwszy Raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. A tymczasem przygotowałem dla was jeszcze historię powstania pewnego znanego kawałka.
2: SK Music News.
0: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil, a szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. Ozniał jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you. W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W, podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w 7 niebie.
2: SK Music News.
3: Ready, jestem.
0: Jesteś
3: muszę
0: ready?
3: Podpisać potem. Mam,
0: podpiszesz mi. Mam. Słuchajcie, ja się pochwalę, bo rzeczywiście Paula Roma przyniosła mi swój nowy album na winylu i obiecała, że mi go podpisze. No chciałbym się nim podzielić, ale dostałem jeden i wierzcie mi, no bardzo chcę go zostawić dla siebie, ale mam nadzieję, że wy posłuchacie, sięgniecie po te piosenki i trochę was zachęcimy tą rozmową, bo rzeczywiście w studiu Radia SK Paula Roma, Michał Hanczak z tej strony. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bonżurek. Wypiekłam dzisiaj naprawdę prosto z tłoczni. Jest jeszcze cieplutki jak bułeczki.
0: No czuję jakby ten z patelni ten.
3: No naprawdę, to jest pierwsza sztuka, gdzie biegłam z nim, aż się spóźniłam dzisiaj na ten wywiad, powiedzmy sobie otwarcie, właśnie dlatego, że czekałam, żeby ci szczerze dać tę płytę wypieczoną, cieplutką do rąk.
0: Doceniam, wybaczam spóźnienie i
3: dziękuję.
0: Czuję się wyróżniony tym, że jako pierwszy dziennikarz muzyczny dostałem fizyczny winyl od
3: tak
0: ciebie.
3: Jest.
0: Ale nie dlatego cię zaprosiłem, żebyś dawała mi prezenty. Od razu
3: ale ja
0: to
3: lubię
0: mówię.
3: Dawać prezenty.
0: Ja bardzo się cieszę z tego powodu, to piękne, ja również. Natomiast rzeczywiście uważam, że warto o twojej twórczości pogadać i warto ją promować. Zresztą widzimy się tutaj nie po raz pierwszy. Ostatnio
3: tak
0: widzieliśmy się przy okazji premiery piosenki Nie Wypada i to już prawie rok minął od tego czasu.
3: Tak jest, tak
0: więc
3: jest.
0: Ta płyta powstawała.
3: Półtora roku powstawała, tak.
0: Nosi tytuł Z Resztek.
3: Tak.
0: I teraz wyjaśnij ten tytuł.
3: Z jakich resztek?
0: Z resztek, nie wiem, kreatywności, czy z resztek wolnego czasu, bo
3: dobrze,
0: jesteś też
3: się
0: przecież
3: kojarzy.
0: Pracującą mamą.
3: No
0: czy,
3: tak, to
0: czy
3: jest zaczepny tytuł. Taki miał właśnie być. Tak naprawdę to jest z resztek emocjonalnych, z jakichś tam resztek miłosnych, z resztek tęsknoty, z resztek żalu, bólu, z każdych resztek, które w ogóle możemy sobie wyobrazić. Jest to często z resztek frustracji, często jak jesteś czymś zdenerwowany, zmęczony, masz dosyć. Ta płyta to skrawek, po prostu zapis moich 2 lat ze wszystkich resztek życiowych, jakie w ogóle przyszły do mnie przez te 2 lata.
0: Brzmi trochę złowrogo, tak naprawdę, bo to się tak kojarzy, jakby niewiele zostało i tam tylko tak wyłuskałaś.
3: Specjalnie tak zrobiłam. wybrałam specjalnie, ale zapewniam, że te piosenki to nie są odpadki, to nie są te resztki, takie wiecie, obierki, które się obiera ziemniaki i po prostu gdzieś tam spadają, no tylko to są piosenki, które faktycznie pieczołowicie bardzo mocno gotowałam. To jest fajne też, że podzieliłam album na śniadanie, obiad i kolację i to wygląda jak takie menu i serwuję to na stole. Będziemy też robić specjalne w warszawskiej restauracji, specjalne menu Pauli Romy, które będziecie mogli degustować. Poinformuję na swoich social mediach, proszę śledzić i będzie można takiego muzycznego menu w daniach po prostu spróbować.
0: No bo właśnie, nie wiem czy pamiętacie, ale Paula Roma to nie dość, że świetna artystka, piosenkarka, autorka piosenek, to również zapalona miłośniczka gotowania i w sumie każda nasza rozmowa gdzieś
3: zawsze
0: dotyka jedzenia.
3: Zawsze lądujemy
0: od samego
3: w jedzeniu.
0: Uwielbiamy też o tym rozmawiać i tu przy tej płycie
3: dokładnie
0: znowu się ten pomysł jeden z drugim łączy, czyli jeden świat, ten muzyczny z tym kulinarnym.
3: Tak jest, tak jest.
0: I rzeczywiście mamy tutaj 11 dań na tej płycie. Zresztą ten tytułowy kawałek, on jest taki najmocniejszy emocjonalnie rzeczywiście.
3: Tak, tak. I on wyszedł podczas premiery mojej płyty. Tam jest takie długie solo dętki, czyli trąbki, o którym mi się zawsze marzyło. I postanowiłam po prostu ten premierowy utwór zrobić dokładnie taki, jaki ja czuję z tych resztek emocji, serca i sił. No i ten utwór jest taki chyba właśnie najbardziej taki mocny. On opowiada o utracie tej resztki. Jak już nic po prostu nie zostaje, to ty musisz wziąć tę resztkę i zbudować siebie na nowo, więc wydźwięk jest bardzo pozytywny.
0: I ogólnie, żeby też od razu wam to uzmysłowić, drodzy słuchacze, to nie jest smętna płyta smutna, bo ja mam w ogóle wrażenie, że w porównaniu z twoimi poprzednimi albumami, na tej płycie tej energii w muzyce, w tekstach, w twoim wokalu jest więcej.
3: Więcej. Ja się pokusiłam o to. Tutaj w tym menu płytowym tylko na kolację serwuję 4 ballady, żeby można było spokojnie potem pójść spać, a na śniadanie i na obiad 6 piosenek to są piosenki średnio tempowe lub szybkie. Właśnie dlatego, że ja nie czuję, że ta resztka emocji to jest mój koniec. Ja czuję, że to jest jakiś super nowy początek i że ja serwuję te piosenki od śniadania na takim pełnym powerze i że po prostu słuchacze, którzy posłuchają płyty Pauli Romy z resztek, poczują od rana energię, a nie, że ty jesteś przybity z rana. Tak ta płyta została skonstruowana właśnie. Róże kwiat.

0: Oczywiście jak jest posiłek dobry, jakaś fajna kolacja, dobry obiad, albo nawet fancy śniadanie, to fajnie w dobrym towarzystwie, więc goście. Ich tutaj nie brakuje zarówno ich słychać, jak i na pierwszy rzut ucha nie słychać, bo myślę tu też o producentach, więc tak pochwal się, kogo ty tutaj do tego stołu zaprosiłeś.
1: To też jest ciekawe, że tutaj jest podział menu na 3 śniadania, obiad, kolacje i z 3 producentów, więc to wszystko było tak przemyślane, że każdy dostał swoją partię, że tak powiem, jedzenia. Pierwsza część to powstała z producentem Kubą Krupskim. On bardzo często współpracuje, chociażby z Julią Wieniawą. Stworzyliśmy razem i piosenkę z Sarsą, i piosenkę taką bardzo wolną, Już nigdy nie spojrzę na morze.
0: Piękna to jest w ogóle piosenka.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo to mnie prywatnie moja ulubiona z tego albumu.
0: Moja chyba też, jeśli chodzi o ballady.
1: Super. No to właśnie to Kubie trzeba też właśnie Krupskiemu powiedzieć dzięki wielkie. Dreiskel zrobił tu jeden utwór z Katią, Robisz mi w głowie ogień. Ekipa Today, Luźne XXL, też bardzo fajna ekipa producencka. I na końcu Leon Krześniak, który zrobił aż połowę tego albumu.
0: Leon Krześniak to jest osoba, która ostatnio zrobiła chyba połowę hitów polskich.
1: Połowę polskich, dokładnie, albo wszystkie, już nawet słyszę prawie. Więc Leon Krześniak przyłożył tutaj bardzo dużo swojej producenckiej pracy i myślę, że warto o tych producentach zawsze wspominać, bo no bez nich ta płyta nie miałaby takiego kształtu.
0: No właśnie, rola producenta jest bardzo ważna, nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, że to ostateczne brzmienie to jest rzeczywiście zależne od tego producenta,
1: ja bym
0: który nadał
1: to właśnie, tak,
0: tego brzmienia.
1: Oczywiście, ja bym to znowu powiedziała kulinarnym językiem, że oni to wypiekają właściwie, że to brzmienie zostaje tak mieszane w tej misce takiej, wiesz, kuchni i oni biorą to ciasto, które ja przynoszę, załóżmy już z dodatkami, i wkładają do tego swojego komputera i wypiekają. I to, co Państwo słyszycie, to, co Wy słyszycie, to jest właśnie to, co w ich głowach siedzi, co jest w ich emocji. Ja oczywiście mam na to wpływ. Siedzę w studio, mówię mniej, więcej, lewo, prawo, więcej, nie wiem, basu, więcej gitary, więcej czegoś, dodaj mi więcej soli i pieprzu. Ale generalnie, ostatecznie, to producent nadaje sznyt temu daniu.
0: I dobry producent wie, kiedy ten wypiek wyjąć z tego pieca.
1: Oj tak,
0: i
1: żeby nie przesadzić.
0: Tak, żeby nie było zakalca na przykład.
1: tak.
0: A kiepski producent może przypalić, no.
1: No dokładnie. I już miałam okazję i być zakalcem, i być przypalonym utworem. Już wszystko przeszłam przez te 4 płyty, bo to jest mój 4 album. I płyta z resztek jest taka właśnie chyba najbardziej świadomie upieczona. Najbardziej tak spokojnie.
0: Sarsa i Katia wśród dziewczyn, które z tobą śpiewają, ale też pojawia się męski głos, którego nie rozszyfrowałem. Poczekaj, bo na płycie jest napisane.
1: Dobrze.
0: Michał Lange.
1: Tak jest.
0: Okej, znam człowieka, ale po głosie
1: świetny
0: nie poznałem.
1: Świetny też producent.
0: Też.
1: I świetny wokalista. Też laureat nagrody Fryderyka, choćby za piosenkę, za płytę kiedyś Ideal Rosalie. No, można tak wymieniać. Michał ma na koncie wiele nagród i pamiętam, jak szukałam fita do tej piosenki, napisałam w ogóle numer o facecie, który go goni za kasą, ale tak mocno goni, że nie widzi nic innego przed oczami. Dlatego ten numer nazywa się Gonił jak zły. No i on goni jak zły za tą kasą, nic nie widzi, wszystko po drodze traci, bierze kredyt i bardzo tam pisze, jak nie ja, storytellingowo, czyli opisuje po prostu dzień z życia tego faceta, który jest zaślepiony pieniędzmi. I pomyślałam sobie, kurczę, no to musi jakiś facet zaśpiewać, dlaczego ja mam śpiewać całą piosenkę o facecie? No i zadzwoniłam do Michała, bo tego dnia zobaczyłam, że nagrał fita u PZ-a. Więc pomyślałam sobie, dlaczego nie? Świetny głos, super fity robi, świetny producent. Dzwonię. Jeden dzień i numer został zrobiony.
0: Pięknie. Jaka historia. Jakby czekał w ogóle na to, żebyś do niego się odezwała.
1: Tak, i to w ogóle Instagram mi podesłał, pamiętam, jakiś post i patrzę, Michał Lange, fitu PZ-a. Myślę sobie, kurde, i znamy się sprzed lat też i świetny ma głos i tak jak już mówiłam, samych superlatywach o nim, więc zadzwoniłam. A że Michał ma świetną energię, to tak w takim dobrym humorze zaśpiewał tą piosenkę Gonią jak zły, więc zachęcam do tego. Myślę, że to spokojnie mógłby być singiel też z tej płyty, aczkolwiek no już nie było miejsca na tyle singli.
0: Cóż, no jakby to powiedzieć, no każdy Michał to fajny chłopak. No
1: to na pewno, to na pewno.
0: To absolutnie się zgadza i sprawdza również tu.

0: Paula Roma dzisiaj w studiu Radia SK z nowym albumem pod tytułem Zresztek. Ja mam wrażenie, że z ciebie ostatnio to każdy próbuje jakąś część wyciągnąć i dlatego też te resztki trochę zostają, bo trochę mnóstwo tak. artystów wokół ciebie się pojawiło, takich, którzy wyczuli w tobie talent autorski, talent tekściarski i pomagasz wielu osobom. Tak jeszcze jak widzieliśmy się tam niecały rok temu, to były jakieś takie zalążki, a ostatnio tak mam wrażenie, że ta lista się wydłużyła.
1: Że machina ruszyła.
0: Bardzo mocno.
1: Faktycznie, to prawda. I bardzo mnie to cieszy. Tak jakoś naturalnie się to wydarzyło. Wiesz, nie planowałam w ogóle, że ja będę takim czynnym songwriterem. Myślałam, że będę tak gościnnie gdzieś tam pisać od czasu do czasu, a okazało się, że od jednej piosenki do drugiej, do trzeciej, do czwartej i teraz mam ten komfort, że wybieram te zlecenia i one są wspaniałe. Współpracuję z super artystami. Mogę się pochwalić, że jestem współautorem też Brightest Light Marianki Kłos, czyli Eurowizji Junior, która reprezentowała nas w Polsce, Polskę reprezentowała w tym roku. Napisałam dla finalistów Voice of Junior i także tych dorosłych wszystkie piosenki finałowe na Voice'y. Myślę, że to dopiero początek i czuję też, że te zlecenia i że te moje faktycznie pióro gdzieś tam zaczyna być w taki sposób zauważalne, że ma ono pewien swój sznyt. I wydaje mi się, że do tego szłam właśnie te 4 lata, że nauczyłam się pisać na własny sposób, ale także jestem bardzo plastyczna, jak piszę dla innych, że nie czuć wtedy, że ja piszę pod siebie, tylko wyciągam z tego artysty, dla którego piszę, najlepszą esencję, tak jakbym, wiesz, naprawdę gotowała taki bulion albo sos. Wiesz, taki po prostu
0: wracamy
1: sama
0: do kuchni,
1: esencja.
0: Nie uciekniemy od
1: tego. Nie uciekniemy. Poza tym to naprawdę świetnie do tego albumu i do tego w ogóle muzyka i kuchnia, zawsze to powtarzam, to najlepsza kompozycja, jaka może być.
0: Super cię widzieć szczęśliwą, bo się
1: dziękuję.
0: Spełniasz w tym.
1: Bardzo.
0: Chociaż pewnie pojawiają się czasami takie myśli, że no dobra, no napisałam coś fajnego dla kogoś, może nie oddaję.
1: A, wiedziałam, że to spytasz. Pojawiło mi się to 2 razy przez moją całą karierę i to było ostatni raz miesiąc temu. Napisałam super piosenkę, współkomponowałam właściwie razem z artystą, web w web pisaliśmy. I jak skończyliśmy, usłyszałam tę piosenkę w studio demo i sobie myślę, Paula, dlaczego? A potem sobie pomyślałam, że no ona by nie wyszła tak, jakbym ją napisała sama, tylko ten artysta tak na mnie zadziałał. On mnie tak po prostu, wiesz, jakoś zainspirował, że wtedy wychodzi taki, a nie inny numer. I pogodziłam się z tym, że nie mamy na wszystko wpływu i że najwyraźniej tak po prostu miało być, że dla niego właśnie ten utwór miał taki powstać.
0: Powiedziałaś o tym, że tej płycie towarzyszyć ma taka akcja restauracyjna. Bardzo tak fajny pomysł, żeby rzeczywiście stworzyć jeszcze do tego menu konsumpcyjne, nie tylko coś
1: wreszcie,
0: na ucha,
1: coś zjemy
0: coś
1: wreszcie do tej płyty.
0: Dokładnie tak, ja się wpraszam już, ale powiedz jeszcze, co z innymi muzycznymi ucztami, no bo to jest taka akcja promocyjna, rozumiem, tu w Warszawie dla pewnie też no, tylko tych fanów, którzy będą mieli okazję się na to załapać, ale tak koncerty, to jest ta muzyczna uczta, na którą czekamy.
1: Oczywiście.
0: I czy rzeczywiście jakąś trasę planujesz przy okazji tej płyty?
1: Tak jest. Przez to, że jestem też mamą i mam małego synka, to zawsze podkreślam, no to lato u mnie jeszcze tak spokojnie. Zagraliśmy ostatnio w Warszawie w Niebie, duży koncert promujący, super duże wydarzenie i teraz przez chwilę muszę ochłonąć, przynajmniej tydzień, dwa. Potem parę razy w latem będzie można mnie usłyszeć, ale na takich raczej spokojnych wydarzeniach. No i ruszamy jesienią z albumem Zresztek. Myślę, że pojawimy się w kilkunastu miastach i ogłoszenie będzie u mnie na Instagramie właśnie w tym tygodniu. Więc to jest też super, że pojawimy się, mogę tam powiedzieć, między innymi, pojawimy się w Krakowie, pojawimy się chyba w Białymstoku, w Dąbrowie Górniczej. Będzie bardzo fajnych kilka miast takich, które naprawdę od lat chciałam odwiedzić i wiem, że tam mam fanów, którzy też na mnie czekają, bo piszą do mnie, więc no nie mogę się doczekać tego ogłoszenia.
0: Czyli będzie pełnokrwista trasa koncertowa i z tego, co też wiem, obserwujesz na swoich koncertach, że z płyty na płytę, z roku na rok, tych ludzi przychodzi więcej.
1: Jak najbardziej.
0: To musi być satysfakcja.
1: To cieszy serce bardzo i dusza artysty, naprawdę. Zabrzmiałam tak bardzo poważnie, ale naprawdę to jest, nie ma nic wspanialszego niż to, że stoisz na scenie, śpiewasz i widzisz, że tych fanów przybywa, a moja muzyka charakteryzuje się faktycznie tym, że ona jest wrażliwie pisana. Mimo, że to jest szybki na przykład album, to te piosenki starałam się pisać w taki wrażliwy sposób, bo taka ja jestem. Więc to jest jakoś tak nierozerwalnie ze mną od lat połączone. I ja mam takiego słuchacza, wspaniałego wrażliwca, który przychodzi na koncert, kupuje płytę i jeszcze na dodatek chce ze mną na przykład wypić właśnie kawę czy zjeść obiad i nie mogę tego ostatniego czynić często, dlatego właśnie stworzyliśmy tą akcję specjalną z resztek, żeby moi słuchacze mogli ze mną spróbować tych dań w restauracji w Warszawie.
0: Paula Roma, sprawdzajcie szczegóły wszystkich tych akcji, koncertów.
1: Wchodźcie wszędzie na sociale.
0: Dokładnie, w mediach społecznościowych. Ja kibicuję ci niezmiernie i bez przerwy tak naprawdę. Także nie mogę doczekać się też spotkania z tobą na żywo, ale na koncercie. Ale przy jedzonku oczywiście też bardzo
1: oczywiście.
0: Chętnie. Paula Roma, płyta z resztek.
1: Wszystkiego smacznego.
0: Jest już dostępna. Słuchajcie i przetrawcie to odpowiednio. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. News.
0: Cześć, witajcie. Michał Hanczak z tej strony.

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. Czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą, albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy?
1: I dopiero testy potem poszły? Ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej.
1: Okay. Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: bo przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer... No w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie, bo
0: jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach, nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne, i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy filmy takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: no niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko. Ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: więcej. W
1: czerwonej
0: sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Chciałabym więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać. I wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
0: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To dobrze. To dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę tak jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną,
0: no,
1: jest
0: słyszałem.
1: DJ-em.
0: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz, bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem, miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę. Także
1: dziękuję.
0: Tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, to jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę... Ja nie postanowiłam
0: nie
1: czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: A, okej, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To miło chyba, Radio, czy nie?
0: Cambio
1: to ja, mi się podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
1: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła. Żartuję. To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super.
0: Dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
1: Dokładnie.
0: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo. SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, m.in. diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
1: Totalnie. Prawdziwy. Prawdziwy był. Tak.
0: Co za marnotrawstwo.
1: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
1: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce. I moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez co właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No szkoda, że odbywają się tak rzadko. Ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem. Od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

Znowu im się to udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a później zatrzyma się m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie, a co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18:00. Zapraszam w imię

Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na rap stacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety. A dzisiaj przed nami drugi dzień Eska Music Tour. Bawimy się z Wami na Dniach Obornik Śląskich. Wczoraj zagrała Agnieszka Chylińska i Miu, a dzisiaj scenę przejmie Bryska. Wstęp jest darmowy, imprezę poprowadzi dla Was Ola Kot i Michu Sopkowski. Jest niedziela. 2,5 minuty po godzinie 9. Część z Was dopiero przewraca się na drugi bok, ale część już w pracy albo w samochodzie. No to dla wszystkich tych, którzy już nie śpią i działają od rana aktywnie, gram najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Dawid Podsiadło.

To jest pan, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Sean Paul, 18,5 minuty po godzinie 9 w Radiu SK w niedzielę. To są hity na czasie. A ja przychodzę do was z pytaniem właśnie, jak tam wam mija poranek niedzielny. No bo na przykład Karol odezwał się na Messengerze Radia SK i kiedy ja was tutaj oficjalnie witałam o godzinie 9, to on napisał, że kiedy niektórzy wstają, to inni kładą się spać. Na przykład studenci, którzy bawili się na juwenaliach. Na Kortowiadzie dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich studentów, nie tylko z Kortowiady, nie tylko tych, którzy bawili się na Kortowiadzie, ale także w innych miastach, no bo teraz sezon juwenaliowy trwa, świętujecie w swoich miastach, więc mam nadzieję, że ten poranek nie będzie taki zły. A wszystkich tych, którzy już wstali i którzy dzisiaj planują niedzielę, to chciałabym się was o te plany zapytać. Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście i opowiedzcie, co tam u was. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Będzie Gips i Win, ale będzie też Swedish House Mafia i Wait So Long.

0: kobieta z głosem jak dzwon. Adele, tak wam gramy w Radiu SK. 35 minut po godzinie 9. Ja pytałam się, co u was słychać, co robicie? I odezwała się m.in. Aleksandra. Halo, Olu.
1: Cześć, Radio SK. Ja właśnie jadę do szkoły. Mam dzisiaj dwa zaliczenia, także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, Ola z Legnicy.
0: Olu, mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że te zaliczenia pójdą ci bardzo dobrze i bardzo szybko i że będziesz miała resztę niedzieli wolną. Ale to nie jest jedyna wiadomość, jaką otrzymaliśmy, bo odezwała się też Vera. No, ja też dzisiaj jestem w pracy. Wczoraj skończyłam o 23, a dzisiaj od 9 do 15.30, więc pozdrawiam. No, ale spokojnie, Vera. Po 15.30 już można uderzać na drzemkę. Oczywiście cały czas czekam na wasze wiadomości, co u was, jak wam mija niedziela i jakie macie na nią plany. I za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Zara Larsson, ale także Sanach.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
13: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
12: A magazyny energii też mają?
13: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.

0: Doktorze, syn znowu kaszle.
1: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
0: Co mogę zrobić?
1: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
2: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Trwa rekrutacja do przedszkola i żłobka Norlandia Leszno. Oferujemy pobyt dziecka za złotówkę z wyżywieniem. Zapraszamy dzieci

0: numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: I po reklamie.
4: Skąd?

Madonna, Sabrina Carpenter, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, jest niedziela i jeśli właśnie włączyliście radio, to przypominam, że zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. Po 10 nie dość, że najnowsze informacje ze świata muzycznego, to jeszcze kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Męskie granie, Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie, ale będzie też Rosé i Bruno Mars z kultowym już Apathé.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
10: Gmina Włoszakowice zaprasza w niedzielę 7 czerwca dzieci i młodzież na Dzień Klimatu. W programie strefa warsztatowa, gry i zabawy, m.in. sadzenie roślin, wykonanie mokradła w słoiku, podchody, escape room, warsztaty eksperymentalne, gry terenowe, strefa edukacyjna, stoiska firm oferujących rozwiązania ekologiczne. Przyjdź z całą rodziną, spędźcie świetnie czas i wygrajcie ekologiczne gadżety. Zapamiętaj, 7 czerwca od godziny 12 do 19, park we Włoszakowicach. Wydarzenie współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Trwa rekrutacja do przedszkola i żłobka Norlandia Leszno. Oferujemy pobyt dziecka za złotówkę z wyżywieniem. Zapraszamy dzieci i

0: Leszno oraz pod numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia.
1: I po reklamie. Leszno na czasie.
2: Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry Tomek Szymlec. Słuchajcie, dzień dziecka tak oficjalnie jutro, ale myślę, że celebrować można go, mam nadzieję, że celebrowaliście cały weekend, a dzisiaj można zabrać naszych młodych do kina na jakieś lody wcześniej albo później. Multikino przygotowało taki specjalny zestaw filmów, gdzie i ta młodsza i starsza młodzież powinna się odnaleźć. Jest coś dla tych, którzy lubią uniwersum Star Warsów, czyli Mandalorian i Grogu. Jest Tom i Jerry animowany, Przygoda w muzeum, dla tej starszej młodzieży Drzewo magii, też fajnie się zapowiadający film, oraz Skarpetek 3, ale kosmos, też animacja.
3: Muzyką się żyje.
4: To jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer, w ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiemy, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością, śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
5: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
4: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem. Zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas posłuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radio SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw także polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami, słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieć dla Was bilety na tę imprezę. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Tak się składam, że już minuta po godzinie 10. A co to oznacza? Oznacza to, że już za chwilę połączymy się z naszą ekipą, która odpoczywa w słonecznej Maladze. Odlot ściśle tajny już nie jest taki tajny, więc sprawdzimy, co się u nich dzieje i jak sobie tam działają. Ale zanim to nastąpi, to gramy hity na czasie.

0: Thomas Gray i Rumors, 15,5 minuty po godzinie 10, a już teraz łączymy się z naszą porankową ekipą. Odlot ściśle tajny trwa w najlepsze. Jankę, Skama i Wiktor są z naszymi słuchaczami w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a my właśnie teraz się z nimi łączymy. Halo, halo, ekipa, jak tam? Żyjecie? Wyspani jesteście?
1: Czy wyspani? No pewnie, że wyspani. Jeśli mamy okazję wstawać później niż 5 rano, to najczęściej codziennie robimy, no to jesteśmy wtedy w niebo wzięci.
2: No i pyszna hiszpańska szyneczka na śniadanie. Czy może być coś lepszego? I to słońce, które wpada nam tutaj przez balkonik. I te palmy, które stoją obok. Tak piękne okoliczności przyrody, że aż sam sobie zazdroszczę, że tu jestem.
3: A my cały czas przypominamy, jesteśmy w pracy.
1: Jesteśmy z naszymi zobaczami, cały czas trwa akcja Odlot ściśle tajny, Malaga, okolice. Słuchajcie, za chwilę zabieram was na pyszną kawkę. To jest moja ulubiona kawa w Hiszpanii, cortado. Czarna, mocna kawa, niewielkie ilości, do tego troszkę mleczka, no i lecimy dalej. Jesteście za?
3: Tak, si, senor, gracias. Szczególnie jeśli ty płacisz.
1: Ty, oczywiście, że tak, zapraszam, to nie są. Właśnie kawa kosztuje tutaj jakieś niecałe 2 euro, jakieś niecałe 8 zł.
2: Przypominam, że ja mam cały czas to 100 euro, które wygrałem za najlżejszą walizkę i muszę to wydać na nas i na naszych słuchaczy przede wszystkim, więc już obmyślam plan, co każdemu kupić.
3: O, to może nasi słuchacze nam trochę pomogą. Kinga, jeżeli jesteś w stanie, zapytaj się naszych fantastycznych słuchaczy i przekaż nam proszę informacje, na co powinniśmy wydać 100 euro, tak żeby wszyscy nasi słuchacze, którzy są razem z nami na wyjeździe, byli zadowoleni.
2: No może tak, dla każdego po paczce zapałek, a reszta dla mnie.
1: Namówiłeś nas. Dziękujemy, machamy wam gorąco z Malagi.
0: Oj, zazdrościmy wam, korzystajcie z tych ostatnich godzin w Maladze, a ja wracam do was tutaj z pytaniem na prośbę Kamy. Na co powinni wydać 100 euro, żeby wszyscy słuchacze, którzy są z naszą porankową ekipą, byli zadowoleni? No czekamy na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest otwarty, tam wysyłajcie swoje pomysły. A my gramy dalej, hity na czasie, z ekipą z Odlotu ściśle tajnego będziemy się jeszcze łączyć. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz. No w Maladze to padać na pewno nie będzie. A u nas to sprawa dyskusyjna.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

0: Pitbull. Tak wam gramy 33,5 minuty po godzinie 10. Swoją drogą przed chwilą całkiem niedawno łączyliśmy się z porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem, którzy są w Maladze na odlocie ściśle tajnym. Już nie takim ściśle tajnym. No i oni się tam bardzo dobrze bawią. No i dostali 100 euro. I teraz pytamy was, na co te 100 euro powinni wydać, tak żeby wszyscy słuchacze, którzy są tam na miejscu, byli zadowoleni. I dostaliśmy jedną z propozycji od Kasi, jest czapka z daszkiem. Czy macie jakieś inne pomysły? Jeśli tak, zapraszam was na Messenger Radia SK. Możecie podsyłać propozycje. Co takiego powinni kupić, żeby wszyscy słuchacze byli zadowoleni? A może, żeby jeszcze przywieźć coś dla ekipy eskowej, która została tutaj na miejscu? A może jeszcze tak, żeby zostało też coś dla was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Armin van Buuren.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Esko.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. A kiedy my jesteśmy w Polsce, no pogoda za oknem trochę się psuje, no to są tacy słuchacze i są tacy tutaj współpracownicy Radia SK, którzy jeszcze wygrzewają się w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a to w ramach projektu Odlot Ściśle Tajny. No i właśnie tutaj Kama rzuciła temat, a wy bardzo szybko podłapaliście, no bo oni mają 100 euro i zastanawiają się, na co te 100 euro wydać. I pojawiły się wasze propozycje. Na przykład Magda napisała: hej Eska, za 100 euro powinni kupić każdemu koktajle i wypić zdrowie wszystkich słuchaczy Eski. No, brzmi jak plan idealny, ale to nie jedyna wiadomość, jaka się pojawiła, bo jeszcze napisał Paweł: magnesy zawsze na czasie, najlepiej takie z otwieraczem. Osobiście takie zbieram, z Malagi jeszcze nie posiadam. Proszę bardzo, nie dość, że daję pomysł, to jeszcze się przypomina, że on też by chciał taki magnes zgarnąć. Halo Porankowicze, halo Jankes, halo Kama, halo Wiktor, mam nadzieję, że słuchacie i zbieracie te wszystkie pomysły, bo jeszcze Przemek się odezwał i napisał, że na taką pogodę za oknem to chyba skarpetki mogliby przywieźć. No, oby oni przywieźli, ale dobrą pogodę. My już wracamy za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Joe między innymi, zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
8: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładnie kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Zalia, PZT i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała trzy Fryderyki, w tym dla artystki roku. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt. A sam Gibbs tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się też Igo. Ten numer czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK, możecie na niego głosować. Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje nam się gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki, Zalia, Kizo, Grubson, BDOS, Bledka, Problem czy Nita, a także Mata, który przypomnijmy zagrał ostatnio 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam oczywiście razem z Wami. A ja już teraz gram kolejne hity na czasie. Dzisiaj 31 dzień maja, to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Rodzeństwa. Co nam dają te siostry i ci bracia? O tym opowiem.

0: Shakira. 17 minut po godzinie 11. A czy wy wiecie, że SK daje kaski? Tak się składa, że daje.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Wręczamy wam dzisiaj kaski i właśnie z tej okazji łączymy się teraz z Edytą, która się do nas zgłosiła. Halo, halo, cześć Edytko.
2: Dzień dobry wszystkim, witam.
0: Dobrze, ja słyszałam, że ty potrzebujesz kasku, no to pokrótce opowiedz, dla kogo i po co?
2: Tak, potrzebuję kasku dla mojego wnusia, który ma 4 latka, bardzo niedługo, za 2 miesiące będzie miał 5, ale ma 4. Bardzo lubi jeździć na rowerku, nauczył się jeździć z pedałkami sam, bez niczyjej pomocy, jeździł na biegowym. Ma kask, ale już słyszę, że jest za mały i potrzebuję, żeby miał wymieniony. Więc pomyślałam, że jeśli mogę, to może babcia mu kupi ten kask.
0: No dobrze.
2: A trafiła się okazja, więc bardzo chętnie skorzystam.
0: Proszę bardzo, to babcia już nie musi żadnych pieniędzy wydawać, bo SK daje kask zarówno tobie, jak i twojemu wnukowi. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję.
2: Dziękuję również, chociaż usłyszałam, że babcia na Dzień Dziecka nie musi kupować prezentów.
0: No ale to babcia może rozpieszczać w każdym momencie, nie musi to być z okazji Dnia Dziecka.
2: Ależ oczywiście, bardzo dziękuję.
0: Super, dziękuję, trzymaj się w takim razie, Edytko, i życzę wam bezpiecznej drogi na tych, bezpiecznej podróży na tych jednośladach.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, hej! A my kolejne kaski będziemy rozdawać już za godzinę. Możecie się zgłaszać na sk.pl, wypełniajcie formularze. Kto wie, może to właśnie ktoś z was zgarnie kaski dla siebie i dla swojej pociechy.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
0: A my gramy dalej. Alex Warren już teraz.

0: Ellie Goulding, 27,5 minuty po godzinie 11. A co powiecie na wakacyjny numer, z którym do Was przyjdziemy? O, proszę bardzo, czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z takim bardzo wakacyjnym numerem, takim letnim, idealnym na wakacje. A że do wakacji zostało 25 dni, to ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy możemy Wam takie numery grać. Hugel, Imal, Angel, Ultranate, Moving to the Sun. No to co? Posłuchajcie, gramy.

0: Co jeśli? Tak, gramy wam w Radio SK, to są hity. Na czasie jest niedziela, wielkimi krokami zbliżamy się do południa, a to oznacza, że wy już mogliście tam palniki w swojej kuchni poodpalać i gotować na przykład dobry rosół, albo jakiegoś schabowego, albo chłodnik. No bo teraz już sezon nowaliki już są, więc chłodnik brzmi idealnie. No to wy sobie gotujcie, a ja będę dalej grała kolejne hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Coldplay. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadany z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

ale sobie spokojnie kończymy godzinę 11. Milki i David Guetta. Tak wam gramy 5,5 minuty przed godziną 12. Po 12 SK rozdaje kaski. Kto jeszcze się nie zgłosił, to zapraszamy na sk.pl. A już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie.

0: to promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Gmina Włoszakowice zaprasza w niedzielę 7 czerwca dzieci i młodzież na Dzień Klimatu. W programie strefa warsztatowa, gry i zabawy, m.in. sadzenie roślin, wykonanie mokradła w słoiku, podchody, escape room, warsztaty eksperymentalne, gry terenowe, strefa edukacyjna, stoiska firm oferujących rozwiązania ekologiczne. Przyjdź z całą rodziną, spędźcie świetnie czas i wygrajcie ekologiczne gadżety. Zapamiętaj, 7 czerwca od godziny 12 do 19, park we Włoszakowicach. Wydarzenie współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko.
7: I po reklamie.
11: Leszno na czasie. Dzień dobry, Tomek Szymlet, jest niedziela, ostatni dzień majowy, jutro 1 czerwca, Dzień Dziecka, potem jeszcze do roboty jeden dzień i w środę będzie można znów wybrać na jakieś fajne balety, a tych będzie całkiem sporo fajnych, bo będzie i parada muzyki klubowej w Starej Gazowni, gdzie headlinerem będzie DJW, będzie też jechał autobus przez miasto z DJ-ami grającymi fajną muzykę klubową, ale będzie też impreza w Rydzynie, w zamku, Taste the Music at the Castle, ekipa nasza leszczyńska, Taste the Music zaprasza po raz kolejny, tym razem line-up taki mocno polski, ale z gwiazdami, bo będzie i Niwald, i Nowika, i Angelo Mike, i jeszcze kilkunastu innych DJ-ów. Będzie też grał i śpiewał Hubert Szczęsny w Zakładzie w środę o 20.
12: Muzyką się żyje.
13: To będą 3 imprezkowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's Get It Started, I Got a Feeling czy Where is the Love. Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show Estate of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie bardzo mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni. 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Tak, dobrze słyszeliście. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. A o czym jest tak właściwie ten Maj?
14: Numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
13: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo my będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Oki wydał nową epkę, fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawią się goście. To m.in. Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi i Sobel. My też tu mamy niezłych gości. Offenbach na dobry początek godziny 12. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest niedziela, to jest Radio SK, to są hity na czasie. 2,5 minuty po godzinie 12. To co Wy, niezależnie od tego, czy w kuchni, czy może w domu, w samochodzie, albo na mieście, gramy.

0: Rihanna, ale to dobrze brzmi. 17 minut po godzinie 12 w Radiu USK. A teraz czas na naszą akcję specjalną.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: I właśnie w tym momencie łączymy się z Asią. Halo, halo, Asiu, jesteś?
2: Tak, jestem.
0: No bo dobrze, jeśli dobre słuchy do mnie dotarły, to ty byś chciała taki kask zgarnąć, a nawet dwa kaski dla swoich córek, ale chciałabym, żebyś opowiedziała, o co tak właściwie chodzi.
2: Chodzi o to, że mój mąż bardzo chciał mieć syna i dlatego ma dwie córki, ale on tego chyba nie rozumie i cały czas organizuje dla nich takie męskie dni, żeby dziewczyny były zaprawione i zawsze to się tak bardzo źle kończy, a przed nimi kolejny taki męski dzień.
0: Rozumiem, że ty jesteś pełna obaw, pełna strachu i po prostu chcesz zadbać o ich głowy. Bardzo dobrze się składa, bo my wręczamy wam te kaski dla twoich córek, żeby one były bezpieczne i żeby nic się nie stało podczas tych męskich wypadów. Ale jeśli twój mąż nas słucha, to panie tato, panie mężu, ostrożnie prosimy, ostrożnie.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, Asiu, i miłego dnia ci życzę.
2: Dziękuję.
0: Hej! A ja przypominam wam, że cały czas możecie się zgłaszać na sk.pl, bo SK daje wam kaski. Tak po prostu.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową.

0: Lady Gaga i Poker Face. Ale wy nie róbcie żadnego papa, bo my tutaj jeszcze dalej będziemy wam grać hity na czasie w Radiu SK. 34 minuty po godzinie 12. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 13. Ale zanim 13, to jeszcze między innymi PZ, Mata i Kac Bałagane, Plan B, ale także Alex Warren i Ordinary. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje? To w euro! Mistrzowskie okazje w grze!
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Eska.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 13 w Radio SK, a ze mną jest już Łukasz Dunczyk.
1: La, jaki ten numer jest dobry, jak mi wpadło to w ucho.
0: Jest przyjemne, dobrze się tego słucha i buja.
1: Dokładnie tak, buja jest bardzo, dobrze, zwłaszcza w niedzielne popołudnie.
0: O właśnie, które spędzicie razem z Łukaszem, z Duńczykiem. Jakieś plany szczególne?
1: Ja będę w obiedzie towarzyszył, w spacerach.
0: I jeszcze kaski masz do rozdania.
1: No, to tych kasków jest naprawdę dużo, słuchajcie. Co godzinę SK daje kaski. Darmowe zgłoszenia na SK.pl. Polecam, po 13 dzwonię do kogoś z was w tej sprawie.
0: Zapraszamy, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, pa! Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK i to już po raz kolejny. A teraz ta ekipa dokłada kolejny hit, to kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. I co ciekawe, reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć też fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito Bambino zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Wybrał tych, co najlepiej tańczą, no i mamy teledysk. Trasa męskiego grania startuje już za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A to jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer. W ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiem, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością. Śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
9: Piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie i też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
8: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem i słuchajcie, zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Bardzo się przy nim nie napracowała. W ten weekend i go zapamięta na długo. Dzisiaj artysta zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu, który był wczoraj, zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo bardzo szybko ogłosił drugi termin, dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczęła się jego muzyczna kariera. Na koncertach można usłyszeć jego największe hity z ostatnich miesięcy, m.in. Bruce czy To nie koniec, które doskonale znacie z Radia SK. A to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie, już prawie 2 minuty po godzinie 13. Dużo się będzie działo, bo SK daje kaski, jak mówiłem. W tej godzinie dzwonię do kogoś z was. Zgłoszenia darmowe przyjmujemy na sk.pl. A poza tym, słuchajcie, za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Maladze, bo tam jest SK-owa ekipa. Połączymy się z Jankesem, Kamą i Wiktorem i słuchaczami Radia SK, bo oni polecieli na odlot ściśle tajny do Hiszpanii. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Polska Leszno.
1: I mamy sportowego newsa z ostatniej chwili. Iga Świątek niestety odpada z French Open. W 1/8 przegrała 0-2 z Martą Kostiuk, ale ja też, słuchajcie, przypominam, że Iga Świątek dzisiaj świętuje 25 urodziny. Także może i dobrze wyszło, słuchajcie. Teraz będzie miała dużo czasu na świętowanie. Odpocznie sobie, prawda? A to jest chyba najlepszy prezent na urodziny. Gramy dalej. September z hitem zawsze na czasie na antenie Eski.

0: Jaki to piękny czas, że do końca weekendu jeszcze tak dużo czasu, dopiero 18 minut po 13. Wiktor Waligura gra w Radiu SK i odlot ściśle tajny w Radiu SK też się jeszcze nie kończy. Ekipa porannego programu Radia SK zabrała słuchaczy w wyprawę tajemniczą do hiszpańskiej Malagi i oni przez ten cały weekend, no po prostu są jak na wakacjach, kąpią się w morzu, opalają się, zwiedzają miasto i już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z Malagą i słuchajcie, Janka, Skama i Wiktor mają chyba jakąś zagadkę dźwiękową. Halo, halo?
1: Hiszpańska mucha?
2: Nie, druga, możesz jeszcze mieć drugą opcję?
1: Popsuty alternator prądowy.
2: Blisko.
1: Maszynka do robienia tatuażu.
2: Brawo! Justyna i Maciek, nasi słuchacze są z nami. No i opowiadajcie, jak wyglądała ta historia?
3: Historia wyglądała w taki sposób, że szliśmy sobie w Maladze i stwierdziliśmy, kurczę, no musimy zrobić tatuaż. Wybraliśmy wspólnie.
4: No co za kłamczuk.
3: Nie, no nie, sorry, przepraszam.
1: To był jakiś challenge.
3: Tak, challenge. Challenge był taki, że założyliśmy się, jak wygram ja, to ja wybieram wzór tatuażu, jak wygra Justynka, Justynka wybiera wzór tatuażu, wygrała Justyna, no i również wygrał też wzór, który wybrała.
5: A jaki wzór wybrałaś?
6: Tak, no jako, że jesteśmy na odlocie ściśle tajnym, no to mamy odlotowy samolocik.
2: Pokażcie te samolociki, pokażcie te swoje tatuaże. Jest!
6: Ojej!
2: U Justynki troszkę mniejszy serduszkiem,
6: tak,
2: u ciebie...
6: Na Dreamlinera.
2: Tak, u siebie, rzeczywiście.
1: Taka Cessna mniejsza, wylatująca z serduszka. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają te tatuaże, to oczywiście wskakujcie na nasze sociale, bo tam już te foty i przed, i po, i w trakcie są do obejrzenia.
5: Macie fantastyczną pamiątkę z waszej kolejnej podróży. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być częścią tego i zostaniemy na waszym ciele do końca waszego życia.
6: Tak, ale no z takiego super wyjazdu taka pamiątka to musi być.
2: Super, rewelacja. Cieszymy się bardzo. To co, Wiktor, Kama, może my też zrobimy sobie jakiś tatuaż?
5: Tak, dobrze, no następny na odlot się ściśle tajny.
1: Wiesz co mówiła moja mama, gdzie masz sobie zrobić? No właśnie tam.
2: Dziękuję.
0: Jak wygląda ten odlot ściśle tajny? Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Tam pokazujemy wszystko od kulis. Zobaczycie na przykład, jak Jankę sobie znalazł zagranicznych kolegów na mieście w Maladze. Polecam Instagrama Eski. Gramy dalej, Taylor Swift już teraz.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy weekendowe hity na czasie i odkrywamy najlepsze nowości. Ten numer może być hitem tego lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu się zaczynają same najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak SK coś świeżego podrzuca, to warto posłuchać, bo to dobre jest. I teraz niesamowite połączenie Bebe Rexha i David Guetta. Ten duet już kilka hiciorów na koncie ma, na przykład I'm Good, a teraz dokłada kolejny. To jest taki numer, który ekspresowo wchodzi do głowy i wam też wejdzie, gwarantuję. Sad Girls już teraz w SC. To jest klasyczne brzmienie dla Davida Guetty. Głos Bebe Rexha. I tak się właśnie ładuje baterie przed nowym tygodniem z Radiem SK.

0: hit zawsze na czasie od Beyoncé na antenie Radia SK. My co godzinę dzisiaj mówimy do Was Halo i dajemy kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: I razem ze mną na antenie teraz Szymon. Cześć Szymon, Halo.
2: Cześć, hello.
0: Słyszałem, że Twoja córa Tosia uczy się jeździć na rowerze. Jak tam idzie?
2: Tak jest, dokładnie.
0: Jak idzie?
2: Idzie jakoś pomału, na razie odkręciłem kółeczka i uczymy się z tą sztycą jeździć, ale ciężko jeszcze równowagę złapać. Ostatnio miała upadek, ale
0: się nie zniechęca.
2: Się nie zraziła.
0: Ale to słuchaj, to w takim razie jak się upadki zdarzają, a się zdarzają, prawda? To prawda. My głowę twojej córy ochronimy, bo już teraz dostajesz
2: super
0: kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Elegancko.
0: Czyli Tosia będzie miała na głowie kask i ty jak będziesz za tym kijem i za tym rowerem biegał, żebyś się nie przewrócił.
2: No,
0: zwłaszcza,
2: dokładnie,
0: że słuchaj, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia zgodnie z przepisami muszą mieć na głowie kask, jeżeli jeżdżą na rowerze albo na hulajnodze, więc wszystkiego dobrego, żeby się szybko nauczyła, życzę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też potrzebujecie kasku dla siebie i swojego dziecka, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
9: Autopromocja.
10: Reklama. RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Gmina Włoszakowice zaprasza w niedzielę 7 czerwca dzieci i młodzież na Dzień Klimatu. W programie strefa warsztatowa, gry i zabawy, m.in. sadzenie roślin, wykonanie mokradła w słoiku, podchody, escape room, warsztaty eksperymentalne, gry terenowe, strefa edukacyjna, stoiska firm oferujących rozwiązania ekologiczne. Przyjdź z całą rodziną, spędźcie świetnie czas i wygrajcie ekologiczne gadżety. Zapamiętaj, 7 czerwca od godziny 12 do 19, park we Włoszakowicach. Wydarzenie współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko.
14: Chcesz przed...

0: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
1: AI? Ajajaj.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: a Nader w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie, to są właśnie hity na czasie, a ja się, słuchajcie, dowiedziałem, ile obecnie wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją pewien pan ze Śląska. Odszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat i przepracował 67, także dużo, zasłużył sobie i miesięcznie dostaje, uwaga, 54 tysiące brutto. Chciałbym być wnukiem tego pana i dostać kopertę na święta.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: I po reklamie.
11: Leszno na czasie.
12: Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry, Tomek Szymlet. Słuchajcie, z teatrami jest tak, że sezon ich kończy się w czerwcu i nie inaczej jest w Lesznie. I właśnie w czerwcu będzie okazja zobaczyć po raz ostatni w tym sezonie teatralnym spektakl, ale zapowiadający się naprawdę bardzo fajnie. Gangsterski Swing, tak to się dokładnie nazywa. Rzecz, która nie jest zwykłym spektaklem, tylko muzyczny wehikuł czasu, który przeniesie was do lat 20. i 30. XX wieku. Ery eleganckich drani, bezwzględnych kobiet i przede wszystkim jazzu. Także będzie dużo jazzu, dużo właśnie tych klimatów okresu międzywojennego. Jeśli je lubicie, rezerwujcie czas 12-13 czerwca w Teatrze w Lesznie.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-24. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
14: Załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
13: Informuje Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów. W samym centrum Łodzi trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
15: Fajnie spędzony czas, można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
13: Mówi jedna z uczestniczek, właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy spotkanie pod hasłem Niewidzialne koszty marki osobistej.
16: Jest niedziela, więc potrzeba nam czegoś dobrego na głowę. Kaski rowerowe albo takie na hulajnogę. SK daje kaski co godzinę. Takie kaski dla was i waszego dziecka lecą. Jeśli chcecie zgarnąć, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Przy tym numerze można robić zimny łokieć w samochodzie. David Guetta i Kid Cudi w Radiu SK, chociaż teraz samochód zamieniamy na rower albo hulajnogę.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Nie ma co czekać do 1 czerwca, my już dzisiaj robimy Dzień Dziecka i rozdajemy prezenty, a konkretnie kaski dla Was i Waszych dzieci. I razem ze mną teraz chyba największy fan rowerów wśród słuchaczy Radia SK. Cześć Bartek.
2: Dzień dobry.
0: O której Ty dzisiaj byłeś na rowerze?
2: 4:39.
0: Czajcie to, zamiast spać do 10 w niedzielę, to on jeździ na rowerze, ale powiedz mi jeszcze jedno, czy Ty córkę tym rowerem zaraziłeś?
2: Staram się jedną i drugą córkę zarazić. Chyba ta młodsza bardziej się zarazi.
0: A jeszcze jedno ważne hasło na teraz. Rowerowy maj, który dobiega końca. Jak rozumiem, wy w tym rowerowym maju w szkole z córą uczestniczyliście.
2: Uczestniczyliśmy bardzo aktywnie. Zgadza się. Codzienne dojazdy rano.
0: I tyle, córce się chciało, bo to trzeba troszkę wcześniej wstać. To córka miała tyle chęci, żeby z tatą jednak na rower wskoczyć.
2: Róża, pada deszcz, może pojedziesz z mamą? Tato, to nie jest deszcz, jedziemy.
0: Wow, jaka zmotywowana. Nie no, słuchaj, teraz to ja już jestem pewien, zasłużyła na niespodziankę, bo już teraz zgarniacie kask dla ciebie, Bartek, i dla twojego dziecka.
2: Pięknie, dziękuję. To ja ten kask, który dostanę, to na urodziny, które mam za 3 dni od Radia SK sobie wymarzyłem, a dla Róży to dla Róży na Dzień Dziecka. I wszystko gra, kumulacja.
0: No i wszystko mamy to i jeszcze, żeby ten rowerowy maj się nie kończył, żeby czerwiec też był rowerowy. O, tego wam życzę, skoro już kask
2: lipiec,
0: nowy jest.
2: I sierpień, i wrzesień. Pięknie.
0: Trzymaj się, Bartek, cześć.
2: Pozdrawiam.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie, bo dzisiaj co godzinę SK daje kaski, bo przypominamy, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze muszą mieć na głowie kask.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPK.

0: Iban w Radiu SK, gramy hit na czasie i znowu w Radiu SK przenosimy się do słonecznej Malagi, bo tam trwa odlot ściśle tajny. SK zabrała ekipę swoich słuchaczy na weekend, na wakacyjny weekend w maju za granicę, do Hiszpanii i poczuli się tam naprawdę jak na wakacjach, kąpali się w morzu. Było dużo fajnych atrakcji, no ale wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, prawda? No i ten wyjazd powoli dobiega końca, dlatego teraz na żywo na antenie Eski łączymy się z naszą ekipą, która cały czas w Maladze jest. Halo, Jankę z Kama Wiktor, czy się słyszymy? Halo, halo. Po dźwiękach słyszę, że to już chyba jest lotnisko.
1: Tak, Łukasz, zgadłeś i jesteśmy już na lotnisku.
2: Jesteśmy na lotnisku! Odlot! Są zamiacie słuchacze. Na lotnisku w locie powrotnym do nas. Uwaga, pytanie brzmi następująco.
1: Mianowicie, co najbardziej zapamiętaliście z tego całego wylotu? Co będziecie najlepiej wspominać?
3: Kąpiel w morzu nocą.
1: O! Była taka przygoda, była.
2: Cholera, że mi wtedy nie było, no. No dobra.
4: A ja przede wszystkim was wszystkich. Wszystkich tych ludzi!
5: Ja się cieszę, że w końcu mogłam spędzić czas trochę z przyjaciółką.
6: Tak, imprezka z najlepszą ekipą pod słońcem i na wybrzeżu.
7: Tak, kąpiel słoneczna i kąpiel w morzu, zdecydowanie.
8: Poznanie was już od pierwszej chwili na lotnisku do ostatniej chwili też teraz na lotnisku. Naprawdę super, bardzo wam dziękuję i super, że was poznałam.
5: No chyba te spalone ramiona i uda.
2: Ja cały czas namawiam Jankesa, żeby pokazał swój brzuch. Dobra, bo on się bardzo nieproporcjonalnie opalił.
9: Wspaniałą skórę do opalania. Wczoraj kawałek odkryłem tej skóry i zasnąłem na ponad godzinę. Uwaga, gotowi jesteście?
10: Trzy.
8: Nikt się tego nie spodziewał.
9: No. Jest pasek, mam czerwony pasek na brzuchu.
2: Bardzo patriotycznie, to jest polski brzuch.
9: Było pięknie, cudownie, wspaniale. My od siebie możemy powiedzieć, że co było najpiękniejsze? Słuchacze, słuchacze, słuchacze!
8: No. I prowadzący. O.
2: A gdyby Andrzejek nam taki numer wykręcił, czyli nasz szef promocji, który organizuje ten wyjazd i ten samolot, w który wsiądziemy, nie będzie do Warszawy, tylko gdzieś dalej?
8: Super!
1: Jesteśmy już gotowi na kolejny odlot ściśle tajny. Dziękujemy wam, naprawdę bycie z wami i zabawa z wami to była czysta przyjemność.
8: Wzajemność.
11: Dzięki bardzo.
0: Jak słyszycie, opłacało się pobrać rapkę Radia SK i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego, bo z nami można właśnie przeżyć taki weekend za granicą. Co było w Maladze, zostaje w Maladze i oczywiście na Instagramie Radia SK, tam możecie zobaczyć, co się działo. Na przykład wielkie poszukiwanie nakładki na zęby Jankesa. Takie rzeczy tam się działy. Polecam eskowego Instagrama. Radio
12: SK. Reklama. W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
14: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
15: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
18: I po reklamie.
19: SK.

0: Z Eską już można planować wakacje. Takie letnie numery dla was mamy. Kuba i Kuba. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. I Dzień Dziecka w Radiu Eska też się zaczyna. Nie czekamy do jutra. Już teraz przenosimy was do magicznego świata zabawek z Toy Story. Wystartowało Eska Toy Story Radio, które możecie znaleźć w naszej eskowej aplikacji na smartfony. Nasi prezenterzy wcielają się w różne role, pokazują, co się dzieje w świecie zabawek. Jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje w dziecięcym pokoju, kiedy dziecko wyjdzie z pokoju, a zabawki szaleją, polecam wam odpalić Eska Toy Story Radio. No to posłuchajmy.
1: Eska Toy Story Radio.
2: Do końca świata i jeszcze dłużej.
3: A teraz uwaga, uwaga. Raport spod kołdry.
4: Żebyś mi nie rozmawiał z żadną obcą bulwą.
5: Ratujcie baterię.
6: Nie czas na wyjaśnienia.
7: Zostaw baterię, ratuj siebie.
6: Czekaj, czekaj, posłuchaj mnie.
8: Eska Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
0: I tam nie tylko newsy ze świata zabawek, ale też najpiękniejsze bajkowe hity, przy których można się poczuć jak dziecko.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.
11: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
12: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
11: Tłumaczył redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik straży w Białej Podlaskiej.
13: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
11: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dachowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
4: A jeszcze wracając na chwilę do Igi Świątek, nasza tenisistka dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 25 lat, życzymy wszystkiego najlepszego. No i co z tego, że przegrała, słuchajcie. Za udział w czwartej rundzie French Open Iga dostanie 1 200 000 zł. To jest całkiem fajny prezent na urodziny. A teraz ma dużo czasu, żeby zjeść tort z rodziną. Łukasz Zdończyk, witajcie.

hit zawsze na czasie. Przy niej zawsze się można fajnie kołysać, można się rozmarzyć. Nelly Furtado w Radiu SK. 16 minut po godzinie 15. No to jest po prostu szaleniec. Ja inaczej tego gościa nie nazwę. Niesamowity, niewyobrażalny wyczyn dzisiaj w Warszawie. Słuchajcie, pewien pan przeszedł po linie między dwoma najwyższymi budynkami w Warszawie. Jan Rose, estoński, no taki slackliner, czyli gość, który zawodowo chodzi po linie, przeszedł po taśmie 180 metrów nad ziemią. Trasa wynosiła pół kilometra między Pałacem Kultury a Warsaw Tower i przeszedł i dał radę, nie spadł, słuchajcie, mimo że wiatr był silny, to on dał radę po tej linie przejść. Nawet jakby tam z tej liny zszedł, to chyba była tam jakaś uprząż, więc nie spadłby na dół, a i tak szacun dla tego gościa, szalony wyczyn. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak będą wyglądały jego jutrzejsze rozmowy z kolegami z pracy rano, prawda? No i jak ten weekend minął? No dobrze, w sumie chodziłem po linie między budynkami. Wtedy będzie wiadomo, że impreza była udana. I jakby co, mamy zdjęcia z tego wyczynu na sk.pl.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Eski. My dzisiaj robimy wszystko, żeby nie było żadnych siniaków na głowie. Eska daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Taki będzie obowiązek. Już od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będą musiały mieć kask. No i się szykuje wielkie jeżdżenie u Moniki. Cześć Monika.
2: Cześć.
0: Chwal się, jakie zadanie przed twoją córką teraz stoi.
2: 3 czerwca w szkole będzie zdawała kartę rowerową na rower.
0: A, no czyli
2: będzie uprawniona.
0: Pierwsze prawo jazdy w życiu młodego człowieka. Stresuje się trochę?
2: Bardzo, bo to tak nie coś innego.
0: Ale to wiadomo, trochę się postresuje, ale i tak na pewno zda, a ty już masz dla niej niespodziankę, bo teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Super, dziękujemy, świetnie.
0: To
2: super,
0: powodzenia tam. Powodzenia dla córki na egzaminie. Będzie dobrze.
2: Nie dziękujemy.
0: Na pewno będzie dobrze. Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, to jeszcze takie okazje dzisiaj będą, bo co godzinę Eska daje kaski. Zgłoszenia darmowe na eska.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy Eska Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: Eska Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
11: Autopromocja.
12: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
14: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
15: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: zwalcza ból?
1: Wolnary!
0: Kto?
1: Wolnary!
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Gmina Włoszakowice zaprasza w niedzielę 7 czerwca dzieci i młodzież na Dzień Klimatu. W programie strefa warsztatowa, gry i zabawy, m.in. sadzenie roślin, wykonanie mokradła w słoiku, podchody, escape room, warsztaty eksperymentalne, gry terenowe, strefa edukacyjna, stoiska firm oferujących rozwiązania ekologiczne. Przyjdź z całą rodziną, spędźcie świetnie czas i wygrajcie ekologiczne gadżety. Zapamiętaj, 7 czerwca od godziny 12 do 19, park we Włoszakowicach. Wydarzenie współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszystko brzmi lepiej.
7: W harmonii.
6: Dwa głosy współgrają.
7: Ze sobą.
6: Przekazują z lekkością.
7: Trudne wiadomości.
6: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by...
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
6: I po reklamie.

Taki piękny głos, że aż się ciepło na sercu robi. Oliver Rodrigo w Radiu SK, a teraz was zmrozi, bo uwaga, w tym momencie trwa próba pobicia rekordu Guinnessa w czasie spędzonym w lodzie. To w miejscowości Słupca w Wielkopolsce. Ten rekord bije pan Wojciech Pruński, aktualny rekordzista Guinnessa. Kiedyś wytrzymał 4 godziny i 6 minut, a dzisiaj planuje ten rekord pobić i wytrzymać w lodzie 5 godzin. Dobrze mu idzie, bo wystartowało 14, już prawie 2 godziny minęły i daje radę, cały czas w tym lodzie siedzi. Słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny Polak, który jak wejdzie do Bałtyku w wakacje, to powie, ciepła.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
5: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
6: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.

0: będzie ostatnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Leszno na czasie. Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry Tomek Szymle. Słuchajcie, Dzień Dziecka tak oficjalnie jutro, ale myślę, że celebrować można go, mam nadzieję, że celebrowaliście cały weekend, a dzisiaj można zabrać naszych młodych do kina na jakieś lody wcześniej albo później. Multikino przygotowało taki specjalny zestaw filmów, gdzie i ta młodsza i starsza młodzież powinna się odnaleźć. Jest coś dla tych, którzy lubią uniwersum Star Warsów, czyli Mandalorian i Grogu. Jest Tom i Jerry animowany, Przygoda w muzeum, dla tej starszej młodzieży Drzewo Magii, też fajnie się zapowiadający film, oraz Skarpetek 3, ale kosmos, też animacja.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu, jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
8: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
2: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano łącznie 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 w historii klubu zostali mistrzami Polski.
9: I już punktualnie godzina 16. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Majtek, także miłego świętowania życzę. I z tego co wiem, chyba nie ma takiego przepisu, który by zakazywał jazdy na rowerze bez majtek. Można. Co innego, jeżeli chodzi o kask. Dzieci do 16 roku życia od 3 czerwca będą musiały mieć kask na rowerze i na hulajnodze. I za chwilę dlatego SK daje kaski. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i tak właśnie brzmi spokojne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To Bausa nas rozluźnia. Na rozluźnienie dobry jest też rower albo hulajnoga. I my was na to przygotujemy.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski. Razem ze mną teraz mama 13-latka Iwona. Cześć Iwona.
2: Dzień dobry.
0: To pochwal się wszystkim, co ten twój 13-latek w tym momencie robi.
2: No, siedzi przed komputerem.
0: Jak zawsze. Tak. Zamiast się ruszyć na podwórko, wyjść z kolegami w piłkę, pograć, to ten gra. I co ty byś chciała? Chciałabyś go zachęcić, żeby on się ruszył i wyszedł na świeże powietrze, tak?
2: Dokładnie. Rok temu sobie kupiliśmy wspólnie porządne rowery. Ja jeżdżę, jego ciężko wyciągnąć, więc pomyślałam, że teraz będzie miał kolejną wymówkę, że nie mam kasku, nie będziemy jeździć, więc teraz już no, nie będzie miał wyboru.
0: Wtedy wchodzi mama i mówi, ha, masz kask, nowiutki kask. Iwona, bo właśnie teraz do ciebie leci kask i dla ciebie, i dla twojego dziecka.
2: Super, świetnie.
0: Teraz już nie będzie miał wymówki. Mam nadzieję, że nie będzie mówił, ale ja nie chcę, bo to wstyd tak z mamusią jeździć.
2: A no to ja mu powiem to dalej na podwórko do kolegów. Koledzy też już pewnie mają. O,
0: a kask będzie dla ciebie i dla męża. Też tak możemy zrobić. Dobrego popołudnia życzę, trzymaj się.
2: Ja również.
0: Mamy kaski i nie zawahamy się ich użyć. Wpadajcie na sk.pl, za darmo się zgłaszajcie, bo jeszcze za godzinę do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową, Mastercard

0: Peja i Slam, co tak na antenie Radia SK. Gdy zgasną wszystkie światła, nadejdzie głucha noc i dzieci pójdą spać, to wtedy zabawki z pokoju dziecięcego zaczynają żyć, a my was o tym wszystkim informujemy, co się w świecie zabawek dzieje. Wystartowało jedyne takie radio w Polsce, SK Toy Story Radio. Nadajemy ze świata zabawek, spod kołdry na przykład.
1: A teraz uwaga, uwaga, raport spod kołdry, raport spod kołdry będzie. Ciepło, miękko, bardzo przytulnie. Pluszaki twierdzą, że to ich baza dowodzenia, samochody z kolei, że to świetne miejsce do jazdy terenowej, a ja twierdzę, że to najlepsze miejsce na drzemkę.
0: Poznajecie DJ-a Sprężynkę i tych głosów znanych z anteny Radia SK jest więcej. To był oczywiście Rafał Adamczak. Odpalajcie SK Toy Story Radio. Za darmo możecie tego radia słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony i na SK.pl.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim koculem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Trwa rekrutacja do przedszkola i żłobka Norlandia Leszno. Oferujemy pobyt dziecka za złotówkę z wyżywieniem. Zapraszamy dzieci

0: Irlandia Leszno oraz pod numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia!
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a licznik pokazuje dokładnie 35 minut i 30 sekund. Do pierwszego gwizdka w meczu Polska-Ukraina. Dzisiaj nasi piłkarze towarzysko grają we Wrocławiu. No i chyba już, słuchajcie, zjedli niedzielny obiad, odpoczęli trochę i już wybiegli na boisko. Trwa teraz rozgrzewka, no a potem gramy. Przypomnę, to jest mecz towarzyski, czyli jak za starych, dobrych, nastoletnich czasów. Chłopaki z kumplami się w niedzielę zebrali na boisku i będą grać. I już wiemy, jakie są składy. Szczegóły w newsach Radia SK o 17.00.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych. W bramce wracający po kontuzji Marcin Bułkan. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwior czy Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
22: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
23: Najchętniej 3-0.
21: A początek meczu za pół godziny. Specjalny samolot transportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie, czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
24: Ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać, zainspirować siebie.
21: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
25: Punktualnie godzina 17. Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jesteśmy, słuchajcie, w pierwszej trójce. Razem z Grekami i Bułgarami pracujemy prawie 30 godzin tygodniowo. To jest i tak mniej niż etat. Ale skoro jesteśmy tak bardzo zapracowani, to teraz zbierajmy siły przed tym nowym tygodniem. SK dorzuca hity na czasie. Przy nich o dniu na P i o pracy można zapomnieć. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Indila w Radiu SK. Nie mam pojęcia, o czym ona śpiewa, bo nie znam francuskiego, ale ja mam dla was czytelny komunikat. SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: SK przygotowuje was i na Dzień Dziecka, i na zmianę przepisów, bo od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze czy na hulajnodze będą musiały mieć kask. I na antenie Radia SK teraz witam Beatę. Cześć Beata.
2: Hej, hej, witam wszystkich.
0: No to mów teraz wszystkim, jakiego masz super pracowitego syna i jak bardzo jesteś z niego dumna.
2: Słuchajcie, mam chłopaka lat 14, jest bardzo, bardzo pracowity. Co weekend zasuwa z tatem na warsztacie, naprawia samochody ciężarowe i to jest jego takie zamiłowanie, ale drugą jego pasją jest jazda na hulajnodze i na rowerze. No i chłopak uzbierał sobie na tą hulajnogę, teraz zbiera co prawda właśnie na kask i na zapięcie do tej hulajnogi. No ale wiadomo, wow. Idą wakacje, troszkę mu to opornie teraz idzie, no ale chłopak się nie poddaje.
0: Pracowity, przedsiębiorczy i rozważny, bo wie, że musi mieć kask, skoro jest poniżej 16 roku życia i jeździ na hulajnodze. No słuchaj, pomożemy mu trochę, żeby mógł, tak jak napisałaś, wydać kasę na buty, a nie na kask. Bo właśnie teraz na antenie SK dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Dziękuję ślicznie. Jesteście niesamowici.
0: To pozdrawię teraz syna, bo pewnie słucha.
2: Pewnie, że słucha, pozdrawiam ci Bartuś, kocham cię dziecko z całego serca, kocham was Radio SK, słucham was codziennie, pozdrawiam wszystkich Polaków i najbliższą rodzinę i o mojego wspaniałego mężczyznę Przemka.
0: Trzymaj się Beata, dobrego popołudnia niedzielnego życzę, cześć.
2: Dziękuję, trzymajcie się, hej.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: I to nie koniec rozdawania kasków na antenie SK. SK daje kaski także jutro od rana. Zgłoszenia za darmo na sk.pl.

To ATV na antenie Eski. Sprawdzamy, co się dzieje na stadionie we Wrocławiu. Za moment startuje mecz Polska-Ukraina. Teraz trwa odśpiewywanie hymnów obu drużyn i za chwilę ruszamy z meczem. A teraz gramy dalej hit na czasie.

0: spokojny, relaksujący Teddy Swims w Radiu SK. On ma chill, on się w ogóle nie emocjonuje tym dzisiejszym meczem. A on już wystartował, słuchajcie, ruszyli, Polska gra towarzysko z Ukrainą, a przed chwilą na stadionie we Wrocławiu wydarzyły się naprawdę piękne chwile, bo polscy piłkarze wyszli za rękę z podopiecznymi fundacji Cancer Fighters. I co ciekawe, słuchajcie, Robert Lewandowski wyszedł na boisko za rękę z Mają Mecan, czyli z tą dziewczynką, która zasłynęła dissem na raka, który nagrała razem z BDS-em. Więc słuchajcie, live u Łatwoganga ma naprawdę przepiękne zwieńczenie. A tymczasem, słuchajcie, mecz trwa, minęła już pierwsza minuta i Polacy jeszcze nie stracili bramki, także naprawdę dobrze nam idzie.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
3: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: I to tu?
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. Trwa rekrutacja do przedszkola i żłobka Norlandia Leszno. Oferujemy pobyt dziecka za złotówkę z wyżywieniem. Zapraszamy dzieci i rodziców.

0: Kunorlandia Leszno oraz pod numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia!
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.

Milky, David Guetta w Radiu SK to są hity na czasie, a Polacy we Wrocławiu grają towarzysko w piłkę nożną z Ukrainą i przed chwilą Ukraina nam strzeliła gola, ale na szczęście był spalony, więc ciągle jest 0-0. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, jak tam nastroje wśród kibiców.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda. W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays. Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
18: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
19: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: To będzie ostatnia reklama.
20: Jedziemy.
21: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
22: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
23: I po reklamie.
24: Leszno na czasie. Dzień dobry, Tomek Szymlet. Jest niedziela, ostatni dzień majowy. Jutro 1 czerwca, Dzień Dziecka. Potem jeszcze do roboty jeden dzień i w środę będzie można znów wybrać na jakieś fajne balety. A tych będzie całkiem sporo fajnych, bo będzie i parada muzyki klubowej w Starej Gazowni, gdzie headlinerem będzie DJW. Będzie też jechał autobus przez miasto z DJ-ami grającymi fajną muzykę klubową. Ale będzie też impreza w Rydzynie, w zamku. Taste the Music at the Castle. Ekipa nasza leszczyńska Taste the Music zaprasza po raz kolejny. Tym razem line-up taki mocno polski, ale z gwiazdami, bo będzie i Niwald, i Nowika, i Angelo Mike, i jeszcze kilkunastu innych DJ-ów. Będzie też grał i śpiewał Hubert Szczęsny w Zakładzie w środę o 20:00.
1: Dochodzi 18. Agata Chruściak. Zapraszam na SK News. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera. Na to liczą kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
3: Na kogo liczysz najbardziej?
7: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo Śpietuszewski.
3: Jaki wynik?
12: 3-1 dla Polski.
3: Mecz. Co chcecie zobaczyć od kadry?
12: Zgranie generalnie większe.
1: A nastroje przed meczem sprawdzał nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Nierzyński uspokaja.
23: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
1: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Reklama.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Hot grill.
15: Grilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Trwa rekrutacja do przedszkola i żłobka Norlandia Leszno. Oferujemy pobyt dziecka za złotówkę z wyżywieniem. Zapraszamy dzieci.

0: Orlandia Leszno oraz pod numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia.
1: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
15: Nie musisz.
14: Jak to nie muszę?
15: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
14: Oto Moto Lease?
15: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
14: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
15: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
14: I to gdzie?
15: To tu. Oto Moto Lease.
16: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
17: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
18: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
21: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Trwa rekrutacja do przedszkola i żłobka Norlandia Leszno. Oferujemy pobyt dziecka za złotówkę z wyżywieniem. Zapraszamy dzieci i rodziców także spoza Leszna. Koszt ten sam. Złotówka z wyżywieniem do przedszkola i żłobka. W maju i czerwcu zapraszamy na dni otwarte. Więcej informacji na stronie norlandiaprzedszkola.pl/Leszno, Facebooku Norlandia Leszno oraz pod numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia!
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: I po reklamie.

0: Elska Leszno. Reklama.
1: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.
0: Leszno na czasie.
5: Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry, Tomek Szymlet. Słuchajcie, z teatrami jest tak, że sezon ich kończy się w czerwcu i nie inaczej jest w Lesznie. I właśnie w czerwcu będzie okazja zobaczyć po raz ostatni w tym sezonie teatralnym spektakl, ale zapowiadający się naprawdę bardzo fajnie. Gangsterski Swing, tak to się dokładnie nazywa. Rzecz, która nie jest zwykłym spektaklem, tylko muzyczny wehikuł czasu, który przeniesie Was do lat 20. i 30. XX wieku. Ery eleganckich drani, bezwzględnych kobiet i przede wszystkim jazzu. Także będzie dużo jazzu, dużo właśnie tych klimatów okresu międzywojennego. Jeśli je lubicie, rezerwujcie czas 12-13 czerwca w Teatrze w Lesznie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. I czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest to też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy?
1: I dopiero potem ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej.
1: Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak przez...
0: Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho, sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer, no w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie.
0: Bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie, to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach, nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy filmy. Takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: no niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence Teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko, ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: więcej. W
1: czerwonej
0: sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Chciałabym więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego, ale najpierw trochę koncertów i co, i płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu, nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać i wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
0: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To dobrze. To dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej
0: ciekawe
1: mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę tak
0: czyli
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas wpadnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną, jest
0: DJ-em. No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz, bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę.
1: Dziękuję.
0: Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, to jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam
0: tam
1: nie czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: A, okej, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To miło chyba, czy nie?
0: Cambio
1: Dolor. Mi się podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
1: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła.
1: Żartuję.
0: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super
0: dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
1: Dokładnie.
0: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo. SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
1: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
0: Co za marnotrawstwo.
1: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
1: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexha, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bibi Rexha, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: przez Kaleszno News.
1: Joanna Haliasz i Tomasz Szymlet to magazyn lokalny w Radiu SK Leszno. Zarzut uszkodzenia ciała usłyszał 40-latek, który brutalnie zaatakował kobietę na jej posesji w Krobi. Miała zamieszczać w internecie nieprzychylne treści na jego temat. Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek na oczach świadków, mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
2: 40-letni mężczyzna przyszedł na posesję pokrzywdzonej i zarzucił jej, że zamieszcza w internecie treści naruszające jego dobre imię. Kobieta zaprzeczyła. W trakcie kłótni kobieta uderzyła mężczyznę w tył głowy. Wówczas 40-latek zaczął ją popychać, chwycił za szyję i uderzył jej głową o betonowy płot. Kobieta straciła przytomność i upadła na chodnik z płyt betonowych. Mężczyzna ponownie chwycił ją za szyję i uderzał głową o chodnik, po czym kilkukrotnie uderzył pokrzywdzoną pięścią w twarz. Świadkowie zaalarmowali służby. Policjanci z posterunku policji w Krobi, którzy zostali skierowani na interwencję, zatrzymali 40-letniego sprawcę. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał 1,7 promila alkoholu w organizmie. W chwili zatrzymania mężczyzna siedział w ogrodzie pokrzywdzonej. Miał przy sobie metalową pałkę owiniętą materiałem, która została zabezpieczona do sprawy. Jak ustalili funkcjonariusze w toku prowadzonego postępowania, przedmiot ten nie został użyty wobec pokrzywdzonej kobiety. Sprawca usłyszał zarzut. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej oraz zakaz kontaktowania się z nią.
1: Brutalnemu 40-latkowi grozi za to kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
3: Koniec uciążliwego sąsiedztwa w Świerczynie. Z centrum wsi zniknie ogromna hodowla 1000 byków, a w jej miejscu w przyszłości powstanie osiedle mieszkaniowe. Posłuchajcie, co na ten temat mówił na czwartkowej sesji Rady Miasta i Gminy Osieczna burmistrz Sławomir Kosmarski.
4: Właścicielem terenu, na którym prowadzona jest hodowla bydła w Świerczynie. To była bardzo rzeczowa dyskusja, rozmowa dość długotrwająca. Pan Wojciech Mróz wykazał zrozumienie naszych problemów i zadeklarował, że ta hodowla zostanie zlikwidowana. Złożył jeszcze jedną deklarację pan Wojciech, że w tym miejscu nie będzie prowadzona produkcja zwierzęca. Dziś mówiliśmy się wspólnie, że będziemy tutaj, poproszę państwa radnych, myśmy procedowali i pracowali nad tym, aby ten teren przeznaczyć docelowo pod zabudowę mieszkaniową. Taki jest też pomysł właściciela, jeżeli uda nam się tutaj to zmienić przeznaczenie tego terenu, to tak to będzie wyglądać. My spróbujemy jeszcze przed uchwaleniem planu ogólnego postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy przeprowadzić. Gdyby się udało w ten sposób, to byłaby najszybsza droga do tego, aby umożliwić właścicielowi zmianę i realizację funkcji mieszkaniowej. Oczywiście wygaszenie produkcji to nie będzie kwestia tygodnia, czy dwóch, no to musimy uzbroić się cierpliwość. Wiemy, że jest tam umowa dzierżawy, to są kwestia wypowiedzeń tych umów, ale zostałem też upoważniony do tego, aby do publicznej wiadomości przebieg tej rozmowy podać. W związku z tym wydaje się, że niebawem ten problem w miejscowości Świerczyna przestanie istnieć.
5: Dziękuję bardzo. No myślę, że jest to bardzo dobra informacja. Tym bardziej, że właściciel jest, że tak powiem, za tym, żeby zmienić plan ogólny, który gdzieś tam się, zmiana tego planu wiązała się z jakimiś tam przyszłościowymi, ewentualnymi odszkodowaniami, tak jak burmistrz wcześniej wspominał, a skoro tutaj jest wola, że tak powiem, właściciela nieruchomości czy też działki, to myślę, że w znaczny sposób ułatwi nam to działania. Proszę pan radny Roman Lewicki.
6: Panie przewodniczący, panie burmistrzu, no tak, rzeczywiście to w tym kontekście tych sytuacji w ciągu ostatnich iluś miesięcy wydaje się to bardzo dobra informacja. Jeśli ja dobrze rozumiem, to dziś, z tego co pan burmistrz mówi, dziś możemy oczekiwać, że właściciel nieruchomości formalnie złoży wniosek do planu ogólnego, czy to chodzi o to, bo rzeczywiście upublicznienie dzisiaj tej informacji, ono rodzi moim zdaniem dosyć takie poważne konsekwencje. I teraz chodzi o to, żeby to nabierało realnych, formalnych kształtów.
4: No oczywiście, taka była deklaracja pana Mroza. Tak, będziemy próbować tutaj wniosek do planu ogólnego procedować. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli uda nam się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy to przeprowadzić postępowanie rejestracyjne, to je przeprowadzimy jeszcze przed uchwaleniem planu ogólnego, tak by właściciel miał też gwarancję, że na tym terenie będzie mógł zainwestować i przeznaczyć ten teren pod zabudowę mieszkaniową. No i tyle, no bardzo się cieszymy z tego faktu. I cóż, czekamy teraz na wygaszenie produkcji.
3: Nowoczesne mieszkania komunalne w Rawiczu nie dla wszystkich. Rada Miejska przyjęła zasady wynajmu lokali. W czerwcu ruszy nabór, a burmistrz Grzegorz Kubik wskazuje, kto ma największe szanse.
7: Z tego wstępnego założenia chcemy, żeby połowa z tych mieszkań była przeznaczona dla osób, które Zakład Usług Komunalnych będzie chciał przenieść z budynków starych w Starym Mieście do tych nowych mieszkań, żeby móc przygotować te budynki na termomodernizację i remonty. Stan Państwo znają, to nie muszę mówić, jak wiele z nich wygląda, więc to jest jakby ten etap i w dalszym etapie będziemy chcieli te budynki remontować i znów wprowadzać do nich osoby, które mieszkają w budynkach wymagających remontu, czyli to jest taki proces długotrwały, a pozostała część to osoby, które na dzień dzisiejszy nie mają przydziału mieszkań komunalnych, także no, to będzie te dodatkowe 50 mieszkań. Według oczywiście tych samych kryteriów. Trzeba to przeanalizować. Na pewno, jak tak sobie gdzieś podsumowałem, te różne kryteria preferują na pewno osoby z rodzin wielodzietnych, osoby, czy rodziny generalnie wielodzietne, ale też i osoby z niepełnosprawnościami. Wiadomo, kwestie dochodowe, no to jest jakby temat poza, bo on jakby wynika z innych uregulowań, ale przede wszystkim jakby te dwie grupy osób, które tam według tej punktacji będą preferowane.
3: Premiowane będą również pracujący mieszkańcy, którzy uczciwie płacą w Rawiczu podatki.
1: W poniedziałek 1 czerwca wchodzi w życie nowy rozkład jazdy autobusów miejskich. Kursować będą częściej, bo tabor powiększył się o elektryki, mówi Stefan Szymański, dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.
8: Czas między poszczególnymi autobusami w szczycie będzie 20 minut, czyli skracamy czas przejazdu oraz zwiększamy liczbę autobusów na naszej trasie.
1: Z początkiem czerwca zlikwidowana zostanie linia 9, a jej zadania przejmie 6. Szczegóły zmian sprawdzicie na stronie internetowej MZK w Lesznie i jego Facebooku. Koniec z nielegalnym przechodzeniem przez jezdnię. Na ulicy Narutowicza koło skrzyżowania z Marcinkowskiego w Lesznie powstało nowe przejście dla pieszych, mówi Grzegorz Rusiecki, prezydent Leszna.
9: Odpowiadamy na te wnioski, które mieszkańcy do nas zgłaszają. W przypadku ulicy Narutowicza to była interpelacja pana radnego Andrzeja Strzężałego, który zwrócił uwagę na to, że no nie ma jak legalnie przejść w tej przestrzeni między Parkiem Kościuszki a rynkiem. W związku z tym pojawiły się dodatkowe pasy. Z kolei na ulicy Niepodległości, na odcinku od Ronda Inki do Alei Konstytucji 3 Maja pojawiły się ciągi pieszo-rowerowe. To jest taka kontynuacja dla rowerzystów, którzy poruszają się od ulicy Grunwaldzkiej w kierunku ulicy Konkolewskiej. Tworzy to spójny system ścieżek rowerowych. W tym roku planujemy jeszcze taki ciąg zmodernizować na odcinku od Ronda Inki do nowo budowanego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Drogi Świętego Jakuba. Chodzi tutaj przede wszystkim o stworzenie dobrego takiego całego systemu komunikacji rowerowej w mieście, ale też bezpiecznych przejść dla pieszych. To na ulicy Narutowicza to pierwsze, natomiast nie ostatnie. Planujemy kolejne w tym roku, tak właśnie, żeby mieszkańcy mogli bezpiecznie przemieszczać się po mieście.
1: Nowe przejście pieszo-rowerowe wymalowano także przy alejach Jana Pawła II, przy zjeździe do hali Trapez oraz Centrum Handlowego Manhattan. Znów będzie okazja pomóc Liliance z Konkolewa. W weekend 13 i 14 czerwca w Lesznie odbędzie się trzeci ultramaraton wsparcia. Oprócz biegania i maszerowania z kijkami zaplanowano także piknik rodzinny i atrakcje dla dzieci.
10: Maria Hampel, współorganizacja.

0: czerwca jest piknik od godziny 10 do godziny 15 i tam też będzie można wrzucać do puszek. Piknik i start będzie na ulicy Jesionowej 13 na placu studia treningowego Red Light. Zapraszam wszystkich serdecznie.
1: Przypomnij, kim jest Lilianka, mała dziewczyna z wielkimi problemami.
0: Dokładnie, Lilianka, dziewczynka, która urodziła się z niedożywieniem i z niedotlenieniem. No i potrzebne jest leczenie i rehabilitacja. Pierwsza edycja była dla chłopca, dla Huberta, druga i trzecia edycja jest dla Lilianki.
1: Podczas tej ostatniej, jak bardzo udało się jej pomóc?
0: Podczas ostatniej zbiórki zebraliśmy około 13 tysięcy.
1: Najważniejsze będzie to bieganie lub chodzenie. Chyba wszystko ty będziesz dźwigał na barkach. Będziesz takim i motorem, i przewodnikiem.
2: Tak, dokładnie.
1: Mówi Patryk Hampel, współorganizator Ultramaratonu Wsparcia.
2: Będę też biegaczem, będę uczestniczył w tym wydarzeniu. W tym roku też mamy taką, można powiedzieć, nowość. Studio COVID-19 organizuje coś takiego, że będzie bieg, a później przez godzinę będą walczyć na wioślarzach. Troszkę inna formuła, nie każdy lubi biegać, przyłączyli się do nas, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Czyli zwykły taki, powiedzmy, Kowalski, jak nie będzie chciał biegać, to też będzie mógł powiosłować?
2: Jak najbardziej.
1: Dobra, a co do tego biegania, to gdzie, którędy, jak dużą trasę można w tym czasie 24 godzin pokonać?
2: Rekord trasy to jest 150 km. Wiemy, że w tym roku kilku śmiałków będzie chciało pobić ten rekord. W Kijkach rekord trasy jest 60 km. Też tam jakieś słuchy doszły, że ktoś tam będzie atakował ten rekord, żeby pokonać to na spacerze w Kijkach. Teoretycznie sądzę, że jak dobrze pójdzie 200 km w 24 godziny.
1: Pogoda, pamiętam, że bywała różna chyba podczas ultramaratonu i nieważne, czy pada, czy grzeje słońce, to się impreza odbędzie.
2: Tak, oczywiście. Najlepiej jakby było słoneczko chociaż przez ten piknik, bo biegacze później w deszczu, oni sobie poradzą. Ale wiadomo, jak będzie słońce, będzie większa chęć, żeby przyjść po prostu na piknik i jak najbardziej pomóc Liliance.
1: Impreza się rozpoczyna o 10 i to najpierw jest to jakiś wspólny trening dla tych, którzy no, sportowo podejdą do sprawy?
2: Tak, start jest o godzinie 10, wiadomo, troszkę wcześniej będzie rozgrzewka, już takie przygotowania, no i wielkie takie otwarcie, honorowy start i hej.
1: Powiedzmy o atrakcjach tego pikniku, co tam się będzie działo, kto może przyjść, czy trzeba coś brać ze sobą, poza powiedzmy tymi pieniążkami, żeby pomóc Liliance.
0: Uśmiech zabrać ze sobą, a oprócz tego nic więcej nie potrzeba. Na miejscu będzie można skorzystać z wypieków i innych pysznych rzeczy z koła gospodyń wiejskich, z Konkolewa, będzie OSP, również z Konkolewa, w zeszłym roku też uczestniczyli razem z nami, pizza. Ta kropla oliwy będzie nas wspierała. Tutaj też dziewczyna będzie plotła warkoczyki. Także sporo atrakcji, animacje dla dzieci, maskotki. Także sporo będzie się działo i zapraszamy wszystkich.
1: To wszystko głównie w sobotę, tak? Bo w niedzielę o 10 będzie koniec.
0: Tak. Cały piknik odbywa się w sobotę od 10 do 15 i w niedzielę o godzinie 10 zamykamy trasę, robimy ostatnie honorowe przejście po trasie, zbieramy wszystko, sprzątamy po sobie i zamykamy całe wydarzenie.
1: To jest też noc i to też się w nocy dzieje, tak? Czy jednak jak już wszyscy śpią, to wy też odpuszczacie, a nikt nie widzi?
2: Walczymy ponad 24 godziny. Jeżeli weźmiemy całą organizację, no to wychodzi 30 godzin.
1: Przypomnę, Ultramaraton Wsparcia 13 i 14 czerwca na Jesionowej w Lesznie. Mania, poza podium brązowego kasku w Grudziądzu rywalizowali najlepsi polscy juniorzy do lat 19 na żużlu. Z uwagą obserwowaliśmy Kacpra Manię, zawodnika FOGO Unii Leszno, który wciąż szuka optymalnej formy. W tej imprezie był bliski podium.
3: Wychowanek Unii Leszno był nierówny, rozpoczął od drugiego miejsca, ale potem zaliczył potężną wpadkę, przyjeżdżając na końcu stawki. Żużlowiec Byków pozbierał się jednak, bo w trzeciej i czwartej serii meldował się na mecie na pierwszym miejscu. Przed ostatnią serią pojawiła się szansa na wskoczenie na najniższy stopień podium, ale trzeba było wygrać. Na przeszkodzie stanął jednak Bartosz Bańbor, który tak mocno zamknął manię, że ten spadł na trzecie miejsce. W efekcie nasz zawodnik zgromadził 9 punktów i zajął 7 miejsce. Najrówniej jeździli faworyci Kevin Małkiewicz z miejscowego GKM-u oraz Maksymilian Pawełczak z Polonii Bydgoszcz. Obaj zgromadzili po 13 punktów i o zwycięstwie w imprezie decydował bieg dodatkowy, który na swoją korzyść rozstrzygnął utalentowany junior gospodarz.

0: sprzedaży. Także o najniższy stopień podium rywalizowano w nadprogramowym wyścigu, bowiem po 10 punktów zgromadzili wspomniany Bańbor, Igor Kordun ze Stali Gorzów oraz wychowanek leszczyńskiej Unii, który w lidze zdobywa punkty dla ROW Rybnik, Jakub Żurek. Tu doszło do największej niespodzianki turnieju, bo wyścig ten wygrał żużlowiec z Gorzowa, na którego przed imprezą na pewno nikt nie stawiał. Żurek przyjechał drugi i ostatecznie w całej imprezie był czwarty, a Bańbor, należący do grona głównych faworytów, nawet do końcowego zwycięstwa zamknął stawkę biegu dodatkowego i sklasyfikowany został ostatecznie na 5. miejscu. Andrzej Bartkowiak, Radio SK.
1: SK Leszno News.
2: Joanna Nachaliasz i Tomasz Szymlet to magazyn lokalny w Radiu SK Leszno. A zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców. Od dziś do 21 lipca zamknięta będzie z powodu przebudowy droga powiatowa od ronda w Łoniewie przez Dobramyśl do skrzyżowania z Krajową 12. Objazdy wyznaczono przez Konkolewo, drogą krajową nr 12 oraz ulicę Krzywińską. Prace kosztować będą blisko 4 miliony złotych, o prawie milion więcej od pierwotnie zakładanej kwoty. Prawo jazdy na 3 lata i wartościowy samochód straci prawdopodobnie 32-latek z Leszna. Mężczyzna kierował Volkswagenem, mając prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie, mówi Monika Rzymełka z leszczyńskiej policji.
3: Policjanci patrolujący nocą leszczyńskie ulice zauważyli samochód marki Volkswagen, którego kierowca nie zatrzymał się na znaku stop. W związku z popełnionym przez niego wykroczeniem policjanci zatrzymali pojazd do kontroli. Okazało się, że za kierownicą siedział 32-letni mieszkaniec Leszna. W trakcie rozmowy z mężczyzną policjanci wyczuli woń alkoholu. Poddali zatem kierowcę badaniu na stan trzeźwości. 32-latek miał w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Na zadane przez policjantów pytanie oświadczył, że rzeczywiście kilka godzin wcześniej spożył prawie pół litra wódki. W takiej sytuacji oprócz wykroczenia ten kierowca odpowie za przestępstwo kierowania w stanie nietrzeźwości. O wymiarze kary zadecyduje sąd, jednak pewnym już dzisiaj jest, że straci prawo jazdy na co najmniej 3 lata oraz prawdopodobnie wartościowy samochód, którym się poruszał.
2: Dodatkowo grożą mu wysokie kary pieniężne i kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecyduje o karze dla 40-latka zatrzymanego przez górowską policję. Mężczyzna jechał motocyklem BMW w terenie zabudowanym w Łękanowie o ponad 70 km na godzinę za szybko. Policjanci nałożyli na mieszkańca gminy Wąsosz 15 punktów karnych i mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu. Miał się tłumaczyć, że w sądzie dostanie mniej, tak jak kolega.
4: Rowerzyści podróżujący między Lipnem a Lesznem doczekają się w końcu bezpiecznego przejazdu i to w ekspresowym tempie. Jeszcze w tym roku na tej ruchliwej drodze wojewódzkiej ma powstać nowa trasa dla jednośladów. To efekt rozmów wójta gminy Lipno Łukasza Litki z dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Pawłem Katarzyńskim. Poznańska dyrekcja podjęła decyzję, że inwestycja zostanie realizowana w najbliższych miesiącach i zakończy się jeszcze przed końcem roku. Najbardziej rewolucyjny jest jednak sam plan inżynierów, ponieważ w pasie drogowym nie ma miejsca na budowę osobnego oddzielonego chodnika, a drogowcy wykorzystają samą istniejącą jezdnię. Szerokość pod ścieżkę zostanie wygospodarowana poprzez całkowitą likwidację dotychczasowych poboczy oraz przesunięcie osi samej drogi. W ten sposób kosztem pasów dla samochodów powstanie tam bezpieczna, wydzielona strefa dla cyklistów. Dla wszystkich osób podróżujących na tym odcinku to ogromna zmiana, która diametralnie poprawi bezpieczeństwo na trasie, do tej pory uznawanej za wyjątkowo niebezpieczną.
2: Herman Miller to bohater kolejnej wystawy planszowej z cyklu Budowniczowie Leszna. Oglądać możecie ją przed budynkiem Muzeum Okręgowego przy ulicy Narutowicza w Lesznie.
5: W tamtym roku muzeum rozpoczęło taki cykl Budowniczowie Leszna. Kolejny bohater Herman Miller.
6: Małgorzata Gniazdowska, kustosz Muzeum Okręgowego w Lesznie.
7: Tak, to już trzecia taka planszowa wystawa i do tego trzecie wydawnictwo. Planujemy minimum 7, tak, aby objąć naszymi badaniami, naszymi publikacjami i wystawami większość budowniczych, którzy działali w Lesznie na przełomie XIX i XX wieku. Tym razem mamy do czynienia z Hermanem Millerem, a tak naprawdę Karlem Augustem Hermanem Millerem, o tyle imion posiadał, ale w pracy zawodowej, prowadząc swoją firmę budowlaną w Lesznie, używał tego jednego imienia. Herman Miller w ogóle pochodził z Dąbrówki, z Damerau, pod Elblągiem, tam urodził się w 1862 roku, był synem rzemieślnika, właściciela tamtejszej cegielni. Jego brat także został technikiem budowlanym. Miller pojawił się w Lesznie w latach 80., dokładnie w 1887 roku. Został zameldowany na posesji Edwarda Steina, budowniczego leszczyńskiego, jako technik budowlany. I tam pracował. To była Bismarckstrasse, ale tak naprawdę to jest dzisiejsza ulica 17 stycznia. Pracował tam przez kilka miesięcy, ale wyjechał, po czym wrócił, ponieważ już w 1889 roku w leszczyńskim kościele luterańskim Świętego Krzyża odbył się ślub Hermana Millera z najstarszą córką Edwarda Steina, Anną. Rodzina przez pierwszy rok mieszkała w Poznaniu, później wróciła do Leszna. Prawdopodobnie znowu Herman pracował u swojego teścia Edwarda Steina, ale już rok później razem ze szwagrem, czyli Hansem Steinem, założyli spółkę budowlaną i przez 10 lat Miller pracował właśnie w spółce razem z Hansem Steinem. Około 1900 roku założył już swoją własną firmę i pracował w Lesznie do końca 1919 roku. Był z jednej strony budowniczym, projektował budynki, wznośnie, miał całą dużą firmę budowlaną, łącznie z tartakiem, który mieścił się na tyłach jego willi, czyli między ulicą Przemysłową a alejami Krasińskiego i ulicą Marcinkowskiego, ale także był członkiem Rady Miasta. Uczestniczył w posiedzeniach Rady Miejskiej aż do grudnia 1919 roku. Wyjechał najprawdopodobniej z Leszna już na początku 1920 roku po przejęciu miasta przez władze polskie, ponieważ nie istnieje w spisie mieszkańców w tym pierwszym powojennym w 1921 roku. I co jest ważne, jego żona umarła już w 1919 roku, małżeństwo nie miało dzieci, więc możemy przypuszczać, że opuścił Leszno i na przykład wrócił do Elbląga czy w tamte okolice, gdzie była jego rodzina.
5: Wrócił też z powodów politycznych?

0: Elbląga. W związku z tym, no my nie wiemy. Po prostu ślad się urywa. Może kiedyś jakieś dalsze badania pozwolą nam rozwikłać tą zagadkę, bo gdyby zmarł w Leszni, to byśmy o tym wiedzieli. Natomiast nie zmarł w Leszni. Nie ma go w żadnych księgach zgonów. Ślad się urywa. Firma istniała jeszcze do 1924 roku. Oczywiście on mógł zarządzać tą firmą, nie mieszkając w Leszni. Na początku 1924 roku oficjalnie firma została zlikwidowana, więc możemy przypuszczać, że w tym momencie na przykład Hermann Müller zmarł.
1: Co z tego, co on zaprojektował, czy też zbudował, pozostało w Lesznie? Czy są takie rzeczy, których już nie ma? I co jakby wyróżniało ten jego styl?
0: Jest kilka bardzo znaczących budynków, o których należy pamiętać. Jeśli chodzi o stylistykę, to ewoluował od bardzo charakterystycznej w budownictwie miejskim tamtego czasu, neorenesansu, po secesję. Jeśli chodzi o budynki, na początku razem z Hansem Steinem projektowali między innymi kamienice. No to było najbardziej popularne i to były kamienice z takim kostiumie stricte neorenesansowym. Tutaj przykładem takiej kamienicy jest kamienica na placu Metzinga pod numerem 5, taka narożna, przepięknie zdobiona, z loggiami, z bardzo bogatą oprawą drzwi wejściowych. Nieistniejącym elementem, bardzo ciekawym, zaprojektowanym też przez spółkę. I tutaj nie wiemy, który z budowniczych był bardziej, a może obaj równocześnie, nie wiemy. Była nieistniejąca już dzisiaj brama na cmentarz przy kościele Świętego Krzyża. Przepiękna, klasycyzująca, zdobiona elementami typowymi dla ówczesnych nagrobków. Natomiast takim najbardziej znaczącym, samodzielnym dziełem Hermanna Müllera jest zespół, istniejący do dzisiaj zespół kamienic zbudowanych dla leszczyńskiej urzędniczej spółdzielni mieszkaniowej. To są kamienice przy ulicy Przemysłowej i Marcinkowskiego. One powstały na przełomie niespełna 4 lat, dosłownie co kilka miesięcy powstawała kolejna. Mają wspólne podwórko, mają wspólny budynek gospodarczy na tym podwórku. Co więcej, kamienice mają bardzo uproszczoną dekorację. Te najstarsze mają takie pewne drobne elementy nawiązujące jeszcze do tego neorenesansu. Późniejsze są już taki styl z ozdobnikami w stylistyce secesji. Ale ważne jest jedno, można by powiedzieć, że ten zespół kamienic to taki prototyp późniejszego osiedla mieszkaniowego, bo to wszystko zostało bardzo zgrabnie, urbanistycznie zaplanowane. Do dzisiaj tam są mieszkania. Do dzisiaj ten zespół nie stracił na swoim kształcie. Jak Państwo podejdą i zobaczą, na naszej wystawie mamy zarówno plan tego podwórza z rozplanowaniem poszczególnych kamienic, jak i współczesne zdjęcie z drona, które właśnie pokazuje ten układ urbanistyczny i to wszystko zostało tak samo zachowane, więc to wszystko istnieje.
1: Tempo pracy szalone, bo Pani mówi co kilka miesięcy, no to...
0: To taka ciekawostka, bo leszczyńska urzędnicza spółdzielnia mieszkaniowa powstała już w latach 80., ale przez kilka lat nic nie wybudowano. W momencie, kiedy powstały leszczyńskie młyny i ta część Leszna stała się pewnego rodzaju dzielnicą przemysłową, to grunty na tym terenie staniały i właściciel gruntów, pan Ressler, dość tanio, przynajmniej stosunkowo tanio, odsprzedał grunt na budowę tych domów i dlatego, no można by powiedzieć, z kopyta ruszyła budowa i co kilka miesięcy kolejna kamienica. One mają najczęściej 2 piętra, plany są powtarzalne, to jest to, co później mamy też w blokach, prawda, takie same układy mieszkań. Równa wysokość tych kondygnacji, niewielka ilość dekoracji. To powodowało to, że to nie było budownictwo drogie, ale bardzo dobre jakościowe. Jeśli chodzi natomiast o dekorację, to willa, która znajduje się właściwie naprzeciwko tego zespołu kamienic, willa własna Hermanna Müllera, zbudowana na początku XX wieku, jest chyba najlepiej zachowaną budowlą całościową utrzymaną w stylu secesyjnym. Większość leszczynian zna ten budynek, bo przecież przez wiele lat znajdowały się tam wydziały Urzędu Miasta. Ale dopiero kiedy ogląda się ten budynek już teraz po opuszczeniu przez urzędników, to można zauważyć przepiękne secesyjne klamki, secesyjne okuciaki, secesyjny kaloryfer, płytki. Co więcej, układ wnętrz w większości nie został zmieniony. Bardzo ciekawym jest na przykład, wcześniej to było po prostu na stałe zamknięte, mogliśmy tego nawet nie zauważyć, bo było zestawione na przykład regałami. Ale między dwoma dużymi pomieszczeniami, salonem i jadalnią na parterze, znajdują się przepiękne rozsuwane drzwi, które pozwalają na połączenie tych dwóch pomieszczeń. No po prostu to była jednorodzinna willa, która na parterze miała główne pomieszczenia reprezentacyjne, biuro budowniczego, właśnie salon, jadalnię, niewielki salon, a na piętrze sypianie.
1: Kolejny bohater też już jest w głowie, pewnie tak.
0: Tak, oczywiście już jest cała lista bohaterów, nie będziemy ich zdradzać. Za rok o tej porze na pewno zostanie otwarta kolejna wystawa. Chcielibyśmy w ten sposób właśnie pokazać tą panoramę budownictwa leszczyńskiego z przełomu XIX i XX wieku i przybliżyć zarówno postaci, które tworzyły te budynki, jak i budynki, które bardzo często do dzisiaj mieszkamy albo których używamy, a w ogóle nic o nich nie wiemy. Bo na przykład takim zaginionym budynkiem pana Millera była wielka sala widowiskowa przy hotelu Kaiserhof. To był hotel na ulicy Słowiańskiej w pobliżu poczty. Na jego tyłach znajdowała się zaprojektowana właśnie przez Millera wielka sala widowiskowa na 504 osoby. Później tę salę przebudowano na kino. A ten budynek już większość leszczynian, szczególnie tych starszego pokolenia, dokładnie kojarzy.
1: Wystawa czynna jest do 3 lipca.
2: Osieczna przedstawiła harmonogram tegorocznych wydarzeń plenerowych, które odbędą się w okresie letnim. W planie znalazły się imprezy masowe, zawody sportowe oraz koncerty artystów polskiej sceny muzycznej. Wszystkie zaplanowane wydarzenia będą ogólnodostępne i bezpłatne dla uczestników. Sezon tradycyjnie otworzy impreza plenerowa, czyli Wianki, zaplanowana na 27 czerwca. Wydarzenie odbędzie się na plaży nad Jeziorem Łoniewskim. Głównym punktem programu muzycznego będzie koncert zespołu Poparzeni Kawą 3, wykonującego muzykę z pogranicza gatunków ska, rocka i popu. Tradycyjnym elementem tego święta w Osiecznej jest również wieczorny pokaz pirotechniczny. Jak informuje burmistrz gminy Sławomir Kosmalski, będzie bardzo spektakularnie.
3: W zeszłym roku były takie jakieś protesty, że tam są jakieś ptaki, które nie lubią, gdy jest tak głośno. W tym roku nie było protestów, wszystko się udało bez problemu?
4: Protestów nie było, natomiast nauczeni doświadczeni wystąpiliśmy do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Poznaniu o zgodę na odstępstwa, taką zgodę uzyskaliśmy, ale pokaz będzie już trzeci raz z rzędu, tak zwany cichy pokaz.
3: 7-minutowy z tego co pamiętam.
4: Tak, mam informację, 7-minutowy. Mam nadzieję, że wywrze wrażenie na tych, którzy przyjadą do Osiecznej. Zapraszamy.
2: Kolejne duże wydarzenie nad Jeziorem Łoniewskim zaplanowano na sobotę 8 sierpnia. Odbędą się wtedy drugie regaty o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna, realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziewiąta Fala. Zawodom sportowym na wodzie będą towarzyszyć działania na lądzie organizowane pod hasłem Hawajskie Wakacje. W ramowym programie przewidziano m.in. plenerowy seans kina nocnego na plaży. W tym dniu w Osiecznej pojawi się także po raz pierwszy w tym sezonie radiowy patrol SK Summer City. Podsumowaniem letniego kalendarza będą dni Osiecznej, które zaplanowano na ostatni weekend wakacji 29 i 30 sierpnia. Dwudniowe święto miasta upłynie pod znakiem koncertów zaproszonych gwiazd. Na scenie zaprezentuje się zespół rockowy Happy Sad oraz wokalista młodego pokolenia Oskar Cems. Podczas finałowego weekendu na miejscu ponownie obecna będzie ekipa SK Summer City, która wspólnie z mieszkańcami i turystami zakończy tegoroczny sezon wakacyjny w gminie.
5: SK Leszno News.
1: W Radiu SK Leszno czas na magazyn lokalny. Zapraszamy Joanna Haliasz i Tomasz Szymlet. Zespół szkół ogólnokształcących we Włoszakowicach przygotowuje się do ważnej uroczystości. 3 czerwca w środę odbędzie się nadanie sztandaru Branżowej Szkole Pierwszego Stopnia imienia weteranów działań poza granicami państwa. W programie znalazły się m.in. piknik militarny i koncert orkiestry reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania. Uroczystość rozpocznie się o 9:00 mszą polową na placu apelowym szkoły przy ulicy Kurpińskiego. Godzinę później rozpocznie się piknik dla mieszkańców z niespodzianką, który potrwa do 16:00. Orkiestry posłuchać będzie można o 19:00 na placu przed Pałacem Sułkowskich. Dwaj obcokrajowcy zatrzymani przez policję usłyszeli zarzuty. 35- i 37-latek dokonywali kradzieży sklepowych, m.in. w Gostyniu i Pudliszkach. Mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
6: Gostyńscy policjanci z Wydziału Kryminalnego pracowali nad sprawą kradzieży. Do jednej z nich doszło 15 marca w jednym z marketów na terenie Gostynia. Skradzione zostały artykuły spożywcze i przemysłowe, głównie kremy do protez oraz kawy. Straty oszacowano na blisko 1000 zł. kolei 19 marca w markecie w Podliszkach skradziono artykuły spożywcze i przemysłowe, w tym pasty do zębów, czekolady, bombonierki oraz kawy o łącznej wartości blisko 850 zł. Funkcjonariusze w wyniku pracy operacyjnej ustalili sprawców kradzieży, których zatrzymali 18 maja. To 37- i 35-letni obywatele Gruzji. Podczas przeszukania ich miejsca zamieszkania policjanci znaleźli część kradzionego mienia. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Obaj usłyszeli zarzuty kradzieży. W trakcie sprawdzenia 37-latka w policyjnych systemach okazało się, że był już on wcześniej notowany za kradzieże. Między

0: 2025 roku w Jarocinie. W związku z dotychczasową działalnością przestępczą cudzoziemca oraz uznaniem, że swoim zachowaniem stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jego postawa i notoryczne łamanie przepisów wskazuje na lekceważący stosunek do polskiego prawa, komendant powiatowy Policji w Gostyniu wystąpił do komendanta Straży Granicznej poza Mławica z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej obywatela Gruzji do powrotu do swojego kraju.
1: Mężczyzna został przekazany już funkcjonariuszom Straży Granicznej i w najbliższym czasie opuści terytorium naszego kraju. W trybie przyspieszonym stanie przed sądem 47-latek zatrzymany przez górowską policję. Mężczyzna kierował samochodem i o 14 km na godzinę przekroczył dozwoloną prędkość. Nie za to jednak stanie przed sądem. Za co więc? Mówi Małgorzata Nieborak z Komendy Powiatowej Policji w Górze.
2: W poniedziałek funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego podczas służby z wykorzystaniem radarowego miernika prędkości zauważyli samochód osobowy, którego kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość. Policjantka zatrzymała do kontroli osobowego Citroena. Za kierownicą siedział 47-letni mieszkaniec gminy Krotoszyn, który jechał o 14 km szybciej niż pozwalają na to przepisy. Jak się jednak szybko okazało, wykroczenie drogowe nie było jedynym problemem kierującego. Po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 47-latek posiada obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Gostyniu. Policjantka poinformowała mężczyznę, że swoim zachowaniem wypełnił znamiona przestępstwa z artykułu 244 Kodeksu Karnego, czyli prowadzenie pojazdu pomimo orzeczonego zakazu. Dodatkowo odpowie za popełnione wykroczenie związane z przekroczeniem prędkości. Funkcjonariusze uniemożliwili mężczyźnie dalszą jazdę, a pojazd został przekazany osobie przez niego wskazanej. 47-latek został zatrzymany i doprowadzony do komendy, gdzie wykonano dalsze czynności procesowe. Teraz mężczyzna w trybie przyspieszonym stanie przed Sądem Rejonowym w Głogowie, który zdecyduje o jego dalszym losie.
1: Uczniowie klas mundurowych zespołu szkół imienia Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce oraz rawiccy policjanci wsparli zakątek weteranów. To wyjątkowe miejsce, w którym psy i konie po latach służby w policji, Straży Granicznej czy wojsku spędzają swoją zasłużoną emeryturę. O pomocy i stowarzyszeniu zakątek weteranów mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.
3: Stowarzyszenie Zakątek Weteranów to wyjątkowe miejsce, w którym psy i konie po latach służby w policji, Straży Granicznej czy wojsku spędzają swoją zasłużoną emeryturę. To tu trafiają zwierzęta, które przez lata ratowały ludzkie życie, pomagały w działaniach poszukiwawczych, chroniły i wspierały funkcjonariuszy w codziennej służbie. I w ostatnich dniach to niezwykłe miejsce odwiedzili w ramach wolontariatu uczniowie klas mundurowych zespołu szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce oraz rawiccy funkcjonariusze, którzy postanowili wesprzeć stowarzyszenie i jego podopiecznych. Uczniowie przywieźli ze sobą karmę dla psów i koni, przysmaki, na przykład takie jak jabłka i marchewki oraz potrzebne akcesoria takie jak miski, piłki i inne drobne przedmioty ułatwiające codzienną opiekę nad zwierzętami. To jednak nie wszystko. Mundurowi aktywnie włączyli się w prace porządkowe, posprzątali wybiegi, wyczesali psy i konie, zabrali zwierzęta na spacer, spędzili z nimi czas, którego weterani zawsze potrzebują najbardziej, czyli ten czas bliskości i uwagi. Po intensywnym dniu pełnym pracy i zaangażowania wolontariusze zakończyli wizytę przy wspólnym ognisku, gdzie upiekli kiełbaski i podsumowali swoją działalność. Takie inicjatywy pokazują, jak ważne jest bycie wrażliwym i jak ważna jest gotowość do działania wśród młodych ludzi, szczególnie tych, którzy wiążą swoją przyszłość z służbami mundurowymi. To również piękny gest wobec zwierząt, które przez lata służyły człowiekowi z pełnym oddaniem. Stowarzyszenie Zakątek Weteranów buduje obecnie nową siedzibę w miejscowości Akrzyn. Każda złotówka przybliża do stworzenia bezpiecznego, komfortowego domu dla zasłużonych psów i koni. Jeżeli macie Państwo ochotę wesprzeć to miejsce, zapraszamy na stronę zakątekweteranów.pl.
1: Podopiecznych i Zakątek Weteranów zobaczycie na profilu facebookowym Policji w Rawiczu. 10 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom. Ukradli 3 ciągniki siodłowe, które stały na placu firmy w gminie Kościan. Jeden z zatrzymanych to jej były pracownik. Mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.
4: Do kościańskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o kradzieży 3 ciągników siodłowych z terenu ogrodzonego placu w gminie Kościan. Okrzywdzony wycenił straty na łącznie ponad 431 tysięcy złotych. Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego, którzy wytypowali sprawców tej kradzieży. Ustalili, że 8 maja mężczyźni po uprzednim wyłamaniu zabezpieczeń ogrodzenia dostali się na teren placu, skąd skradli 3 ciągniki siodłowe. W miniony poniedziałek funkcjonariusze zatrzymali 2 mężczyzn, 43-letniego mieszkańca powiatu zielonogórskiego oraz 49-letniego mieszkańca powiatu kościańskiego. Jeden z zatrzymanych był byłym pracownikiem firmy, do którego należały pojazdy. Policjanci ustalili również miejsce przechowywania skradzionych ciągników na terenie powiatu nowosolskiego. Pojazdy zostały zabezpieczone i wkrótce wrócą do właściciela. Wczoraj prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem.
1: Za to przestępstwo każdemu z mężczyzn grozi do 10 lat więzienia.
5: Kierowcy zyskają nową drogę, a budżet leży na miliony. Wielki sukces negocjacyjny urzędników. Twarde negocjacje z firmami budowlanymi przyniosły spektakularny finał. Koszt budowy niezwykle ważnego dla Leszna łącznika drogowego do Gronowa spadło ponad 1 800 000 złotych. Zamiast akceptować wysokie stawki z pierwszego przetargu, miasto wywalczyło potężny upust, a nowy faworyt do wykonania prac zadeklarował błyskawiczne wejście na plac budowy. Urzędnicy w sumie nie dali się ograć, a dogrywka zbiła wysokie ceny. Planowana trasa łącząca Rondo Antoniny z ulicą Gronowską to przecież inwestycja, na którą czekają tysiące mieszkańców. Każdy, kto codziennie traci czas w korkach na Rondzie Gronowo w godzinach szczytu, wie, że to kluczowe zadanie dla udrożnienia tej części miasta. Obecny prezydent Grzegorz Rusiecki od początku jasno deklarował, że budowa tej alternatywnej drogi jest dla niego priorytetem. Pod koniec kwietnia otwarto oferty w przetargu. Stawki rynkowe rzuciły wtedy wyzwanie miejskim finansom. Wpłynęło 7 propozycji. O tym, jakie były to propozycje i jak urzędnikom z Leszna udało się je zbić, mówi Michał Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu.
6: Przetarg na budowę nowego połączenia drogowego do Gronowa odbył się 24 kwietnia tego roku. W postępowaniu wzięło udział 7 firm i najtańszą z ofert złożyła wtedy firma Colas, proponując realizację inwestycji za kwotę ponad 18 milionów złotych. Najwyższa ze złożonych w postępowaniu ofert opiewała na ponad 21,5 miliona złotych. Zgodnie z warunkami przetargu miasto mogło jednak przeprowadzić dodatkowe negocjacje cenowe z oferentami i skorzystało z tej możliwości. Wyniki tych rozmów właśnie zostały ogłoszone. Efektem negocjacji było złożenie 7 nowych ofert. Wszystkie okazały się niższe od pierwotnych propozycji, a najkorzystniejsza z nich jest o blisko 2 miliony złotych niższa niż najtańsza z ofert złożonych w pierwotnym postępowaniu. W tej chwili trwa analiza dokumentów i ocena formalna złożonych ofert. Po jej zakończeniu miasto wybierze wykonawcę inwestycji. Budowa łącznika drogowego od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.
5: W Lesznie ruszyły procedury związane z dostosowaniem stadionu imienia Alfreda Smoczyka do wymogów najwyższej żużlowej klasy rozgrywkowej. W Urzędzie Miasta otwarto właśnie oferty w postępowaniu przetargowym na modernizację i przebudowę oświetlenia obiektu. Inwestycja ma charakter obligatoryjny. Wynika to bezpośrednio z regulaminu Ekstraligi Żużlowej, w której rywalizuje Unia Leszna. Dotychczas klub korzystał z warunkowej zgody na organizację meczów przy obecnej infrastrukturze. Dalsza gra na tym szczeblu wymaga jednak podniesienia parametrów technicznych stadionu. Różnica w wymaganiach jest spora. Aktualnie średnie natężenie światła na leszczyńskim obiekcie wynosi około 900 luksów. Nowe wytyczne ligi nakazują natomiast uzyskanie 1800 luksów na samym torze żużlowym oraz 1200 luksów na płycie boiska. Oznacza to konieczność całkowitej wymiany lub przebudowy istniejącego systemu. Dla samorządu kluczowa jest informacja, że zabezpieczone w budżecie środki okazały się wystarczające. W przetargu wpłynęły 4 oferty. Najtańsza z nich opiewa na kwotę około 2 milionów 700 tysięcy złotych, natomiast najdroższa wynosi 3,5 miliona złotych. Każda z tych propozycji mieści się w finansowych założeniach miasta. Teraz złożone dokumenty trafiły do urzędników, którzy prowadzą szczegółową analizę formalną. Po zakończeniu tych procedur nastąpi oficjalny wybór wykonawcy, który natychmiast będzie mógł przystąpić do prac budowlanych. Mimo że decyzja zapadła już kilka dni temu, wielu mieszkańców Leszna wciąż idzie na pamięć. Przed drzwiami zabytkowego gmachu na rogu ulicy Słowiańskiej i Alei Krasińskiego wciąż można spotkać zdezorientowanych klientów, którzy odbijają się od zamkniętych drzwi. Legendarny urząd pocztowy oficjalnie zmienił swój adres i od wczoraj przyjmuje interesantów w zupełnie nowej lokalizacji. Ta przeprowadzka to koniec pewnej epoki i zamknięcie niezwykle długiego rozdziału w historii miasta. W starym narożnym budynku poczta funkcjonowała nieprzerwanie od 1914 roku, czyli przez ponad 120 lat. Zmiana lokalizacji była jednak konieczna z powodów własnościowych. Historyczny obiekt należy obecnie do spółki Orange Polska. Ostatnie przesyłki i przekazy pod starym adresem zrealizowano w miniony piątek. Od wczoraj, 18 maja, nową siedzibę placówki jest okazała kamienica usytuowana przy ulicy Bolesława Chrobrego 45, dokładnie na rogu z ulicą Krótką. Cała strefa obsługi klientów została zorganizowana na parterze budynku i co ważne, lokal został w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dla mieszkańców odwiedzających okienka zmienią się wyłącznie ściany. Godzina otwarcia pozostaje bez zmian. Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18. Na miejscu spotkamy również tę samą dobrze znaną obsadę pracowniczą, a katalog dostępnych usług pocztowych nie uległ żadnym modyfikacjom. Warto jednak pamiętać o jednym logistycznym szczególe. Osoby, które do tej pory korzystały z usług banku pocztowego, nie załatwią już swoich spraw w tym samym miejscu. Placówka bankowa nie przeniosła się na Chrobrego. Została na stałe ulokowana w oddzielnym budynku pocztowym przy ulicy Dworcowej. Tymek Blacha 2115, Kubańczyk oraz Łydka Grubasa i Piersi. Tak imponującego składu artystów mogłoby pozazdrościć w Wschowie wiele dużych festiwali muzycznych. Organizatorzy oficjalnie odsłonili karty i zaprezentowali program tegorocznego Święta Miasta, który odbędzie się pod hasłem Lubuskie Pełne Mocy. Od 12 do 14 czerwca Plac Kosynierów zamieni się w prawdziwe centrum koncertowe regionu. Wielkie świętowanie wystartuje w piątek 12 czerwca. Po tradycyjnym korowodzie na scenie zacznie się prawdziwe hip-hopowe i rockowe uderzenie. Już o 18.30 przed publicznością zaprezentuje się Tymek, autor hitów generujących miliony odtworzeń w sieci. Zaraz po nim dawkę mocnego rockowego humoru zaserwuje ekipa z Łydki Grubasa, a piątkowy wieczór zamknie koncert niezwykle popularnego Kubańczyka. Sobota zapowiada się równie gorąco. O 20.00 w Schowę rozbuja jeden z najważniejszych obecnie reprezentantów polskiego rapu, czyli Blacha 2115. Z kolei o 21.00 klimat zmianę o 180 stopni zapewni kultowa grupa Piersi, która z pewnością porwie wszystkich do tańca swoimi największymi szlagierami. Dni w Schowie to jednak nie tylko muzyka. Niedziela upłynie pod znakiem sportowych emocji podczas wyścigu Solid MTB Gravel Race w Lginiu oraz lokalnej tradycji w południowym dyktandzie o pióro burmistrza. Całość zwieńczy wyjątkowa wystawa z okazji 70-lecia Wschowskiego Domu Kultury. Co ważne dla wszystkich mieszkańców i gości, wstęp na wszystkie koncerty i wydarzenia na Placu Kosynierów jest całkowicie bezpłatny.
7: Eska Leszno News.
1: Magazyn lokalny w Radiu Eska Leszno, Joanna Haliasz. Aż 5 pijanych kierujących zatrzymali w miniony weekend gostyńscy policjanci. Ponad 2 promile alkoholu miała w organizmie 48-latka kierująca Fordem z nietrzeźwą siostrą. Przyjechała na cmentarz w Gostyniu. Zostały zatrzymane dzięki reakcji świadka, mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
8: W sobotę około godziny 11 dyżurne gostyńskie jednostki policji otrzymał zgłoszenie, że na ulicy Jana Pawła II w Gostyniu w rejonie cmentarza zaparkował Ford, którym przyjechały dwie kobiety. Zataczając się, weszły na teren cmentarza. Funkcjonariusze ustalili, że samochodem podróżowała 48-letnia mieszkanka województwa dolnośląskiego oraz 47-letnia mieszkanka powiatu gostyńskiego. Obie były nietrzeźwe. Na podstawie reakcji świadków oraz wstępnych ustaleń okazało się, że pojazdem kierowała 48-latka, która miała w organizmie ponad 2 promila alkoholu. Do kolejnego zatrzymania pijanego kierowcy doszło w nocy z soboty na niedzielę w Borku Wielkopolskim na ulicy Droga Lisia. Policjanci zatrzymali 21-latka, który kierował Oplem, mając organizm

niedzielę około godziny 11 na ulicy Poznańskiej policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego zatrzymali do kontroli drogowej trzech wspólnie poruszających się rowerzystów. Jak się okazało, wszyscy byli nietrzeźwi.

0: Odpowiedzą za popełnione wykroczenia.
1: Wszyscy rowerzyści odpowiedzą za popełnione wykroczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi im kara aresztu albo grzywna, nie niższa niż 2,5 tysiąca złotych. Sąd może również orzec wobec nich zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne. To doskonałe miejsce na odpoczynek od codziennych obowiązków, na spędzenie czasu z pociechą lub schronienie przed gorącem. Mowa o Parku Tysiąclecia i Mini Zoo. Poznajcie jego historię.
2: Pierwszy zwierzyniec powstał nieistniejący w 1903 roku. Śmiel Michał, opiekun zwierząt i edukator w Mini Zoo Leszno. I tak dla porównania, Zoo Wrocław zostało otwarte w roku 1865, Zoo Poznańskie w 1974, Zoo Warszawa 1928, a Zoo w Opolu 1912. Nasza historia też jest bardzo bogata, no byliśmy pod zaborami i właśnie jeżeli chodzi o Zoo Wrocławskie i Zoo Poznańskie jest taka ciekawostka, ponieważ najstarszym ogrodem zoologicznym w Polsce jest ogród zoologiczny we Wrocławiu, ale najstarszym polskim ogrodem zoologicznym jest Zoo w Poznaniu, ponieważ pierwsze 80 lat historii wrocławskiego zoo to Niemcy. Dlatego na przykład niedawno wrocławskie zoo wydało publikację na swoje 150-lecie, która jest w języku i polskim, i niemieckim. Po prostu szanując tą historię, zdecydowano się na taki krok. Niewielu mieszkańców Leszna zdaje sobie sprawę, ale Leszno ma bardzo bogate tradycje w eksponowaniu zwierząt na terenie miasta, ponieważ pierwszy zwierzyniec powstał już w 1903 roku i on znajdował się na obecnej ulicy Poniatowskiego. Przetrwał w miarę w dobrym stanie całą I wojnę światową. W 1920 roku miasto przejęło ten zwierzyniec. No niestety, wiadomo jak to w czasie wojny, takie placówki mają bardzo duże trudności z utrzymaniem. Miasto miało bardzo duże problemy z jego przetrwaniem. No jednak mieszkańcy tutaj podjęli walkę o to miejsce w tamtym czasie. Powstało Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca. No i w takich placówkach należy pamiętać, że za nimi stoją ludzie, którzy często poświęcają wiele wysiłku. I w tamtym okresie należy tu przywołać nazwisko doktora Bronisława Świderskiego, który właśnie wiele wysiłków włożył, żeby ten zwierzyniec przetrwał. W 1934 zwierzyniec został przeniesiony na teren obecnej szkoły ekonomicznej. Z takich ciekawostek znajdowało się w nim takie zwierzęta jak niedźwiedzie, dwa psy dingo, wilki. Rozmawiałem jeszcze niedawno z osobą, która pamięta jeszcze ten pierwszy zwierzyniec. To nawet przez moment znajdował się w naszym zwierzyńcu leszczyńskim niedźwiedź polarny. Tylko należy mieć świadomość, że w tamtych czasach zwierzęta były traktowane, można powiedzieć, przedmiotowo. Warunki też utrzymania były zupełnie odmienne od tych, jakie prezentujemy teraz. Warunki mogły być różne. W 1941 roku zwierzyniec ten został przeniesiony na teren obecnego Parku Tysiąclecia. No niestety tutaj był ten najbardziej, zresztą dla wielu placówek tego typu, ciężki okres. Druga wojna światowa, 1944 był takim najgorszym okresem dla tej placówki. Okupanci niemieccy wywieźli praktycznie wszystkie zwierzęta w głąb Niemiec i to w zasadzie działo się w całej Polsce. Z wielu placówek zwierzęta wyjechały w kierunku nieznanym. Należy mieć też taką świadomość, że no, w okresie wojny no, wiele zwierząt, które z ogrodów zoologicznych czy takich placówek, które mogły być przydatne, że tak wyrażę, kulinarnie, no niestety były poświęcone ze względu na też braki żywności. W czasie wojny ludzie mają problem z podstawowymi potrzebami, więc takie placówki są zdecydowanie na drugim miejscu. No i w zasadzie 45 rok to jest koniec istnienia leszczyńskiego zwierzyńca. Przestaje on istnieć. Potem nastąpiła długa przerwa. I w 1977 roku, jak były centralne dożynki, wrócił pomysł, żeby reaktywować zwierzyńca. Na centralnych dożynkach była wystawa łowiecka i zdecydowano się przywrócić zwierzyniec z powrotem. Prezentował on właśnie zwierzęta krajowe, takie jak dziki, jelenie, sarny i łabędzie. I w chwili otwarcia ponownego w 1977 roku posiadało ono 35 zwierząt. W większości krajowych, takich jak dziki, jelenie, sarny czy łabędzie, bażanty oraz kaczki. Największy taki rozkwit na tamte czasy to był w latach 1995 i do 2002. No wtedy praktycznie ten zwierzyniec nabrał ostateczny kształt na tamten moment. No niestety ogrody zoologiczne też się zmieniają. Wszystkie placówki hodujące zwierzęta, one muszą się zmieniać i trwa to cały czas. Niestety leszczyńskie mini zoo po tym roku 77 stanęło trochę w rozwoju, nie zmieniało się. No problemem też było zdobycie wykwalifikowanej kadry. Miasto nie miało pomysłu na to miejsce. Dochodzi do takiej sytuacji, jak nie ma pomysłu, też jest problem ze środkami finansowymi, no bo jak nie ma takiego sensu, to zaczyna być tak, to po co to w ogóle? No i zaczął się taki powolny, stopniowy upadek. No i przyszedł moment, że zwierzyniec zaczął tak wyglądać, że miasto musiało podjąć decyzję albo o całkowitej przebudowie, albo o zamknięciu. Właśnie w 2003 roku była kontrola TOZ-u, która wykazała pewne nieprawidłowości. My mieliśmy właśnie niedźwiedzie w warunkach, które były właśnie z lat 70. Niedźwiedzie to właśnie jest taki trochę problematyczny gatunek, ponieważ on długo żyje i właśnie od lat 70. standardy utrzymania zwierząt się bardzo zmieniły. No te niedźwiedzie zostały z tamtych czasów, bo na przykład w przypadku lwów i tygrysów było to prościej, one żyją krócej i po prostu od tych lat 70. one szybciej zakończyły życie. No i Rada Miasta jednogłośnie zdecydowała się, że zwierzynie trzeba odbudować i praktycznie w dniu dzisiejszym jedyna rzecz, która została z tamtego czasu, to właśnie klatka po niedźwiedziach, która została przebudowana dla szopów praczy. Ogrodzenie, w którym kiedyś mieszkały żubry, obecnie jest to ogrodzenie bydła szkockiego, a w zasadzie cały park został przebudowany. Powstała koncepcja zagospodarowania parku, która też stawia na edukację przyrodniczą. Powstała koncepcja też przebudowy całego parku, czyli podziału na część rekreacyjną i część dla zwierząt. No i tutaj autorem koncepcji jest pani, niestety nieżyjąca już, pani Maria Kurzawa, która właśnie jest autorem tego, jak ten park teraz wygląda, jego architektura. Projekt był dobrze napisany, właśnie całości parku. No i teraz weszliśmy w okres rozwoju, od 11 lat prowadzimy też zajęcia edukacyjne dla dzieci. No nasze budynki się zupełnie zmieniły, też teren parku się zmienia. My cały czas myślimy do przodu, zmieniła się też kadra, mamy wykwalifikowaną kadrę z wykształceniem też i rolniczym, i weterynaryjnym. No i z optymizmem patrzymy w przyszłość i powiem, z takich ciekawostek, mamy też gości z różnych placówek. Mieliśmy gościa z Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego, starszą osobę, która jest tam pracuje, jest kierownikiem naukowym. Jest kolekcjonerem też, bo są takie osoby, kolekcjonuje różne materiały z ogrodów zoologicznych z całego świata. Był u nas z wizytą, to stwierdził, że nasza placówka spokojnie, nie musimy się wstydzić, możemy się porównywać do placówek niemieckich. Też w czasie tej przebudowy postawiliśmy na to, żeby mieć mało zwierząt, ale w bardzo dobrych warunkach. Postawiliśmy na to, żeby żadne zwierzę nie miało warunków prawie dobrych albo niedobrych. Lepiej, żeby tych zwierząt było mniej, ale w bardzo dobrych warunkach. No i najczęściej, jeżeli pytamy się, co gościom się nie podoba, no to często właśnie zwracają uwagę na małą ilość zwierząt, ale należy mieć świadomość tego, że już nie ma powrotu do tych czasów, o których mówiliśmy na początku, gdzie wtedy były menażerie, gdzie zwierzęta były trzymane w klatce 2x2 albo 2x1 i były, można by powiedzieć, eksponatami, a o ich potrzebach nie za bardzo też wiedziano, nie za bardzo też one miały znaczenie. Teraz już po prostu zwierzę jest na pierwszym miejscu, no na drugim też goście, ponieważ takie pomieszczenie dla zwierząt musi łączyć trzy cechy. Musi być dobre dla zwierząt, ponieważ ona w nich spędza całe swoje życie. Musi być dobre dla gości i też wygodne dla pracowników. No teraz staramy się, żeby wszystkie nasze pomieszczenia łączyły te cechy. Też nie lubimy obiecywać, ale mamy plany te bieżące i mamy też cały czas, myślimy, jak jeszcze bardziej to miejsce uatrakcyjnić.
1: To miejsce się od tych iluś lat stale zmienia. Pojawiają się takie rzeczy, które jeszcze do niedawna no, były może w tym miejscu nie do pomyślenia dla dzieciaków. Takie też ciekawostki, zobaczyć na przykład, jak daleko skacze zwierzak i porównać swój skok z jego skokiem, skrzydła, do których można się przymierzyć. Dużo rzeczy, żeby przejść tu całą rodziną i miło spędzić ten czas.
2: Tak jak wspomniałem przed chwilą, też goście są też ważni i też placówki hodujące zwierzęta, wszystkie ogrody zoologiczne i to na świecie, one ze sobą współpracują. Jest Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów Światowe i co prawda mimo że Mini Zoleszyn nie ma statusu ogrodu zoologicznego obecnie, to współpracuje. Mamy bardzo bliski kontakt z wrocławskim ogrodem zoologicznym, gdzie też kontaktujemy się, nawet opiekunowie między sobą. Ogrody zoologiczne dzielą się wiedzą. Wszystkie działają jako jeden, więc zawsze jak ktoś potrzebuje pomocy merytorycznej, nie ma najmniejszego problemu, nie ma sytuacji, że ktoś coś mu wychodzi i po prostu nie dzieli się tą wiedzą. No i też ważne jest, że pracownicy łatwo jeżdżą i też my właśnie wiele pomysłów, które tutaj są w Mini Zoleszyn, no wzięliśmy właśnie w innych placówkach. Po prostu jeździmy, widzimy i po prostu pomysły się kopiuje.
1: A powiedzmy sobie, bo być może słucha ktoś niekoniecznie z Leszna, może jest gdzieś przejazdem i na przykład ma włączone radio i nigdy tu nie był, to jakie zwierzaki może tu zobaczyć, kogo poznać?
2: My w koncepcji skupiliśmy się na zwierzętach gospodarskich, ponieważ teraz doszło do takiej sytuacji, że na wsi też zmieniły się gospodarstwa rolne i teraz jest trochę może to śmieszne, zupełnie inaczej niż 30-40 lat temu, teraz przejeżdżając przez wieś, można nie zobaczyć żadnego zwierzęcia. Dlatego skupiliśmy się na zwierzętach gospodarskich, też różnych rasach zwierząt gospodarskich, żeby też goście, którzy nas odwiedzają, mogli zobaczyć, jak wygląda krowa, świnia czy owca, bo wbrew pozorom teraz powoli zrobiło się z tym bardzo duży problem.
1: Krowy nie mamy.
2: Mamy bydło szkockie, bydło rasy szkockiej górskiej. No akurat my mamy dwa samce. No krowy jako takie, czyli samicy bydła domowego nie posiadamy. Ale mamy też konie, osły, czyli zwierzęta gospodarskie. Posiadamy też szopy pracze, tchórze, ptaki.
1: Mamy też egzotyczne trochę powiedzmy zwierzęta, ale też już coraz popularniejsze w polskich zagrodach.
2: Tak, no lamy są zwierzętami gospodarskimi, są coraz bardziej popularne, no bardziej popularne są alpaki. Naszymi najbardziej egzotycznymi zwierzętami są emu, które pochodzą z Australii, ale nasze emu to są dwie samice, które przyjechały do nas w latach 90. z Poznań. No przeprowadzały się już u nas dwukrotnie. Ale ich wybieg, obecny ich wybieg, uważam, że jest dla tego gatunku najlepszym wybiegiem w Polsce.
1: A jak to się stało, że trafił do Leszna z Poznania, a nie na przykład do innego ogrodu zoologicznego?
2: Nie mam wiedzy w tym temacie. Po prostu ogrody zoologiczne też dzielą się nadwyżkami. Naprawdę teraz ze zdobyciem zwierzęcia nie ma najmniejszego problemu. I to jest też taka nauka dla nas w domach, ponieważ też no, teraz przyszła moda, że w domach trzymamy różne zwierzęta oprócz psów i kotów. Zawsze należy pamiętać o tym, że zwierzę to jest najmniejszy koszt. Trzeba mieć świadomość, że zwierzę musi mieć odpowiednie pomieszczenie, odpowiednią karmę i również jest w naszym przypadku, że akurat przywieźć zwierzaka nie jest problem, ale trzeba mu zapewnić dobre warunki. Czyli wybudowanie pomieszczenia jest, zawsze się mówi, nawet 10 razy droższe niż zakup zwierzęcia, jak nie kilkadziesiąt razy droższe, tak jak w przypadku naszych. My po prostu zawsze najpierw szykujemy pomieszczenie, potem przywozimy zwierzęta. I podobnie należy postępować w domu, myśląc o jakimś zwierzęciu.

0: informacja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.

0: dziecka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: To jest Radio.
2: Radio

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

SK Leszno. Ain't no hesitation.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

patrząc na czarną magię, bo patrzę w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla niej.

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.